jak cię nie kochać w takiej jesieni, kiedy tak wszystko

Fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
1: RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Moździerz, zapraszam. 25 maja w poniedziałek w Watykanie zostanie zaprezentowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas. Dokument poświęcony będzie ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Urszula Rzepczak.
3: Podpisana 15 maja przez Leona XIV encyklika jest hołdem dla dziedzictwa Leona XIII i jego encykliki Rerum Novarum, opublikowanej dokładnie 135 lat wcześniej. Dokument ten był odpowiedzią Kościoła na skutki społeczno-ekonomiczne rewolucji przemysłowej i stał się podstawą nauki społecznej Kościoła. Encyklika Magnifica Humanitas papieża Leona XIV to odpowiedź na zjawisko sztucznej inteligencji i pytania o zastępczość i odpowiedzialność. Jest też dowodem na kontynuację społecznej nauki Kościoła w nowych okolicznościach. Stawia na godność człowieka, prymat dobra wspólnego i moralne ograniczenia władzy. Magnifica Humanitas zaprezentowana będzie w auli synodalnej przez papieża.
2: Z patronką samorządowców, świętą Kingą, budujemy wspólnotę małych ojczyzn. Pod takim hasłem w niedzielę 24 maja odbędzie się 23. ogólnopolska pielgrzymka samorządu terytorialnego na Jasną Górę. Jak mówi delegat KEP do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej, biskup Andrzej Jerz, podczas pielgrzymki nastąpi przekazanie obrazów z wizerunkiem świętej Kingi oraz jej relikwii do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę świętej Kingi, która jest patronką samorządowców. Biskup Andrzej Jerz dodaje również, że ważną kwestią jest dziś budowanie jedności małych ojczyzn.
4: Te walki i zmagania nie tylko obozów politycznych, ale różnych opcji zeszły tak nisko, nie tylko jeżeli chodzi o poziom dyskusji działań, ale przede wszystkim do najniższych poziomów samorządowych, że to powoduje atomizację często działalności na rzecz dobra wspólnego i to, co było źródłem sukcesów reformy samorządowej, a więc współpraca niezależnie od poglądów politycznych na tych niższych szczeblach, działania samorządowców i samorządów, to nam się rozsypało. Chcemy to na powrót odbudować.
2: Pielgrzymka rozpocznie się 24 maja o 10 w kaplicy różańcowej na Jasnej Górze. O historii spotkań i 32 pielgrzymkach samorządowców na Jasną Górę opowie dr inżynier Tadeusz Wrona. Natomiast wykład Święta Kinga, geneza i aktualność patronatu nad samorządowcami wygłosi ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, profesor Akademii Tarnowskiej. Dodajmy, że w sobotę 23 maja biskup Andrzej Jerz będzie przewodniczył modlitwie apelowej o 21 w kaplicy cudownego obrazu. Rośnie kult Matki Bożej Fatimskiej w regionie. Jej opiece od kilkunastu lat ofiarują się parafianie ze Śnietnicy w powiecie gorlickim. W kościele filialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Stawiszy znajduje się figura Maryi, która przed laty została sprowadzona tutaj z Fatimy. Od tego czasu, od maja do października, czyli w miesiącach objawień fatimskich, każdego 13 dnia miesiąca w parafii odbywa się nabożeństwo fatimskie. W tym roku po raz pierwszy dzieci, które przyjęły tu pierwszą komunię świętą, złożyły akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej. Ksiądz Mirosław Król, który pochodzi ze Stawiszy i uczestniczył w nabożeństwie pierwszej komunii świętej, w czasie której dzieci złożyły akt zawierzenia swojego życia Maryi, zwraca uwagę, że to właśnie dzieciom ukazała się Matka Boża w Fatimie, dlatego teraz dzieci powierzają jej swoje życie.
5: Matka Boża nie wybrała żadnego kardynała, biskupa, żadnego urzędnika z wyższym wykształceniem, ale biednych pastuszków właśnie z Fatimy, aby przekazać im wielką misję do spełnienia. I one są wyniesieni na ołtarze. Franciszek, Jacynta, Łucja, wiemy, że niedawno zmarła. Te dzieci mogą się identyfikować z tymi dziećmi fatimskimi i mi się wydaje, że no, każdy człowiek, ale szczególnie dziecko właśnie, potrzebuje tego Boga Ojca, ale Maryi także Matki, szczególnie w naszym dzisiejszym świecie.
2: Ksiądz Mirosław Król chwali inicjatywę nabożeństw fatimskich. Jak zauważa, cieszą się one coraz większą popularnością w parafii w Stawiszy.
5: Bardzo mi się to spodobało, że właśnie

0: Tą tradycją. Szkoła podstawowa nr 2 imienia generała Władysława Sikorskiego w Jastrzębi będzie mieć swój sztandar. To symbol jedności społeczności szkolnej, szacunku dla tradycji oraz zobowiązania do pielęgnowania wartości, które szkoła przekazuje swoim uczniom. Uroczystość przekazania sztandaru odbędzie się w środę, 20 maja. O godzinie 9 mszy świętej w kaplicy w Jastrzębi Górnej będzie przewodniczyć biskup Leszek Leszkiewicz. Po nabożeństwie będą dalsze uroczystości, oficjalne przekazanie, poświęcenie sztandaru, wystąpienie zaproszonych gości i poczęstunek. O część artystyczną zadbają uczniowie i nauczyciele szkoły.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień, wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem,

0: chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
1: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
0: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
1: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Miłość nie unosi się, nie myśli nic złego. Czasem zdarza się tak, że w relacji coś nie daje nam spokoju. Zaczyna się jako drobna sprawa, ale zanim się zorientujemy, rozrywa nas na kawałki. Prawdopodobnie słyszałeś o dawnych chińskich torturach wodnych, które polegały na związaniu człowieka i spuszczaniu na jego czoło kropli wody przez wiele dni. Aż każda kolejna kropla robiła wrażenie uderzenia cegłą. Tak samo działa to w relacjach. Wszystkie wady, słabości, niedociągnięcia tej drugiej osoby dręczą cię raz za razem, aż w końcu masz ochotę krzyczeć. Ale miłość, przynajmniej według Boga, nie jest drażliwa ani nieprzychylna. Miłość zdaje sobie sprawę, że każdy z nas, tak, również ty i ja, stanowi pakiet. Pakiet niesamowitych darów, umiejętności w komplecie z własnymi małymi dziwactwami, które doprowadzają innych do szału. Wiesz dobrze, jak łatwo jesteśmy gotowi odpuścić sobie samym. Cóż, może powinniśmy stosować taki sam standard wobec innych? Co o tym myślisz?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Bernardyna ze Sieny, kapłana. Święty Bernardyn urodził się koło Sieny w roku 1380. Osierocony w dzieciństwie został wychowywany przez pobożną ciotkę, która go kochała jak własnego syna. Od dziecka bardzo przykładał się do nauki. Jako franciszkanin zakonu braci mniejszych posługiwał chorym w szpitalach, nie zaniechał pracy nawet w czasie zarazy w roku 1400, zachęcając innych młodych ludzi, by również opiekowali się chorymi. 4 lata później przeprowadził reformę franciszkanów, przywracając surową obserwę. Otrzymawszy święcenia, poświęcił się głoszeniu Ewangelii. Przez 14 lat działał na terenie Republiki Sieneńskiej, gdzie od dawna kwitł kult świętego imienia Jezusa. Stopniowo sława jego zataczała coraz szersze kręgi. W końcu stał się apostołem całej Italii. Jego słynne kazania dawały cudowne rezultaty. Pomimo iż obsypywany zaszczytami i szeroko znany, pozostał człowiekiem pokornym, starającym się możliwie najlepiej wykorzystywać talenty, jakimi obdarzył go Bóg. W roku 1435 został generalnym przełożonym obserwantów, ale po 5 latach wrócił do działalności misyjnej i mimo podeszłego wieku głosił Ewangelię nad Morzem Czarnym i na Półwyspie Apenińskim. Na Soborze Florenckim w roku 1439 działał na rzecz Unii z Grekami. Zmarł w roku 1444.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 20 maja wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1993 roku zmarł ksiądz Antoni Gnutek, w 2018 ksiądz Eugeniusz Reguła, a w 2019 do domu ojca odszedł ksiądz Antoni Kądziołka. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Minęło w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance twierdzi, że wstrzymanie przez Stany Zjednoczone rozmieszczenia brygady pancernej w Polsce nie jest wycofaniem, ale zwykłym opóźnieniem. Nie chciał jednak zadeklarować w rozmowie z dziennikarzami, że żołnierze ci przybędą ostatecznie do Polski. Polska jest zdolna się obronić ze znaczącym wsparciem Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich bez wyjątku żołnierzy z Europy. Mówimy o przesunięciach naszych zasobów w sposób, który maksymalizuje nasze bezpieczeństwo. J.D. Vance powiedział, że decyzje na temat ostatecznej architektury rozlokowania amerykańskich sił jeszcze nie zapadły. Przyznał też, że wycofane z Polski oddziały mogą zostać wysłane w inne miejsce.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Od kilku miesięcy tarnowskie osiedle tonie w ciemnościach. Jest szansa na naprawę lamp. Po interwencji RDN Małopolska na części ulic lampy już świecą. Niektóre miejsca nadal jednak po zmroku odstraszają. Jak informowaliśmy, sytuacja ma związek z przedłużającymi się negocjacjami w sprawie nowej umowy między miastem Tarnów a firmą Tauron Nowe Technologie. Mieszkańcy osiedla kolejowego na naprawę oświetlenia czekali niemal 3 miesiące. Na poprawę bezpieczeństwa wciąż jednak czekają m.in. mieszkańcy ulicy Sportowej.
2: No już chwilę jeszcze nie ma tego prądu, strachuje się osiedle.
3: I dalej nie ma jeszcze tego?
2: Dalej nie ma tego oświetlenia. Nie wiem dlaczego.
3: W których ulicach już wraca niby powoli.
2: No ale tutaj nie ma. To jest ulica Sportowa. Tam dalej jest oświetlenie, ale tutaj to już nie ma. Całe osiedle jest ciemne. No strach wyjść. Nie widziałem, żeby coś ich robili czy coś. Moim zdaniem to powinni co robić, bo to strach wyjść wieczorem.
3: Jak długo to już trwa?
2: 2 miesiące, 3.
0: Jak przekazał radiu RDN Małopolska, wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, w najbliższych dniach ma zostać podpisana z firmą Tauron Nowe Technologie umowa dotycząca naprawy bieżących awarii. Nadal trwają jednak rozmowy dotyczące stałej umowy. Według Macieja Włodka sytuacja przedłuża się ze względu na nieakceptowalną według miasta wysokość stawek usług, jakie firma Tauron Nowe Technologie zaproponowała miastu. Po regionie sądeckim krąży niedźwiedź, a leśnicy, którzy od kwietnia trafiają na jego ślady, apelują o ostrożność. Teraz Nadleśnictwo Stary Sącz opublikowało nagranie z kamer na terenie swojego ośrodka hodowli zwierzyny. Na filmie widać, jak niedźwiedź zainteresował się automatycznym podajnikiem kukurydzy, z którego początkowo wyciągał żywność, ale ostatecznie go zniszczył. Jak udało nam się dowiedzieć, nagranie umieszczone teraz w sieci pochodzi z weekendu majowego, jednak niedźwiedź może wciąż wędrować po zalesionych terenach Sądecczyzny. Dodajmy, że ośrodek hodowli zwierzyny Nadleśnictwa Stary Sącz rozciąga się w szerokim terenie od Gabonia i Przysietnicy przez Rytro do Piwnicznej Zdroju. Tyle o tej porze, zapraszam o 7.00.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Środa zapowiada nam się idealnie, słonecznie i bardzo ciepło. Dziś maksymalnie na termometrach to nawet 22 stopnie. Przewaga słońca i to jest bardzo dobra informacja. Sytuacja biometeorologiczna korzystna o poranku, a temperatura z samego rana to 10 stopni. W nocy 9, jutro też 22 stopnie, ale może pojawić nam się troszeczkę chmur, ale to dopiero jutro.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Słonecznie, ciepło. No czego chcieliśmy więcej? No żeby taka pogoda nam się utrzymała do końca tygodnia, ale i w kolejnych dniach również nam taka towarzyszyła. Bo przecież to wiosna, połowa już praktycznie w kalendarzu. Jak tak spoglądniemy i zobaczymy, to okazuje się, że wiosny już mamy 65% za nami, a lato zacznie się za 32 dni, 21 czerwca o godzinie 10:24. W kalendarzu 20 dzień maja, środa.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleo. Farm.
3: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
4: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
4: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
7: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
8: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
7: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
8: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Wczoraj mieliśmy dzień mycia samochodów. Kto mu ten samochód, to dzisiaj takim czyściutkim, idealnym porusza się po naszych drogach. A dziś ten samochód pięknie będzie wyglądał w tych porannych promieniach słonecznych, bo to słońce już nam towarzyszy. Ciepło w ciągu dnia 22 stopnie, tak więc warto przemyśleć. No i jeżeli ktoś tego wczoraj nie zrobił, to dzisiaj można sobie na Mejkę podjechać. Dlaczego nie? Tym bardziej, że synoptycy zapowiadają nam ładną pogodę do końca tygodnia. No to sprawdźmy, czy też tak ładnie jest na naszych ulicach o poranku. No powiem, że bardzo ładnie, bo jak mówi oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, noc i poranek w regionie tarnowskim bez zdarzeń drogowych, tak więc pięknie, bym powiedział. A na ulicach? No też jest pięknie, bo spokojnie, jeszcze bez utrudnień, płynnie, zmożony ruch, jak to zwykle przed godziną 7, ale wiemy, że przed 7 jest spokojnie, gorzej już przed 8, przed godziną 9, tak więc teraz kierowcy nie powinni jeszcze za bardzo narzekać. Klikowska, Szkotnik, Narutowicza, Tuchowska i Konarskiego płynnie, bez postojów. Również tutaj Rondo Elektryczna Wyszyńskiego. My tutaj przejedziemy bezproblemowo. Podobna sytuacja Aleja Kwiatkowskiego czy z Zbylitowska. Zobaczmy sobie na Koszyską. Też idealnie. Tak więc no cóż tutaj można dodać? Szerokim, spokojnym, a przede wszystkim bezpiecznym drogim. No i pamiętajcie, że tych jednośladów coraz więcej na naszych ulicach, na naszych drogach, tak więc bądźcie czujni, ostrożni. A tutaj wszystkich tych, którzy tym jednośladami się poruszają, no przypominam i apeluję o to bezpieczeństwo i pamiętajcie, zakładamy kaski. No i też tutaj takie ograniczone zaufanie, reguła ograniczonego zaufania. Pamiętajcie, jak przejeżdżacie tutaj na przejściach dla pieszych, no to też ja proponuję lepiej zsiąść z roweru i spokojnie po prostu przejść, a nie przejechać. I tutaj różnie my możemy się zdarzyć, dlatego szczególny apel tutaj do tych rowerzystów, bądźcie czujni i ostrożni.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: A tak przy okazji to dwa kółka to też można umyć. Dlaczego nie? Tutaj nie tylko samochody myjemy, rowery też trzeba przygotować. Wypucować, wyczyścić, żeby lśniły nam w słoneczku. 12 minut do 7.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
2: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

Drive. Szczególnie o poranku, no tak, podróżujemy, jedziemy z samego rana, kierunek praca, na 4 minuty nam zostało do godziny 7. Ja proponuję teraz porannego naszego spotkania, zaglądamy do naszego kalendarza świąt nietypowych i co tam w tym naszym kalendarzu? Otóż dziś mamy Światowy Dzień Meteorologii. No jak Światowy Dzień Meteorologii? No to pytaniem, no właśnie, co przygotowali dla nas, jaka pogoda nam będzie dziś towarzyszyła, to ten temat będziemy rozwijali zaraz po wiadomościach, czyli po godzinie 7. Do tego czasu jeszcze Jennifer Lopez.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach: kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka jest

0: i organizują wspólne juwenalia. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Po decyzji Stanów Zjednoczonych o wycofaniu części wojsk z Europy trwa seria konsultacji między Warszawą, Waszyngtonem i NATO. Wczoraj minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z szefem Pentagonu. Jak przekazał później, Polska usłyszała od strony amerykańskiej zapewnienie o utrzymaniu wojskowego zaangażowania nad Wisłą. Jan Oleński.
1: Równolegle w Brukseli obradowali szefowie sztabów państw NATO. Głównodowodzący siłami sojuszu w Europie generał Aleksus Grynkiewicz podkreślał, że obecne zmiany są związane z szerszą reorganizacją amerykańskich sił. Państwa bałtyckie, Polska i wielu innych sojuszników znacząco zwiększyły swoje zdolności wojskowe. Jest dziś znacznie więcej potencjału w wojskach lądowych niż wcześniej. Dowódca NATO potwierdził jednocześnie, że z Europy wycofanych zostanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Trumpa, znaczna część tej liczby dotyczy brygady pancernej, która wraca bez zastępstwa. Mówił amerykański generał. Dziś temat obecności wojsk USA i bezpieczeństwa wschodniej flanki ma wrócić podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Szwecji.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W wyborach parlamentarnych w 2027 roku liczę na ludzi młodych, powiedział na antenie radia RDN były premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu Zjednoczonej Prawicy zwracał uwagę w Pulsie Regionu, jak dużą rolę w ostatnich latach odgrywają najmłodsi wyborcy. Polityk przypomniał, że wysokie zaangażowanie grupy wiekowej między 18 a 29 rokiem życia odsunęło Prawo i Sprawiedliwość od władzy, ale też w dużym stopniu przyczyniło się do wyboru Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Były premier stwierdził też, że przed wyborami parlamentarnymi konieczne jest budowanie zdolności koalicyjnej. Mateusz Morawiecki nie wyklucza możliwości współpracy z Konfederacją czy PSL-em.
3: Nie chciałbym, żebyśmy popełnili ten błąd, który popełniony został, kiedy my zwyciężyliśmy. I ja już odbierałem gratulacje od kilku premierów, że na pewno będziemy mieli trzecią kadencję. No bo przecież partia, która wygrywa wybory, zawsze formułuje rząd. No otóż zawsze, ale nie w Polsce. W Polsce trzeba mieć jeszcze zdolność koalicyjną. Dlatego ja staram się nie atakować personalnie ani pana Bosaka, ani pana Mencena, ani pana Kosiniaka-Kamysza. Na prawo, na lewo od nas są potencjalni koalicjanci. Chciałbym, żebyśmy wygrali samodzielnie, ale nie chciałbym zamykać nam drogi do możliwości zmiany sytuacji gospodarczej, społecznej w Polsce.
0: Całej rozmowy z byłym premierem Mateuszem Morawieckim można posłuchać na rdn.pl. Na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną i przejazdem kolejowym w Marcinkowicach koło Nowego Sącza powstaną aż 4 dodatkowe pasy ruchu. Prace mają być zrealizowane w ramach przebudowy linii kolejowej 104. Kierowcy włączający się do ruchu będą mogli skorzystać z prawo i lewo skrętu na drodze gminnej. Dodatkowe pasy będą też na powiatówce po jednym od strony Limanowej i Chełmca.
4: To dodatkowa jakby inwestycja, która wykracza poza ten standardowy zakres inwestycji. Natomiast tutaj ze względu właśnie na prognozowany większy ruch na tych drogach prowadzących do stacji, wspólnie z samorządem uzgodniliśmy rozwiązanie dodatkowe polegające na wytyczeniu nowych pasów do skrętu. Nie jest to skomplikowana inwestycja drogowa, natomiast no tutaj takiej dokładnej daty zakończenia prac jeszcze nie mamy.
0: Mówił Piotr Hamernik z PKP PLK. Jak się dowiedzieliśmy, przebudowa skrzyżowania przy przejeździe kolejowym w Marcinkowicach może zostać zrealizowana w najbliższym czasie, by nie było większych utrudnień po 14 czerwca. Wtedy zostaną uruchomione pociągi na trasie Nowy Sącz-Marcinkowice. Po raz pierwszy sądeckie uczelnie organizują wspólne juwenalia w Nowym Sączu. Akademia Nauk Stosowanych i Wyższa Szkoła Biznesu przez lata tworzyły osobne wydarzenia końcem roku akademickiego. Tym razem będzie to jedna wspólna impreza. Mówi nam Krystian Krajewski z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Podkreśla, że inicjatywa o połączeniu wydarzeń wyszła od samych studentów.
5: Od dawna chcieliśmy współtworzyć jakieś wydarzenia. Nie ma sensu tworzyć jakichś podziałów. Oczywiście mamy dwie uczelnie. Nowy Sącz jest miastem średniej wielkości, ale zbyt małym, żeby uczelnie robiły samodzielnie wydarzenia. Fajnie jest wykorzystać tą synergię, ten potencjał i zrobić coś wielkiego wspólnie. Wszystko zaczęło się chyba rok temu, to było kiedy spotkaliśmy się w pewnej kawiarni, no i tam miało to wszystko swój początek i oto owocem będą te juwenalia.
0: A sądeckie juwenalia startują już jutro rozgrywkami sportowymi w kampusie ANS przy ulicy Kościuszki.

0: Realizatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Światowy Dzień Meteorologii, no tak więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy przygotowują dla nas prognozy pogody, no bo bez nich wiemy, no i ciężko byłoby nam planować, chociażby na przykład urlop. No to sprawdźmy, co przygotowali dla nas dziś meteorolodzy, jaka pogoda nas czeka. Słonecznie, bardzo ciepło, dziś 22 stopnie, przewaga słońca, a poranku mamy już 10 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: I na pytanie, jaka pogoda nas czeka w kolejnych dniach, co odpowiadają meteorolodzy? No odpowiadają, że tak. Kolejne dni, czyli jutro 22, piątek również, sobota 24, niedziela 25 stopni. W nocy temperatura 10-11, a w ciągu dnia jutro, no może nam delikatnie popadać, ale to tylko delikatnie. Piątek, sobota częściowe zachmurzenie, niedziela również, tak więc wygląda na to, że no sporo tego słońca będzie, chociaż chmurki nam się pojawią, ale to najważniejsze, że więcej słońca niż chmur. No i z samego rana jeszcze sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, ciśnienie wynosi 998 hektopaskali.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: To była autopromocja.

Nieważne, co będzie już. Nie, to jest bardzo ważne, co będzie. Właśnie co będzie, bo dzisiaj w kalendarzu mamy Światowy Dzień Pszczół, a przecież co trzeci kęs naszego jedzenia istnieje właśnie dzięki pszczołom. Światowy Dzień Pszczoły obchodzony właśnie dziś, 20 maja. Ponad 75% światowych upraw, to jest bardzo ważne, żywnościowych, i 90% dzikich roślin kwitnących zależy właśnie od zapylania przez pszczoły. Tak więc tutaj szczególnie zwracamy uwagę na te pszczoły, bo wiemy, że bez pszczół, no to naprawdę ten świat by wyglądał całkiem inaczej. A pszczoły, no niestety, wymierają w alarmującym tempie. Obecnie tempo wymierania gatunków jest od 100 do 1000 razy wyższe niż naturalne. Ale nie tylko dziś w kalendarzu my mamy Dzień Pszczoły. Do tej pszczoły jeszcze przejdziemy, bo przecież tutaj też i bajkowo o tych pszczołach możemy mówić, bo taka jest jedna pszczółka, która załadnęła serca nie jednego Polaka, ale też nie jednego dziecka na całym świecie, bo to przecież pszczółka Maja, ale to później troszeczkę. Warto wspomnieć, bo ja już mówiłem, że dzisiaj mamy też Dzień Meteorologii Światowym, ale też również mamy Europejski Dzień Morza. No to zaglądniemy na nasze polskie morze i sprawdzimy, co tam ciekawego słychać. Ale wcześniej sprawdźmy, co słychać u naszych dzisiejszych solenizantów, bo to przecież Bernardyn, Kolumba, Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józefa, Teodor, Anastazy oraz Saturnina. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Co tam u was dobrego? No to będzie trzeba sprawdzić. Przypominam, obowiązkowo do tych naszych dzisiejszych solenizantów się wybrać z kwiatami, z czekoladkami, dlaczego nie? No i złożyć im najlepsze życzenia. A my już z samego rana wam składamy właśnie te życzenia i zamiast czekoladek mamy muzyczną dedykację specjalnie dla was.

zespół The Fleetwood to Mac i Seven Wonders. 7 życzeń. To ja już nie mówię, żeby 7 życzeń nam się spełniło. Jedno, żeby nam się przynajmniej spełniło. To już byłoby dobrze. 23 minuty mamy po godzinie 7. 7.30 to wiadomości sportowe. A w sporcie z dnia na dzień coraz więcej się dziejemy, szczególnie tutaj w piłce nożnej. Teraz Arsenal został mistrzem Anglii w sezonie 2025-26. Ogromne wydarzenie piłkarskie. Ale nie tylko wydarzenia piłkarskie nas przyciągają, również i inne wydarzenia. I już najbliższe wydarzenia przed nami, wyjątkowe wydarzenia, bo staniemy się światowym centrum koszykówki. Ci, którzy kochają koszykówkę, no to obowiązkowo od 1 do 7 czerwca trzeba się wybrać do Warszawy. Tam na Placu Centralnym odbędą się właśnie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Przed Pałacem Kultury i Nauki powstanie arena sportowa z trybunami 2,5 tysiąca widzów oraz strefa kibica. No tyle planują, że tyle osób będzie. 40 reprezentacji przyjdzie do Warszawy z 26 krajów, 6 kontynentów. Będą drużyny z Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych, z całej Europy. No oczywiście zagrają koszykarki i koszykarze z Polski, bo ich nie może przecież zabraknąć. Na pierwsze 4 dni Mistrzostw Świata podzielone będą na 2 sesje. To sesja poranna i wieczorna. I co jest najważniejsze, że wstęp na te poranne mecze od 12 do godziny 16 będzie darmowy. Podobnie jak wstęp do sportowego miasteczka Mistrzostw. Tak więc jeżeli kochacie koszykówkę, no i chcecie zobaczyć tych najlepszych, tą światową czołówkę, to obowiązkowo trzeba się wybrać na Mistrzostwa Świata Koszykówki. Warszawa, przypominam, od 1 do 7 czerwca. Co w sporcie jeszcze? No to już za chwilę ten temat będziemy kontynuować punktualnie o 7.30.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W 2 majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
5: Wielka Majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na Majówce!
0: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
8: Tomasz Graczywski, zapraszam na wiadomości sportowe. Przed ostatnią kolejką Ekstraklasy ważą się losy aż 4 drużyn. Do BrookBetu Termaliki Nieciecza oraz do Arki Gdynia po najbliższym weekendzie dołączy 3. drużyna, która spadnie do 1. ligi. W najgorszej sytuacji jest Lechia Gdańsk, która musi wygrać w sobotę mecz w Niecieczy, żeby mieć szansę na utrzymanie w Ekstraklasie. Lechia podchodzi do tego starcia z dorobkiem 38 punktów, jednak należy pamiętać, że przed rozgrywkami drużynie odjęto 5 punktów jako karę za słabe zabezpieczenie finansowe klubu. Poza Lechią możliwy jest też spadek Widzewa Łódź, Piasta Gliwice lub Krakowi. Jednak w przypadku tych klubów sytuacja jest bardziej skomplikowana i zależna między sobą. W meczach o utrzymanie Krakowia zagra z Koroną Kielce, a Widzew Łódź z Piastem Gliwice. Najważniejsza walka w życiu Łukasza Pławeckiego zbliża się wielkimi krokami. 39-letni sądeczanin w sobotę będzie walczył o bokserskie mistrzostwo świata w federacji WBF. Zmierzy się z Niemcem Marvinem Rufem w hali Mosiru w Nowym Sączu. W tym samym budynku znajduje się klub Pławeckiego, Halny.
9: Walczył u siebie, dokładnie u siebie. Mierzyliśmy odległość od sali treningowej do wejścia, gdzie będę wchodził do ringu, i okazało się, że to jest 16 metrów, a ja walczę o 16 mistrzowski pas, więc te liczby, te miejsca, to wszystko się tak zgadza, że to jest dokładnie ten moment, ten czas, i cieszę się, że to wszystko tak się poskładało w moim życiu, że ta mistrzowska walka będzie dokładnie tutaj w Nowym Sączu, nie w jakiejś innej lokalizacji, że w ogóle do niej dojdzie. To jest niesamowita sprawa. Tak naprawdę ja jako zawodnik jeszcze nie czuję tego, jak wielkie to jest dla mnie wydarzenie.
8: Łukasz Pławecki ma na koncie 15 mistrzowskich pasów w kickboxingu, w tym 7 tytułów mistrza świata. Od 5 lat walczy zawodowo w boksie, stoczył 14 walk, z których wygrał 10, 2 zremisował, a 2 przegrał. Rada Osiedla Jasna w Tarnowie zaprasza mieszkańców miasta na bezpłatne zajęcia sportowe. Będą prowadzone przez cały okres wakacyjny do połowy września we wszystkie dni powszednie. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 5 czerwca. W poniedziałki, środy i piątki zbiórki Rozgrzewki będą organizowane o 18:00 przy lodowisku na ulicy Wojska Polskiego. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach biegania, nordic walkingu i power walkingu. We wtorki i czwartki realizowane będą zajęcia na wzmacnianie motoryki i na zdrowy kręgosłup. W te dni zbiórki będą odbywały się na terenie boiska przy szkole podstawowej nr 8. Organizatorzy zaznaczają, że w przypadku wtorkowych i czwartkowych zajęć uczestnicy powinni zabierać własne maty do ćwiczeń. Przypomnę, pierwsze spotkanie 5 czerwca. FC Barcelona, FC Porto czy rzymskie Lazio są w gronie uczestników 15. edycji piłkarskiego turnieju Sokolika w Starym Sączu. 6 i 7 czerwca o puchar powalczy 36 drużyn w kategorii wiekowej do lat 10. Będą też zespoły z Brazylii, Austrii, Francji czy Holandii. Nie zabraknie również tych lokalnych, w tym Sandecji, Dunajca Nowy Sącz, Limanowi czy Sokolików Stary Sącz.
7: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Słonecznie, bardzo ładnie, 11-12 stopni teraz za mało poranku, maksymalnie to 22 stopnie, co najważniejsze, tego słońca nam dzisiaj nie zabraknie. Również to słońce będzie nam towarzyszyło w kolejnych dniach i temperatury też wysokie, 22-25 stopni, to niedziela, w nocy 9 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Najwięcej słońca na południu polskim, czyli w Małopolsce tego słońca najwięcej i najcieplej będzie tutaj u nas. Spoglądam na to, co się dzieje na północy naszego kraju, a szczególnie tutaj przyglądam się tutaj miejscom nadbałtyckim, bo przecież dzisiaj mamy Europejski Dzień Morza, no to zaglądamy do Sopotu, no i sprawdzamy prognozę pogody, na przykład w Sopocie. No i co się okazuje? Pochmurno, mglisto, no nie jest tak ładnie jak u nas, a przecież dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Morza, no to powinno tam słoneczko już wszystkim towarzyszyć. Ci, którzy wybrali się nad Polskie Morze, żeby ten dzień uczcić. No i a propos tego naszego morza, Morze Bałtyckie, młody, wyjątkowy akwen, przypominam, jeden z najmłodszych, tylko 14 tysięcy lat i najpłytszych mórz świata, Morze Bałtyckie, bo średnio około 52-55 metrów, ale za to dom dla złota północy, bo mówi się, że Bałtyk to największy na świecie rezerwuar bursztynu. Do dzisiaj można go znaleźć na polskich plażach, zwłaszcza po sztormach. Z bursztynem również wiąże się słynna legenda Juracie, królowej Bałtyku, której zatopiony przez tutaj pusztynowy pałac do dziś rozbija się na drobne kamyki, no i one są wyrzucane na brzeg, tak więc trzeba obowiązkowo, będąc nad naszym Bałtykiem, szukać właśnie tych bursztynów. No i a propos tego naszego, no nie tylko naszego tutaj, Morza Bałtyckiego, no to teraz wybierzmy się na te morza i oceany i pożeglujemy sobie wspólnie z Marylą Rodowicz. Hej, żeglujże, żeglarzu, czyli pływamy o poranku.

0: I tak sobie żeglujemy po tych morzach i oceanach. No oceany, oj, i morza kryją fascynujące tajemnice. Co ciekawe, zbadano je w zaledwie 5%. I a propos tego żeglowania, to nie po morzach i po oceanach, ale my za chwilę będziemy żeglować po naszych drogach i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja o poranku właśnie na tych naszych ulicach.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Ole Farm.
3: A kto to?
4: To Jan Sebastian Bach.
3: A gdzie to?
4: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
3: A co to?
4: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
3: A, to ja też chcę!
4: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
3: Ło, to super!
4: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj. Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
5: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata, warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec, a w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Wrócę jeszcze na chwilę do tych naszych mórz i oceanów. No powiem szczerze, że no chyba to nie byłoby złe rozwiązanie przy tych cenach paliw. Jak spoglądamy na stacjach benzynowych na te pylony i widzimy te ceny ciągle rosnące, no to taki żagiel przydałby się przy tych naszych pojazdach. No taniej by na pewno było, ale z drugiej strony projektowanie takiego pojazdu na drogi publiczne chyba jest troszeczkę niepraktyczne, bo przecież sterowanie żaglem wymaga ciągłego takiego trymowania, a ta zmienność kierunku i siły wiatru sprawia, że jazda jest po prostu niestabilna i z tego powodu ten wiatr mógłby być troszeczkę zagrożeniem, a nie źródłem napędu tego naszego pojazdu, ale kto wie, może to wszystko się zmieni i coś zrobią tutaj naukowcy w tym kierunku, że zamiast energii słonecznej, na przykład tych paneli, baterii, no to my będziemy mieli napęd za pomocą tego wiatru. Tylko pytanie, no właśnie, co w dni bezwieczne? Czy będziemy stali? Chociaż i tak stoimy w niektórych miejscach w korku, tak więc na jedno wychodzi. No to zobaczmy, jak sobie teraz wygląda ta nasza sytuacja. Bez zdarzeń drogowych to są w dalszym ciągu bardzo dobre informacje dla zmotoryzowanych. Gorsze informacje to takie, że no już zaczęły nam się korki tworzyć w mieście, bo to już ten czas, kwadrans nam został do godziny 8. No i stoimy my między innymi tutaj na ulicy Krakowskiej na wysokości gdzieś Staszica jadąc w kierunku Targowej. Zatrzymujemy się też na Tuchowskiej do Konarskiego, spory ruch na Konarskiego, krótki postój na Gumnickiej od Wesołej do Dąbrowskiego, również krótki postój na Żywowskiej na wysokości gdzieś mniej więcej ulicy Garbarskiej. Podobna sytuacja to Starodąbrowska, dojeżdżając do ronda ze Słoneczną, też postój czeka zmotoryzowanych. Więcej samochodów na Matki Bożej Fatimskiej, na Solidarności. No i Klikowska od 3 maja powoli do ronda Słowackiego Szkotnik. Również powoli, a nawet bardzo powoli Klikowska od Jabłoniowej Ogrodniczej, czyli gdzieś mniej więcej na wysokości kościoła na ulicy Klikowskiej do ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Tam już kierowcy przyzwyczajeni, że przed 8, przed 9 to się zatrzymujemy. No i też przed 8 zatrzymujemy się na Alejach Kwiatkowskiego, szczególnie tutaj od strony Witosa, powoli już od ronda Solidarności. No i jeszcze została nam ulica Koszycka. Przed godziną spokojnie, płynnie, a teraz przed godziną 8 już na wysokości Bolesława Chrobrego, powolutku do skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

Tylko jeden. No i wydaje mi się, że więcej takich momentów mamy w pamięci. Każdy przynajmniej ma kilka takich momentów, wyjątkowych momentów, o których pamięta i do tych momentów chętnie wraca. 7 minut nam zostało do godziny 8, a my już za chwilę po raz kolejny powrócimy i przekażemy najświeższe informacje z kraju i ze świata. Punktualnie o godzinie 8 wiadomości, a po wiadomościach nasza poranna rozmowa słowo za słowem. Dziś gościem radia o 8.10 poseł Prawa i Sprawiedliwości Norbert Kaczmarczyk.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
9: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
8: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
9: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
10: Gastorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
14: Stany Zjednoczone redukują liczbę żołnierzy w Europie. Co z amerykańskimi żołnierzami w Polsce? O tym już za chwilę. Część latarni znów świeci. Kiedy rozświetli się reszta tarnowskiego osiedla, sprawdzimy to w tych wiadomościach. Poznańscy lekarze przebadają 700 par bliźniąt z całej Polski. W Nowym Sączu coraz więcej kleszczy. Za chwilę obadają.

0: Trumpa. Departament Obrony zmniejszył łączną liczbę brygadowych grup bojowych w Europie z 4 do 3. Dzięki temu powracamy do stanu z 2021 roku, jeśli chodzi o liczbę takich brygad w Europie, oświadczył. Parnell przekonywał, że Waszyngton utrzyma znaczną obecność wojskową w Polsce, którą określił mianem wzorcowego sojusznika. W odpowiedzi na moje pytanie wiceprezydent USA J.D. Vance tłumaczył wcześniej, że decyzja o wstrzymaniu rozlokowania 4000 żołnierzy w Polsce ma charakter tymczasowy. Nie chciał jednak zadeklarować, że w przyszłości wojska te trafią do Polski.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Od kilku miesięcy tarnowskie osiedle tonie w ciemnościach. Teraz jest szansa na naprawę lamp. Mieszkańcy osiedla kolejowego na naprawę oświetlenia czekali niemal 3 miesiące. Po interwencji RDN Małopolska na części ulic latarnie już świecą. Niektóre miejsca nadal jednak po zmroku odstraszają. Tak jest na przykład na Sportowej.
3: No już chwilę już nie ma tego prądu. Strach wyjdzie na osiedle.
4: I dalej nie ma jeszcze go?
3: Dalej nie ma tego oświetlenia. Bo nie wiem dlaczego.
4: W których ulicach już wraca niby powoli.
3: No ale tutaj nie ma. To jest ulica Sportowa. Tam dalej jest oświetlenie, ale tutaj to już nie ma. Całe osiedle jest ciemne. Które... No strach wyjść. Nie widziałem, żeby coś ich robili czy coś. Moim zdaniem to powinni robić, bo to strach wyjść wieczorem.
4: Jak długo to już trwa?
3: 2 miesiące, 3.
2: Jak informowaliśmy, sytuacja ma związek z przedłużającymi się negocjacjami w sprawie nowej umowy między miastem Tarnów a firmą Tauron Nowe Technologie. Jak przekazał radiu RDN Małopolska wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, w najbliższych dniach ma zostać podpisana z firmą Tauron Nowe Technologie umowa dotycząca naprawy bieżących awarii. Nadal trwają jednak rozmowy dotyczące stałej umowy. Według Macieja Włodka sytuacja przedłuża się ze względu na nieakceptowalną według miasta wysokość stawek usług, jakie firma Tauron Nowe Technologie zaproponowała urzędowi. Poznańscy lekarze przebadają ponad 700 par bliźniąt z całej Polski. Ocena stanu zdrowia bliźniaków w wieku od 15 do 44 lat pozwoli ustalić, którzy z uczestników badania znajdują się w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne, takie jak stłuszczenie wątroby, nadciśnienie czy cukrzyca. Matylda Dąbrowska zapisała do programu swoje 15-letnie córki. Przyznaje, że dla nastolatek udział w badaniu to szansa na szeroką kontrolę stanu zdrowia, ale też zmianę stereotypów dotyczących bliźniąt.
5: Wszyscy myślą, że jeżeli są bliźnięta, to zwłaszcza jednojajowe, to będą to takie dwa klony, tak? Będą myślały podobnie, ubierały się podobnie, czuły podobnie i wręcz mówi się o bliźniętach per wy. A one na przykład bardzo nie lubią, jeżeli o nich się mówi dziewczynki. Zawsze wspominają wtedy ja jestem Zuza, ona jest Hania. Jesteśmy osobne. To jest taka okazja, żeby troszeczkę pozwolić społeczeństwu pomyśleć, że bliźnięta to nie jest jedna osoba.
2: Uczestnicy badań mogą liczyć na bezpłatną i szczegółową kontrolę stanu zdrowia oraz konsultację wyników. Do programu prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zapisało się do tej pory 400 par bliźniąt.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Po regionie sądeckim krąży niedźwiedź, a leśnicy, którzy od kwietnia trafiają na jego ślady, apelują o ostrożność. Teraz Nadleśnictwo Stary Sącz opublikowało nagranie z kamer na terenie swojego ośrodka hodowli zwierzyny. Na filmie widać, jak niedźwiedź zainteresował się automatycznym podajnikiem kukurydzy, z którego początkowo wyciągał żywność, ale ostatecznie go zniszczył. Jak udało nam się dowiedzieć, nagranie umieszczone w sieci pochodzi z weekendu majowego, jednak niedźwiedź może wciąż wędrować po zalesionych terenach Sądecczyzny. Dodajmy, że ośrodek hodowli zwierzyny Nadleśnictwa Stary Sącz rozciąga się w szerokim terenie od Gabonia i Przysietnicy przez Rytro do Piwnicznej Zdroju. W Nowym Sączu jest coraz więcej kleszczy. Z badań prowadzonych przez Akademię Nauk Stosowanych wynika, że jest ich średnio 30 na 100 metrów kwadratowych. Zagęszczenie pajęczaków sprawdzano w okolicy miasteczka Galicyjskiego, Lasku Falkowskiego oraz Parku Strzeleckiego. Najwięcej, bo prawie 40 kleszczy na 100 metrów kwadratowych występuje nad brzegami rzeki Kamienicy, mówi dr Monika Majoch z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
6: Te kleszcze zostały przesłane do laboratorium i czekamy na wyniki, jaki procent z nich przynosi krętek borelia. Ale równocześnie prowadzimy też taką ankietę, która dotyczy właśnie percepcji ryzyka ukąszeń przez kleszcze przez mieszkańców Nowego Sącza i osób, które użytkują przestrzeń miejską Nowego Sącza.
2: Celem badania jest sprawdzenie zagrożenia zachorowania na boreliozę wśród mieszkańców Nowego Sącza. Do tematu wrócimy w dzisiejszym Pulsie Regionu o 15.30. Kolejne wiadomości o 9.00, a już za chwilę słowo za słowo gościem RDN Małopolska będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Norbert Kaczmarczyk, a gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Ładna pogoda, słońce, wysokie temperatury, no i wycieczki majówkowe, tak więc szczególnie tutaj uważajmy i bądźmy my czujni po każdej takiej wycieczce, sprawdzajmy, czy no nie przynieśliśmy kogoś z lasów, tutaj chodzi oczywiście o te kleszcze. Teraz prognoza pogody, tak jak wspominałem, słonecznie, ciepło, bardzo ciepło, dzisiaj 22 stopnie, jutro również, niedziela to 25, przewaga słońca.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Mniam! Prawdziwy smak natury!
11: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór. 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 10 minut mamy już po godzinie 8. Przechodzimy do naszej porannej rozmowy. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Dzień dobry, w studiu ze mną poseł Norbert Kaczmarczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, pani redaktor, witam radiosłuchaczy.
3: Stany Zjednoczone ograniczają liczbę brygadowych grup bojowych w Europie, a rozmieszczenie części wojsk w Polsce ma zostać opóźnione. Panie pośle, czy Polska powinna się dzisiaj niepokoić o swoje bezpieczeństwo?
4: Tak, Polska powinna się niepokoić o bezpieczeństwo, dlatego że mamy u władzy ludzi, którzy nie chcą współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, pokazują to na każdym kroku, jednocześnie ośmieszając polityków Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc, no dlaczego nie załatwiacie, dlaczego nie ma tych wojsk już teraz, dlaczego nie ma tych relacji lepszych. Powiem tak, gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski, to tak naprawdę te stosunki ze Stanami Zjednoczonymi praktycznie by już nie istniały. Tą ostatnią linią obrony w kierunku właśnie tych stosunków międzynarodowych, w ogóle dyplomacji międzynarodowej, poważnej dyplomacji, tą ostatnią nadzieją i ostoją wiarygodności Polski jest Karol Nawrocki, pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety Donald Tusk i jego rząd nie stara się zbudować tych stosunków międzynarodowych ze Stanami Zjednoczonymi, bo jest przełożenie wajchy na tą współpracę europejską. Niestety mówię, bo kiedy Prawo i Sprawiedliwość budowało dobre stosunki z Amerykanami, cały czas próbowano to podważać. Nawet kiedy Joe Biden zostawał prezydentem, mówiono, on was nie będzie szanował, dlaczego dalej ta współpraca, pokazywano taką małostkowość w polityce międzynarodowej, czyli indywidualizm. Jeżeli ja ciebie lubię, to wtedy możemy współpracować. A my stwierdziliśmy, że można inaczej. Jeżeli Joe Biden miał trochę inne poglądy niż prawicowy PiS, niż prawicowy rząd, to nic nie zmieniało. Po prostu ta współpraca dalej się układała.
3: Prawo i Sprawiedliwość przez lata mówiło, że strategiczny sojusz z USA jest fundamentem bezpieczeństwa Polski. Czy dzisiaj, pana zdaniem, ten fundament zaczyna się chwiać? I czy rząd Donalda Tuska ma dzisiaj realny wpływ na relacje z administracją amerykańską? Czy tutaj coś zawodzi, pana zdaniem?
4: No ja myślę, że ma, bo była przecież propozycja przystąpienia Polski do Rady Pokoju i musiał tą umowę podpisać Donald Tusk. Pan prezydent Karol Nawrocki nie mógł jednoosobowo jej ratyfikować i przystąpić do Rady Pokoju. Kłamstwem jest to, że musielibyśmy ponieść miliardowe koszty, bo dopiero te pierwsze lata by pokazały, jaka na przykład składka, czy ewentualnie my byśmy się zgadzali na jakąś składkę. Pierwszy rok wcale nie podlegał finansowaniu, jeśli chodzi o polskie uczestnictwo w Radzie Pokoju i Donald Tusk nie zdecydował się na taki krok. Więc tu był moment, kiedy mógł zbliżyć się do tego sojuszu polsko-amerykańskiego i pokazać panu prezydentowi, słuchaj, beze mnie nic nie zrobisz, ale ja się na to zgadzam, ja też chcę uczestniczyć w tych negocjacjach i chcę współpracować z Amerykanami i ja daję rękojmie, ja się podpisuję, ja chcę być w tym sojuszu. On tego nie zrobił. Na każdym kroku, proszę zobaczyć, pani redaktor, mainstreamowe media sprzyjające dzisiejszej władzy, często z zagranicznym kapitałem, czy wręcz media rządowe. Jeżeli mówiło się przez lata, że TVP w jakiś sposób sprzyja władzy, to proszę zobaczyć, w jaki sposób TVP mówiło o sojuszu polsko-amerykańskim poprzedniej kadencji, a jak mówi teraz, wystarczy wejść sobie na portal TVP, czy sojusz z Amerykanami jest nam potrzebny, czy sojusz z Amerykanami jest przyszłościowy, czy dlaczego jest opieszałość w stosunku do tych kwestii wojsk, obecności wojsk Amerykanów w Europie, czy oni się wycofują. Te nagłówki do nas krzyczą, że Amerykanie nie możemy na nich stawiać, bo oni są niestabilni. Tam nie ma żadnych artykułów o tym, by negocjować, by rozmawiać, że ktoś jedzie, że się spotykają. To krzyczy do nas i mówi, Amerykanie powinni się wyprowadzić, stawiamy safe, przecież ten wbrew konstytucji artykułowi 89, gdzie Polska powinna umowy międzynarodowe, finansowe zadłużenia głosować, a potem prezydent powinien je podpisać. Nie może sobie żaden minister podpisać takiej umowy. No to z kim jest to umowa? To jest umowa na europejski, niemiecki sprzęt, którego nie chcą sami Niemcy, oni tej umowy nie podpisują, ale my chcemy, jednocześnie podważamy sojusz z Amerykanami. To jest robota polskiego rządu, niestety, bo ja myślałem, że jeżeli europejskie relacje, powiedzmy, brylował medialnie w nich Donald Tusk, a z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że da się z Amerykanami zbudować silny sojusz, a mamy prezydenta ze strony prawicowej, a mamy premiera z tej drugiej strony. No to może da się coś wspólnie, czyli budować bezpieczeństwo Polski na wspólnych sojuszach, które są w ręku dwóch obozów politycznych. No nie da się. Rozwalone jest wszystko, jestem totalnie zawiedziony.
3: Bezpieczeństwo zawsze było jednym z najmocniejszych politycznych argumentów Prawa i Sprawiedliwości, ale dzisiaj w samej partii coraz częściej mówi się też o przyszłym przywództwie i o tym, kto będzie nadawał ton w Prawie i Sprawiedliwości po kolejnych wyborach. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział niedawno, że PiS ma dwa płuca. No ja chcę pana, panie pośle, zapytać, pan oddycha dziś bardziej płucem Mateusza Morawieckiego czy płucem Przemysława Czarnka?
4: Powiem tak, moja droga do Prawa i Sprawiedliwości była bardzo długa, bo praktycznie cała moja kariera polityczna to było dojście do Prawa i Sprawiedliwości, bo kiedy startowałem do Rady Gminy w Proszowicach, to była taka propozycja z mojej strony, bym wystartował z listy PiSu. Niestety lokalne struktury wtedy się nie zgodziły. Wystartowałem z lokalnego stowarzyszenia, później pojawiła się szansa startów z Kukiz 15, potem miała być koalicja Kukiz z PiSem. Niestety Paweł Kukiz się wtedy na to nie zdecydował i zdecydowałem się wystartować z listy Prawa i Sprawiedliwości, ale wewnątrz przystąpiłem do Suwerennej Polski. I po tylu latach połączyliśmy się z PiS-em i czuję się dobrze. Nawet jak pani redaktor dzisiaj mnie przedstawiła, no i to już dłuższy czas, to nie jest przecież, to już
3: przyzwyczaił się pan już do tego.
4: Cieszę się z tego,
3: nazwy.
4: Bo to jest trochę, ja powiem tak, wiem, że niektórzy się będą śmiać, ale Robert Lewandowski przychodził do Barcelony, która była w kryzysie, sprawił, że zdobywała mistrzostwa Hiszpanii, 3 mistrzostwa i odszedł jako legenda. Ja przyszedłem, ja się czuję, że Prawo i Sprawiedliwość, ale nie będę mówił, że tylko Prawo i Sprawiedliwość, bo Platforma Obywatelska też jest dużym klubem. Jeżeli bym to porównał do klubów piłkarskich, to Prawo i Sprawiedliwość w końcu jest takim Realem Madryt, Barceloną, jeśli chodzi o taką nomenklaturę piłkarską. I ja bym chciał, nawet jeżeli byłyby jakieś problemy, to żeby moja rola i moja droga polityczna w tej partii powodowała, że ona będzie odnosić sukcesy na niwie tutaj lokalnej, regionalnej, ale też ogólnopolskiej. Więc jakim płucem ja oddycham? Ja oddycham Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli chodzi o moją przynależność partyjną. I decyzyjnym, głównym decydentem i ojcem tych wszystkich sukcesów jest pan Jarosław Kaczyński, pan prezes. I on zdecydował się, że jego kandydatem dzisiaj jest Przemysław Czarnek. I ja jako członek partii respektuję te wybory i chcę wspierać naszego kandydata, tak samo jak wspierałem pana Karola Nawrockiego, gdzie niektórzy mówili, a kto to jest na początku, a jednak się okazało, że jest to świetny facet i mąż stanu. Więc Przemysław Czarnek to jest dobry wybór, natomiast co do pana premiera Mateusza Morawieckiego i jego dzisiejszej sytuacji, to uważam, że on też walczy. Jeżeli jest duży klub, też porównując do piłkarskiego, to każdy chce być gwiazdą.
3: No to, i to pytanie, jest... panie pośle, no właśnie, czy do wyborów te dwa płuca będą oddychały wspólnie, czy jednak w PiS zaczyna się już rywalizacja o ten tlen i o przyszłość?
4: Ale zawsze była rywalizacja. Przecież kiedy była Zjednoczona Prawica, czyli był Jarosław Gowin, Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro, to przecież te negocjacje, później już Mateusz Morawiecki, cały czas były tarcia, ale gdzie są tarcia? Tam, gdzie jest poparcie, tam, gdzie jest możliwość oddziaływania na społeczeństwo. Ja powiem tak, panie redaktor, jeżeli polityk jest mocniejszy, to więcej może. Niektórzy mówią, o, idą do żłoba, że idą po pieniądze podatników i tak dalej. No ale kiedy idziesz do polityki, to chcesz rządzić. Nie chcesz być tylko w opozycji jak Korwin-Mikke, tylko chcesz rządzić. Chcesz zajmować stanowiska rządowe, mieć wpływ na budżet, żeby realizować konkretne inwestycje.
3: No to zapytam pana od razu, co zrobić, żeby Prawo i Sprawiedliwość rządziło, bo o tym ciągle partia mówi, że chce wrócić do władzy. Mateusz Morawiecki był naszym gościem 2 dni temu mówił o potrzebie budowania zdolności koalicyjnej. Czy PiS naprawdę jest dzisiaj gotowy na współpracę z Konfederacją albo PSL-em, żeby wrócić do władzy?
4: Myślę, że PSL się przestraszył Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich wyborach, po ostatnich wyborach, dlatego że już poszła tak machina medialna, że oni odsuwają PiS od władzy, pan Owsiak, billboardy nawet w Tarnowie były wywieszane. Pokonajmy tę zarazę i tam na dole drobnym druczkiem, że to chodzi o sepsę. No byliśmy atakowani, więc był taki społeczny grunt zbudowany pod to, by oni poszli razem i ograli nas, mimo tego, że my wygraliśmy wybory. Oczywiście zdolności koalicyjne po pobycie w opozycji przez 4 lata, a później jakaś grupa polityczna może chcieć iść w koalicję, bo ona nie będzie chciała stracić władzy, to jest dużo bardziej możliwe. Ja uważam, że idealnym rządem dla Polski byłaby współpraca opcji prawicowych, czyli jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby samodzielnie, okej. Jest to możliwe, ale załóżmy taki scenariusz, że robimy koalicję, to na pewno koalicja z Konfederacją pana Krzysztofa Bosaka byłaby czymś naturalnym. Natomiast zobaczymy, jak zachowa się pan Sławomir Mentzen, bo on w swoim pubie wywiesił nasze zdjęcia, że nas nie wpuszcza. Nie ma tam zdjęć polityków Platformy Obywatelskiej, więc zastanawiam się, z kim on tak naprawdę sympatyzuje.
3: Ale Krzysztof Bosak też zawsze podkreślał, że nigdy koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.
4: Bosak może zdradzę trochę kuluarów, kiedy był dyrektorem biura klubu Pawła Kukiza, Kukiz 15 w parlamencie, przez krótki czas wtedy, ale on przychodził na nasze spotkania i my chcieliśmy współpracować z PiS-em, bo myśleliśmy i to było naszym poczuciem, że był też pan świętej pamięci marszałek Kornel Morawiecki w naszym klubie, więc my głosowaliśmy często za ustawami PiS-u, za 500+, i za innymi dobrymi pomysłami, a Krzysztof Bosak przychodził i mówił, ja wiem, że tam są dobre pomysły, ale jak wy będziecie PiS-em, to wtedy was nie będzie, bo wy jesteście kopią. I de facto tak się stało. Mówił, musicie wytykać błędy, pokazywać możliwość współpracy. Ja uważam, że Krzysztof Bosak jest mądrym politykiem, bo on nie chce być kopią Prawa i Sprawiedliwości, chce pokazywać inny styl. No i będzie mówił w wywiadach, że w żadnym wypadku, ale z drugiej strony widzimy po jego zachowaniach racjonalnych, mądrym podejściu do państwa, że to jest naturalny koalicjant, który oczywiście, my się wewnątrz często nie zgadzamy, a co dopiero z partiami, które też działają na rynku politycznym, na scenie politycznej, więc uważam, że to są mądrzy ludzie, z którymi warto współpracować.
3: Mateusz Morawiecki powiedział również w RD Małopolska, że PiS chce odzyskać wyborców między 18 a 29 rokiem życia. Dlaczego młodzi mieliby wrócić dzisiaj do PiS? Czy PiS ma im coś do zaoferowania, konkretnie tej grupie wiekowej?
4: PiS na pewno jest partią stabilną. Pamiętam, że PR-owo często przegrywaliśmy z mainstreamem, bo przecież bez PIT dla młodych, czyli bez tego podatku w pensji, którą dostawaliśmy wyższą, młodzi ludzie do 26 roku życia, dostawali wyższą pensję, bo nie płacili tego podatku, bo to była ustawa Prawa i Sprawiedliwości. Okazywało się później, kiedy taki człowiek przekraczał 26-27 rok życia, on mówił, dlaczego mam mniej pieniędzy? I przychodził do swojego pracodawcy, mówi, ty, czemu mi zapłaciłeś mniej? A on mówi, no bo skończyło się zwolnienie z podatku. I często było tak, że ci młodzi ludzie, to wina PiS-u. No nie, PiS cię zwolnił z tego podatku do 26 roku życia. My często przekazem przegrywaliśmy z Platformą Obywatelską, która pokazywała się jako taka młoda, nowoczesna, a tu są jacyś dziadersi, którzy chcą jakiś tylko reguł, chcą państwa podmiotowego, mówią o trudnej historii. Uważam, że dorośliśmy do tego jako społeczeństwo i młodzi ludzie mają dużo większą wiedzę historyczną, chcą niepodległego państwa polskiego. Wiele rzeczy im się nie podoba, związanych z tym, co dzieje się dzisiaj w Europie. Widzą, że polityka multikulti, otwartych drzwi i takiej frywolności do niczego dobrego nie doprowadza. I młodzi ludzie w pewnym momencie mogą stwierdzić, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią stabilną, partią, która chce dbać o państwo, dbać o obywateli. To będzie naszą również rolą i zadaniem, by do tego doprowadzić, by przekonać młodych ludzi. Widzimy spotkania Patryka Jakiego, Tobiasza Bochańskiego na wielu uczelniach. Tam są zwarcia, jest gorąco, ale są i zwolennicy, i przeciwnicy, ale nasi politycy wychodzą do młodych ludzi i pokazują, że PiS jest również partią młodych.
3: A propos nastrojów i tego niezadowolenia, przed kancelarią premiera Rady Ministrów w Warszawie powstało Miasteczko Gniewu, tak nazywane jest potocznie, czyli protest przeciwko polityce rządu Donalda Tuska. To początek szerszego społecznego buntu przeciwko rządowi, pana zdaniem?
4: No dzisiaj wielki protest w Warszawie. Solidarność zapowiada kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Myślę, że jest gorąco. Czasem ja, panie redaktor, mam takie obawy, bo boję się o ludzi. Często mówi się, żeby gdzieś przywieźć ludzi. Ja mówię, ludzie muszą być bezpieczni. Rolnicy byli na protestach w Warszawie, za PiS-u nic nikomu się nie działo. Po prostu każdy mógł protestować, palili opony, Kołodziejczak, no potem w rządzie
3: Tymczasem
4: Tuska.
3: Tymczasem słyszymy o tym, co dzieje się podczas protestów w Warszawie.
4: Co dzieje się podczas protestów, no są prowokacje, służby prowokują i później się okazuje, że ludzie cierpią. I ja boję się, cieszę się, że jest bunt społeczny, ale też boję się o obywateli. Mam nadzieję, że nic się złego nie stanie, ale obywatele mówią dość. Skoro jest taki krach w służbie zdrowia, rośnie bezrobocie, no praktycznie państwo nam się zwija, firmy się wycofują, również zagraniczne, które były pracodawcami. Nie ma takiej atmosfery bezpiecznego państwa, w którym można inwestować. No to obywatele mówią dość. Żywność, panie redaktor, idzie się do sklepu, no to widzimy, jakie są ceny. Po prostu całą pensję zostawiamy dzisiaj w sklepie na spożywcze zakupy. Kiedyś powiedziałem paradoksalnie, za chwilę się okaże, że tym syfem, mówiąc brzydko, kolokwialnie, żywnościowym, który chce nam Donald Tusk sprowadzić z Mercosuru, on na końcu może chcieć wygrać wybory, bo powie, no zobaczcie, płaciliście kilkaset złotych za koszyk, a teraz o połowę mniej, dzięki temu, że wam Mercosur sprowadziłem, nie patrząc na zdrowie Polaków, niszcząc służbę zdrowia przy
3: będzie
4: tym.
3: Będzie drożej, skoro ruszył pan ten temat, jest pan również rolnikiem, będzie drożej w tym sezonie, biorąc pod uwagę również przymrozki, droższe paliwo po drodze.
4: No to wystarczy wyjść w Małopolsce na jakiś sad swój, zobaczyć 2-3 drzewa, nie trzeba być rolnikiem, żeby zobaczyć, ile tam jest owoców. Problemy z przymrozkami, rolnicy byli w Sejmie, będą problemy z plonami, będzie problem również finansowy, jeżeli chodzi o rentowność gospodarstw rolnych. Rolnicy pewnie będą chcieli zarobić na tych płodach, ale konsumenci nie mają pieniędzy, bo widzimy, jaki jest deficyt, jaki jest krach również w budżetach domowych, więc no, trudne czasy idą. Ja widzę, że to nie jest tylko sektor rolniczy, to jest sektor i gospodarstw domowych i coraz mniej zostaje w kieszeni i na kredyt i na kwestie związane z zakupem żywności, a rolnicy cały czas ponoszą koszty, są najbardziej również zadłużoną grupą społeczną, jedną z najbardziej w Polsce z punktu widzenia inwestycji, więc te nowe maszyny, że ktoś powie, o, jedzie nowym traktorem, jedzie nową maszyną, nowym kombajnem, tak, ale rolnicy są zadłużeni, mają wielomilionowe kredyty i z tego punktu widzenia oni chcieli rozwijać swoje gospodarstwa, mieć możliwość rynków zbytu, no i Donald Tusk funduje im Mercosur, więc to jest... No to nie jest premier, który dba o interes Polski.
3: To na koniec jeszcze chcę zapytać o pana opinię w dziwnych wydarzeniach ostatnich dni. Chodzi mi o serię fałszywych alarmów dotyczących m.in. dziennikarzy Telewizji Republika czy posesji Jarosława Kaczyńskiego również, gdzie w ogrodzie rzekomo miała być bomba. Czy pana zdaniem temperatura politycznego sporu w Polsce zaczyna wymykać się spod kontroli? Co to jest?
4: Wie panie redaktor, ja to przeżyłem przy swoich na atakach na mnie, na moją rodzinę. Podjeżdżali ludzie pod dom, krzyczeli. Politycy PiS-u mieli to na co dzień. To jest katastrofa, co do czego doprowadziła polaryzacja i ataki. Badania pokazują, że elektorat prawicowy w 80% akceptuje drugą stronę. A druga strona, czyli dzisiejsza rządowa, tylko w 20% akceptuje nas, czyli w 80% nas nienawidzi. Takie są badania, wystarczy wejść, poszukać i okazuje się, że oni po prostu, to nie chodzi o to, żeby Tusk rządził dobrze, chodzi o to, że oni chcą naszych głów, oni chcą widzieć nas w więzieniach, oni chcą Ziobrę wożonego w pasiakach po wszystkich miastach w Polsce, w klatce i najlepiej pokazać, tak, to jest ten złodziej pisowski i on jest uosobieniem całego rządu. Byłem na spotkaniu ostatnio w Łękach, w gmina Bożęcin, przekazana remiza, 3,5 miliona Polski Ład, 2 miliony wóz strażacki plus też z Polskiego Ładu oraz sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości. Wszyscy dziękowali, wszyscy gratulowali. Nawet się nikt podczas wystąpień publicznych z oficjeli, którzy dowodzili tej uroczystości, nie zająknął skąd te pieniądze. Natomiast urzędniczka, która podpisywała między innymi te umowy na te mundury, na ten sprzęt, w kajdankach zespolonych była odprowadzona do aresztu. A tu się mówi pięknie, inwestujmy w bezpieczeństwo. Powiedziałem to podczas tego spotkania. nie niszczmy przeszłości ołtarza, jeszcze doskonalsze wznieśmy. Wy nie niszczcie przeszłości ołtarzy, jak mówił Adam Asnyk w wierszu Do młodych. Oni niszczą, oni atakują, a sami czego chcą? Chcą głów pisowców, żeby pokazać, że ta władza już nie wróci. Wróci i przede wszystkim będzie budować dobrą Polskę, Polskę dostatnią, Polskę dobrobytu, Polskę podmiotową w Unii Europejskiej, Polskę bezpieczną i z dobrą służbą zdrowia.
3: Poseł Norbert Kaczmarczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.

0: Polska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Słonecznie i bardzo ciepło w ciągu dnia, 22 stopnie, 14-15, tyle może wskazywać już teraz nasz termometr w regionie. Jutro podobnie, czyli też 22, sporo słońca i takie temperatury do niedzieli, chociaż w niedzielę nawet 25 stopni. W nocy 9, sytuacja biometeorologiczna korzystna.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: W kalendarzu 20 dzień maja, czyli 140 dzień roku. Dzień dzisiaj trwa 15 godzin 59 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 16 minut. Środa. A jaka środa? To czas rozpocząć już tą naszą muzyczną biesiadę w Radiu Erden Małopolska. Jak co środę? Od 8.30 do godziny 12.00 muzyka biesiadna i muzyka disco polo.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
2: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 804 45. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: Moja słodka góraleczka. No to pozdrawiamy wszystkie my góraleczki. Pozdrawiamy przede wszystkim teraz wszystkich zmotoryzowanych. No bo czas, kwadrans przed godziną 9. Jeszcze raz wyjechać na ulicę, no i sprawdzić sytuację.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: To sprawdzamy sytuację na naszych drogach. Poranek słoneczny, coraz cieplejszy nam się robi, idealne warunki do podróżowania. Drodzy kierowcy, ostrożnie, powoli. Pamiętajcie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Tak więc to są dobre informacje. Kolejne dobre informacje to, że koreańscy naukowcy opracowali ulepszoną technologię, która pozwala zamienić dwutlenek węgla bezpośrednio w paliwo syntetyczne. No i to są bardzo dobre informacje, bo ta nowa technologia pozwala zamienić właśnie ten dwutlenek węgla pochodzący m.in. z emisji przemysłowych w płynne węglowodory, czyli benzynę i naftę. W praktyce co to oznacza? Że coś, co do tej pory było traktowane wyłącznie jako odpad, może stać się pełnoprawnym paliwem. Tylko pytanie, no właśnie, ile to wszystko będzie nas kosztowało, śmiertelników? Jak spoglądamy teraz na te pylony na stacjach benzynowych, to wiemy, że ta benzyna cały czas rośnie. No może ta benzyna będzie dużo, dużo tańsza dzięki tej nowej technologii, no ale to ceny cenami. Pytanie tylko, kiedy to zostanie wdrożone na skalę przemysłową. No na razie nie wiadomo. Jedno jest pewne, nowa technologia powstała. Jak mówią tutaj naukowcy, dużo tańsza niż się spodziewali. No by to przełożenie miało na nasz portfel. Ulica Tarnowa teraz, no to spoglądamy, gdzie my zatrzymujemy się, jak wyglądają teraz te nasze ulice. No zatłoczone przed samą godziną 9:00. Tłoczno na Szujskiego do Szkotnik dojeżdżając w kierunku tutaj Mościc stoimy. Stoimy też na Krakowskie dojeżdżając do Ronda Narutowicza Krakowskie do kierunku centrum. Postój na Konarskiego na wysokości Sądowej. Postój na Tuchowskiej od Drzymały do Konarskiego. Spory ruch na Gumnickiej w kierunku Dąbrowskiego również. Ruch też tych dużych samochodów na Solidarności Mickiewicza. No i Klikowska standardowo od Paderewskiego do Ronda tutaj już też powolutku. I postój, tutaj czeka bez motoryzowanych dłuższy postój na Klikowskiej od Jabłoniowej Ogrodniczej tutaj na wysokości Kościoła na Klikowskiej, czyli nic się nam nie zmieniło od godziny praktycznie przed 8:00 i teraz przed 9:00 podobnie sytuacja wygląda, czyli w sznurze tych pojazdów do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego będziemy się przemieszczać z postojami. Tam wygląda na to, że ten zapas 10-15 minut nawet może nam się przydać. Postój również na Alejach Kwiatkowskiego. Od Ronda Solidarności już praktycznie stoimy do skrzyżowania z ulicą Czerwonych Klonów. Z Bylitowska spokojnie, płynnie. Zobaczmy sobie na Koszycką. Koszycka też już nam się tutaj sytuacja zmieniła. Przed godziną postój był na Dobrzańskiego Chrobrego, a teraz praktycznie do samego skrzyżowania dojeżdżamy bez problemów. Tak więc kierowcy, pamiętajcie, godziny poranne na naszych ulicach zatłoczone tutaj, tak więc te ulice wymagają, żeby wcześniej wyjechać ci zmotoryzowani, którzy wybierają się w podróż. Muszą mieć te zapasy czasowe.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Pozostajemy w temacie naszej muzyki biesiadnej, muzyki disco polo, przypominamy, środa od 8:30 do godziny 12:00. No i kontynuujemy temat gór, bo tam za górami teraz zespół Alvaro.

A niech się ludzie śmieją, ale niech się śmieją. Niech się śmieją jak najczęściej, jak najwięcej niech się śmieją, bo śmiech przecież to nie tylko wyraz radości, ale także potężne narzędzie biologiczne, bo przecież pomaga redukować stres, działa jak naturalny środek przeciwbólowy, ale też i ten śmiech buduje więzi społeczne. A co jeszcze ciekawe, no pozwala nam spalić kalorie śmiech. No i na przykład 10 minut śmiechu pozwala spalić 40 kilokalorii. To będzie no mała kostka czekolady, no ale małymi kroczkami, powolutku i tych kilokalorii będzie coraz więcej, no ale musimy pamiętać, no musimy się uśmiechać. 5 minut nam zostało do godziny 9. No właśnie, a propos tego uśmiechu, tylko czy mamy powody do tego uśmiechu? No jest jeden powód, wydaje mi się bardzo dobry. To przede wszystkim ładna pogoda. Słoneczko, no to możemy się na przykład uśmiechać w drodze teraz, nie wiem, czy do pracy jeszcze, gdziekolwiek, do tego naszego słoneczka. O 9 wiadomości, do wiadomości, no to co, no to jeszcze temat górski. Zbój, Janosik i Paweł Gołecki.

0: Reklama. Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
1: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
0: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
1: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Prawo i Sprawiedliwość jest otwarte na koalicję z Konfederacją i PSL-em. Mówił o tym w radiu RDN były premier Mateusz Morawiecki.
5: Dlatego ja staram się nie atakować personalnie ani pana Bosaka, ani pana Mencena, ani pana Kosiniaka-Kamysza.
4: Uwaga na fałszywe mandaty i punkty karne. Policja ostrzega przed oszustami. Samorządowcy z całej Polski spotkają się na Jasnej Górze. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Rząd i prezydent muszą zabiegać o to, by obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jak najliczniejsza, uważa senator PiS Wojciech Skurkiewicz. Zauważył, że dopiero po zakończeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie będzie szansa na zwiększenie amerykańskiego kontyngentu na terenie Polski. Wojciech Skurkiewicz podkreślił również, że umowa między władzami naszego kraju a Stanami Zjednoczonymi określiła liczebność wojsk amerykańskich na poziomie poniżej 10 tysięcy.
6: Gdyby Kosiniak-Kamysz

0: Polsce. Rzecznik Departamentu Wojny poinformował, że decyzja wynika z kompleksowej analizy amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i wpisuje się w agendę Ameryka przede wszystkim prezydenta Donalda Trumpa. Pentagon zapewnił, że Waszyngton utrzyma silną obecność wojskową w Polsce, którą określił mianem wzorcowego sojusznika.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W wyborach parlamentarnych w 2027 roku liczę na ludzi młodych, powiedział na antenie radia RDN były premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu Zjednoczonej Prawicy zwracał uwagę w Pulsie Regionu, jak dużą rolę w ostatnich latach odgrywają najmłodsi wyborcy. Polityk przypomniał, że wysokie zaangażowanie grupy wiekowej między 18 a 29 rokiem życia odsunęło Prawo i Sprawiedliwość od władzy, ale też w dużym stopniu przyczyniło się do wyboru Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Były premier stwierdził też, że przed wyborami parlamentarnymi konieczne jest budowanie zdolności koalicyjnej. Mateusz Morawiecki nie wyklucza możliwości współpracy z Konfederacją czy PSL-em.
2: Nie chciałbym, żebyśmy popełnili ten błąd, który popełniony został, kiedy my zwyciężyliśmy i ja już odbierałem gratulacje od kilku premierów, że na pewno będziemy mieli trzecią kadencję, no bo przecież partia, która wygrywa wybory, zawsze formułuje rząd. No otóż zawsze, ale nie w Polsce. W Polsce trzeba mieć jeszcze zdolność koalicyjną i dlatego ja staram się nie atakować personalnie ani pana Bosaka, ani pana Mencena, ani pana Kosiniaka-Kamysza. Na prawo, na lewo od nas są potencjalni koalicjanci. Chciałbym, żebyśmy wygrali samodzielnie, ale nie chciałbym zamykać nam drogi do możliwości zmiany sytuacji gospodarczej, społecznej w Polsce.
0: Całej rozmowy można posłuchać na rdn.pl. Uwaga na fałszywe mandaty i punkty karne. Policja ostrzega przed oszustami. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
3: Cyberprzestępcy, podszywając się pod państwowe instytucje, wysyłają fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Linki w przesyłanych przez nich wiadomościach prowadzą do fałszywych stron rządowych czy mObywatela, a tam wyłudzane są dane osobowe, numery PESEL oraz dane do kart płatniczych. Policja przypomina, że nazwę nadawcy SMS można sfałszować. Nie powinniśmy więc klikać w podejrzane linki i tym bardziej podawać danych karty ani danych do logowania na nieznanych stronach internetowych. Te, które są wytworem przestępców, zazwyczaj obarczone są błędami ortograficznymi i gramatycznymi. Wszelkie aplikacje i strony internetowe najbezpieczniej uruchamiać jest z poziomu pulpitu telefonu, a nie poprzez nieznane linki.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Z patronką samorządowców, świętą Kingą, budujemy wspólnotę małych ojczyzn. Pod takim hasłem w niedzielę 24 maja odbędzie się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę. Jak mówi delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej, biskup Andrzej Jerz, podczas pielgrzymki nastąpi przekazanie obrazów z wizerunkiem świętej Kingi oraz jej relikwii poszczególnym diecezjom, aby podkreślić rolę świętej Kingi, która jest patronką samorządowców.
4: Będziemy cały czas wracać do dziedzictwa świętej Kingi, podejmując różnego rodzaju formy duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji samorządowej. Wydaje się, że XIII wiek to zupełnie inna epoka niż XXI, ale kwestie zasadnicze są tutaj niezmienne. Myślę o nauczaniu Kościoła dotyczącym kwestii zasadniczych, mianowicie chodzi o katolicką naukę społeczną. Ona w XIII wieku była jeszcze inaczej rozumiana, nie była tak rozwinięta jak obecnie. Święta Kinga wyprzedzała epokę, ponieważ w swoim zarządzaniu, nie tylko wcześniej jako księżna, ale później jako księgi, stosowała właśnie te zasady.
0: Święta Kinga od 2006 roku jest patronką samorządowców w Polsce. Jej działalność w XIII wieku stanowiła wzór mądrego zarządzania, rozwoju gospodarczego i troski o wspólnotę. Zaproszenie do udziału w niedzielnej pielgrzymce jest skierowane do marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych oraz pracowników administracji samorządowej.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Słonecznie, ciepło. Jak tak sprawdzamy te nasze termometry, temperatury, to będziemy coraz cieplej. Dziś 22, weekend 23, niedziela 25 stopni, a w niedzielę 9-10 stopni. Do tego sporo słońca, sytuacja biometeorologiczna korzystna. Najwięcej tego słońca na południu kraju, na północy chmury i mgły.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.

0: Sponsorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Światowy Dzień Morza dzisiaj w kalendarzu. Spoglądamy na to nasze polskie morze, czyli przenosimy się na chwilę nad Bałtyk. No i niestety pochmurno, zimno i mgły cały czas nad Bałtykiem się utrzymują i widoczność ograniczona, tak więc ta pogoda no nie zachęca do tego wypoczynku, a przecież dziś, jak Światowy Dzień Morza, to cały dzień nad polskim morzem powinniśmy spędzić. Okazuje się, że no zamiast polskie morze, to wydaje mi się warto wybrać nasze polskie góry, bo tutaj w Zakopanem też słonecznie i niebo błękitne. 7,5 minuty po 9.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: zrównoważonym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda & JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188. 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
3: To była autopromocja.
5: Biesiada z radiem RDN.
6: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niej.

Na niebie milion gwiazd. No nie tylko milion gwiazd na niebie, ale pewnie też i milion asteroidów. No i jedna taka asteroida przeleciała blisko Ziemi. Choć była to odległość 90 tysięcy kilometrów, to w kosmicznej skali no niemal otarła się o Ziemię. Pozostańmy jeszcze przy tych naszych gwiazdach. Biesiada, muzyczna biesiada na antenie Radia RDN Małopolska. No i a propos tych gwiazd, spełnione marzenia teraz i Iwona Ciochonia.

Akordion, który zakochał się w pięknych, czarnych oczach, jak tutaj nam przed chwilą zaśpiewał. Mam, wiosna to taki właśnie czas zakochania. A o czym? No to chyba każdy wie dobrze, że to jeden z najbardziej fascynujących elementów ludzkiego ciała, którymi nie tylko wyrażamy emocje, ale kryją w sobie też taki niezwykły mechanizm. Poznamy, między innymi dzięki tym naszym oczom, a dokładnie czarnym oczom, ten świat kolorowy. Świat muzyki, między innymi biesiadnej, który nam towarzyszy w każdą środę od godziny 8:30 do godziny 12:00.

0: Reklama.
1: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
2: Wielka Majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na Majówce!
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
8: Jesienią tego roku zaczną w Polsce obowiązywać regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego, poinformował o tym minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Od dziś obowiązuje rozporządzenie Komisji Europejskiej w tej sprawie. Lokale muszą zostać zarejestrowane i muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa. Właściciele muszą raportować, kto i na jaki czas wynajmuje dany lokal. Jakub Rutnicki powiedział, że rząd zajmie się projektem w przyszłym tygodniu.
9: Nie rewolucja, tylko ewolucja. Chcemy, żeby te wszystkie najważniejsze zmiany jakby zaczęły obowiązywać, ale po tym zbliżającym się sezonie wakacyjnym właśnie w taki sposób, żeby spokojnie i kwestie samorządów, bo to jest też przygotowanie się w sposób odpowiedni do przygotowania odpowiedniego rejestru i pewnych decyzji. To wszystko odbywało się w taki sposób, żeby ewolucyjnie wchodziły już od jesieni tego roku.
8: W Sejmie jest już projekt regulacji w tej sprawie autorstwa Polski 2050. Przewiduje on m.in. kary za brak wpisu do rejestru w wysokości 50 tysięcy złotych. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego czekają na nowe przepisy o ograniczeniu możliwości redukowania punktów karnych. Zmiany mają wejść w życie na początku czerwca, ale szczegóły wciąż nie są znane. Damian Drzewicki ze Związku Zawodowego Pracowników Ośrodków Ruchu Drogowego mówi, że w WORD-ach widać większe zainteresowanie kursami pozwalającymi na zmniejszenie liczby punktów za wykroczenia na obecnych zasadach.
10: Tak naprawdę to nikt chyba w tej chwili jeszcze nie wie, jaki będzie ostateczny kształt tych redukcji punktów, dlatego że jest to zapisane w ustawie, a niestety nie ma jeszcze aktów wykonawczych, nie ma rozporządzeń ministerialnych, za które punkty będzie można redukować, których nie. Natomiast no, ludzie już powoli zaczynają się zastanawiać i co będzie można zredukować, czego nie, no to no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, więc na wszelki wypadek, jak to mówią, chcą jednak zredukować, póki jeszcze mogą.
8: Zdaniem Włodzimierza Bogaczyka z WORD w Poznaniu ograniczenie możliwości redukowania punktów karnych to krok w dobrą stronę, ale ośrodki ruchu drogowego odczują te zmiany w swoich budżetach.
11: Zarobiliśmy w zeszłym roku na tych punktach karnych, na ich redukcji prawie 860 tysięcy złotych. Mniej więcej tyle samo wydaliśmy na działania związane ze wsparciem różnych akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Robimy takie rzeczy, to wszystko oczywiście wiąże się z wydawaniem pieniędzy.
8: Teraz można raz na pół roku zapisać się na szkolenie redukujące 6 punktów karnych. Nowe regulacje mają ograniczyć liczbę wykroczeń, za które będzie można zmniejszyć liczbę punktów. Polski startup Wiktor pozyskał 75 milionów dolarów finansowania, czyli około 274 milionów złotych. To jedna z największych rund inwestycyjnych dla młodej firmy technologicznej w historii Polski. Inwestycje poprowadził amerykański fundusz, znany m.in. z wcześniejszych inwestycji w Facebooka czy Spotify. Współzałożyciel firmy Fryderyk Wiatrowski powiedział, że startup chce bardzo szybko rosnąć, by konkurować z największymi graczami rynku AI.
0: Jak chodzi o rozmiar rundy, $75 milionów, to zdaje się, że jest to jedna z największych serii A w historii Polski, jeśli nie największa. Myślę, że jedyna szansa dla nas na wygranie tego rynku, bo to jest bardzo konkurencyjny rynek i mamy tutaj konkurentów typu OpenAI, Anthropic, które mają miliardy, setki miliardów dolarów finansowania. Jedyna szansa dla nas na wygranie tego rynku to jest rośnięcie tak szybko, że nikt nie można złapać i budowanie produktu i innowacji tak szybko, że nikt nie jest w stanie nas kopiować.
8: Wiktor stworzyli byli inżynierowie Mety Fryderyk Wiatrowski i Peter Albert. Ich produkt to oparty na sztucznej inteligencji cyfrowy pracownik, który działa w firmowych komunikatorach i pomaga m.in. tworzyć raporty, analizować dane czy automatyzować biurowe zadania. Produkt publicznie wystartował dopiero w lutym. Firma twierdzi, że już korzystają z niego tysiące przedsiębiorstw na świecie. Startup ma biura w Warszawie i Monachium, a teraz otwiera także oddział w Nowym Jorku. To ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej za poprzedni rok. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy w 2025 roku byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i opodatkowani liniowo skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Jak przypomina Karol Jagielski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rozliczenie składki zdrowotnej należy uwzględnić w dokumentach za kwiecień.
12: Rozliczenie pozwala ustalić ostateczną kwotę składki zdrowotnej należnej za 2025 rok na podstawie faktycznie osiągniętych przychodów lub dochodów. Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, a płatnik nie ma zaległości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie przygotuje wniosek o zwrot i udostępni go w portalu e-ZUS dzień po przesłaniu tego rocznego rozliczenia.
8: ZUS już rozpoczął zwroty nadpłaconej składki zdrowotnej na konta przedsiębiorców. W całym kraju trafiło już prawie 65 milionów złotych.
5: To były wiadomości ekonomiczne.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: Słonecznie i bardzo ciepło, 22 stopnie maksymalnie w ciągu dnia, kto wie, może nawet i wyższe wartości. Teraz mamy 16-17 stopni, taka komfortowa temperatura i jutro też 22, niedziela to 25 stopni. Ciepło w nocy, od 9 nawet do 12 stopni. Sytuacja biometeorologiczna korzystna, ciśnienie wynosi 998 hektopaskali.
13: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
16: Reklama.
17: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
18: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
16: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie, konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych, pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły, wystawa pojazdów konnych, zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia, tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim, gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
19: Po reklamie.

0: muzyka my niech brzmi. No to czasem porozmawiać. Mają już na swoim koncie zarówno epkę, jak i pełnowymiarowy album, a ich muzyka przyciąga charakterystycznym brzmieniem, energią, no i wyjątkowym podejściem do tworzenia muzyki. O początkach zespołu, pracy nad epką, koncertach, no i planach też na przyszłość. Teraz w naszej porannej rozmowie na antenie Radia Rdn Małopolska w studiu By Million Wires, czyli Mirosław Skrok, wokal, gitary i Dawid Remian, perkusja. Dzień dobry, witam was panowie.
1: Dzień dobry, witamy.
0: To oczywiście tylko część zespołu, który tworzycie, By Million Wires. My powiedzmy jeszcze o dwóch członkach zespołu, bo to zespół czteroosobowy.
1: Tak jest. Mamy jeszcze drugiego kolegę, Dawida Moździerza na gitarze i Mateusza Ostafila na basie.
0: Drodzy panowie, słuchając się w ten utwór, zdradźmy, co to za tytuł, co to za utwór?
1: A to jest nasz single I Know Better.
0: O czym on opowiada?
1: O takim budowaniu swojej własnej pewności siebie. Tak, poszukiwaniu swojej drogi.
0: Bo to jest najnowsze epkę. Epka ukazała się teraz w maju 2026, pierwsza płyta 2012. No i nawet nie chcę liczyć, bo to ogromny czas. Co się stało, że tak długo czekaliśmy na kolejny krążek, kolejną, no, epkę wydaliście po płycie. Zazwyczaj się robi odwrotnie. Najpierw się robi epkę, później płytę.
1: No, też nie możemy uwierzyć, że tyle czasu już minęło. Faktycznie pierwsza płyta była w 2012 roku wydana i później było wiele zmian takich w naszym zespole, też personalnych, dlatego że nasza wokalistka Ania zdecydowała się rozwijać w innym kierunku po nagraniu tego pierwszego numeru i powiem szczerze, że tak szukaliśmy swojego nowego brzmienia. Przez jakiś czas graliśmy instrumentalnie, ale ostatecznie ja zdecydowałem się przejąć rolę wokalisty.
0: Czyli kierownik zespołu. Kierownik.
1: Mirek, powiedział ten, który najbardziej narzeka. Tak?
0: Ale to musi być ktoś, kto narzeka w zespole, bo on tak wszystko, że tak powiem, scala. Mogę mówić do ciebie po imieniu?
1: Tak, oczywiście.
0: Posłuchaj, bo tu mówisz, że zmiany w zespole. To może zacznijmy od samego początku. Powiedzcie parę słów o sobie. Skąd jesteście? Jaki rodzaj muzyki gracie? No i co was przede wszystkim połączyło muzycznie?
2: No, jesteśmy z Tarnowa. Połączyła nas pasja do muzyki, myślę, alternatywnej. Tak naprawdę gdzieś tam jakby te pierwsze nasze spotkania, szczególnie tutaj Mirka z Mateuszem oraz moje z Mateuszem Ostafilem, miały spowodować taką możliwość zagrania troszeczkę czegoś innego. Ja się wywodzę gdzieś tam troszeczkę z innej muzyki, raczej skręcającej w stronę punka i w takim zespole też jako młodociany człowiek grałem. Natomiast szukałem takiej możliwości i takich, powiem szczerze, wariatów tutaj w Tarnowie, żeby skręcić trochę w stronę muzyki inspirowanej Radiohead, PJ Harvey.
0: Czyli już mówimy o tych inspiracjach.
2: Troszeczkę tak pozwoliłem sobie przeskoczyć. I rzeczywiście takich ludzi, że tak powiem, pod nosem udało mi się znaleźć, bo my wszyscy gdzieś tam w obrębie kilkuset metrów mieszkaliśmy od siebie. To w ogóle niesamowite, że się wcześniej w zasadzie jako dzieci nie znaliśmy wszyscy. I kurczę, jakoś tak poszło.
0: To kiedy my zaczęliście grać po raz pierwszy? No bo każdy zespół zaczyna od tego garażu, a później wychodzi na tą scenę. To granie garażowe kiedy się rozpoczęło?
1: No jakoś tak oceniamy, że chyba to był 2007 rok, kiedy zaczęliśmy razem pierwsze próby. No i w zasadzie dość szybko te koncerty się pojawiły. Graliśmy w Tarnowie, później w Krakowie, w wielu miejscach. Także no.
0: I pierwsza płyta 2012 tak. Rok, wokalistka.
1: Tak.
0: No i od 2012 roku czekaliśmy teraz do 2026, zmiany w zespole. No i pytanie, czy coś zmieniło się w waszym podejściu do tej muzyki, do tworzenia tej muzyki od tamtego czasu, czyli od tego 2012 roku do teraz 2026?
1: To znaczy, wiele się zmieniło w naszym życiu, dlatego że wszyscy jesteśmy szczęśliwie wszyscy rodzina. Założyliśmy rodziny, tak. Także dużo czasu musieliśmy poświęcić także innym aspektom. Jeżeli chodzi o muzykę, no to niestety głównie brak czasu był powodem tego, że mogliśmy wcześniej tego wszystkiego zrealizować.
0: Czyli co, bardziej dojrzali jesteście i bardziej bardziej dojrzały też teksty w związku z tym?
2: Ja tak właśnie myślę, że gdzieś tam powiedzmy ta dojrzałość życiowa wpłynęła też pośrednio na to, jak tworzona jest nasza muzyka i jak jest sama w sobie dojrzała, więc słychać jakby ciągle ten młodociany, ja przynajmniej słyszę to słuchając własnego zespołu, tą młodocianą energię, jednak jest ona podbarwiona takimi doświadczeniami życiowymi i jest tylko ciekawie. Ja tak sobie dzisiaj rano przed tą rozmową myślałem, że nie wiedziałem, może inaczej powiem, jest takie stare mongolskie przysłowie, że dobra lokomotywa to jest taka, która się długo rozpędza i pomimo tego, że wymyśliłem tą metaforę, teraz to trochę z nami tak jest, żartobliwie mówiąc, że my jesteśmy mocniejsi im dłużej, im więcej czasu upływa, więc
0: Powolutku się rozpędzać, są efekty, bo mamy epkę dość świeżo wydaną. No właśnie, a propos epki i a propos waszej dojrzałości, bo tutaj my rozmawialiśmy poza anteną i Mirosław piszemy teksty, piszemy muzykę. Dawid mówił o swoich fascynacjach muzycznych. No to pytanie, Mirosław, twoje fascynacje muzyczne, czy te fascynacje muzyczne przekładają się na tekst i na muzykę?
1: No myślę, że tak. To na pewno gdzieś podświadomie w pewien sposób odtwarzamy jakieś emocje, które wcześniej usłyszeliśmy u właśnie tych artystów, których uważamy za wspaniałych. Natomiast wydaje mi się, że my stworzyliśmy swój taki własny styl i na pewno to wynikało z tego, że każdy z nas jednak miał troszkę inne doświadczenie muzyczne. No właśnie Dawid wspomniał o tym punku, drugi Dawid grał w zespole metalowym, także było dużo różnych
0: inspiracji. Czyli mocne, ostre brzmienie macie za sobą.
1: Tak. Natomiast nasza muzyka ogólnie jest, powiedziałbym, nie jest taka mocna, jest na pewno bardzo mocno emocjonalna, dlatego my zawsze, jak jesteśmy pytani o gatunek muzyki, no to wspominamy, że to jest rock alternatywny, który jest bardzo szerokim workiem, no bo różnie można to odczytać. Natomiast na pewno jest to bardzo melodyjna, emocjonalna muzyka, taka, która troszeczkę wymaga więcej od słuchacza. Być może trzeba drugi raz przesłuchać, żeby jakby odkryć całe spektrum tego, co w tej muzyce zawarliśmy, ale myślę, że jest to po prostu godne drugiego przesłuchania.
2: To jest taka muzyka, która, ja jeszcze dodam, wymaga troszeczkę skupienia, czyli jeśli byśmy, że tak powiem, wszystkie światła w domu przygasili i ściszyli pozostałe odbiorniki, no to ta muzyka zaczyna gdzieś tam trafiać głęboko. Tak ja ją też odbieram, nie? Mm-hmm.
0: No to pozostajemy przy muzyce, pozostajemy tutaj bardziej przy tekstach, bo tak przesłuchałem sobie te numery wasze i doszedłem do takiego jednego wniosku, że wszystkie kawałki po angielsku. No i tak się zastanawiam, czy łatwiej dotrzeć do globalnego słuchacza, odbiorcy, czy może ten rynek muzyczny bardziej jest otwarty na ten język angielski niż na język polski, dlatego wybraliście ten język angielski?
1: To znaczy, w przypadku języka angielskiego to bardziej wynika z tego, że ja się dość swobodnie w tym języku czuję i słuchałem bardzo wielu anglojęzycznych wykonawców. Także w pewien sposób jakoś łatwiej jest mi wyrażać te myśli, emocje czy skojarzenia właśnie w tym języku. Na pierwszej płycie mieliśmy kilka tekstów polskich, kiedy Ania jeszcze pisała teksty i zresztą były to bardzo dobre utwory i bardzo dobre teksty, natomiast no nie wiem, możliwe, że w kolejnych naszych publikacjach będziemy mieli też jakieś teksty po polsku.
0: Z zaznaczeniem możliwe. To jest zaznaczeniem możliwe. No to dobrze, no to pozostajemy przy tym języku angielskim. By Million Wires. Co to oznacza? Dla was, dla zespołu, co to oznacza dla naszych radiosłuchaczy? Jak to przetłumaczyć? I kto wymyślił tą nazwę?
2: W takim tłumaczeniu dosłownym oznacza to poprzez milion kabli, poprzez milion przewodów. I rzeczywiście geneza powstania tej nazwy jest taka, że patrząc takim rzutem z góry na salę naszych prób, gdzie najwięcej czasu spędziliśmy, no to rzeczywiście jest tam taka plątanina kabli, która jednak ma jakiś tam swój mniej lub bardziej uporządkowany sens i z której no całkiem niezłe, nieskromnie mówiąc, kawałki wychodzą, dlatego że miliony efektów, proszę mi wierzyć, tutaj naszych dwóch, no trzech gitarzystów powoduje ten taki no bardzo unikalny dźwięk, ale połączyć to wszystko, to głowa jest mała rzeczywiście.
0: Stąd... Ale udało się, posłuchajcie, udało się i to możemy usłyszeć na tej najnowszej epce. No to przejdźmy do tej epki. Przypomnę, teraz wydana świeżutka epka, początek maja. Jak mówiliśmy, duży odstęp czasowy między 2012 a 2026 rokiem. No powiedzmy, możemy tutaj, zdradźmy, albo dokładnie wy zdradźcie motyw powstania tej epki, taką krótką historię, co najbardziej różni tą epkę od tej pierwszej płyty, no i czy był jakiś taki numer na tej epce, taki trudny do ukończenia na przykład, bo to różnie z tymi utworami jest, czasami nam się wydaje, wchodzimy do studia, pójdzie nam jak spłatka, zagramy od razu, a później się okazuje, że jednak przysporzył najwięcej trudności ten utwór, który okazywał się bardzo łatwy i bardzo prosty.
1: Tak, myślę, że tutaj historia jest dość ciekawa, dlatego że my tak naprawdę te wszystkie nagrania wykonaliśmy już dość dawno, tak naprawdę przyznając się, to chyba około 2018 roku.
0: Czyli co, 2018 roku on czekał w szafie?
1: Tak.
0: W szufladzie?
2: Tak. Dosłownie.
1: Tak, taka jest nasza historia, ale ma to swój sens i na przykład dzisiaj, patrząc na te utwory i słuchając tych tekstów, okazuje się, że one stały się jeszcze silniejsze. Gdyby jest tam dużo motywów o tęsknocie, o może jakichś niezrealizowanych marzeniach, czy takie dość introspekcyjne są te teksty. Natomiast dzisiaj zupełnie inaczej na nie patrzymy.
0: Czyli co, od tamtego czasu do dziś nic byście nie zmienili, zarówno w warstwie tekstowej, jak i w warstwie muzycznej?
2: Myślę, że nie zmienilibyśmy, dlatego że to było pewnego rodzaju domknięcie takiego etapu, jaki właśnie kończyliśmy wtedy, w tych czasach przedpandemicznych, powiedziałbym. I wszystkie emocje, myśli zawarte na tamten czas w naszej muzyce. Rzeczywiście, tak jak Mirek powiedział, wyjątkowo ciekawie dzisiaj wybrzmiewają i jest ich też pozytywny bardzo odbiór. Nawet jesteśmy zaskoczeni tym odbiorem, nie tylko tutaj w Polsce, to warto zaznaczyć, że rzesza recenzentów i tak zwanych kuratorów muzycznych jest, no, z tego, co mówią, piszą, zachwycona tą muzyką i ten odbiór jest no jeszcze cieplejszy niż myśleliśmy, że będzie, więc ona chyba trafia do słuchaczy, tak myślę.
0: Dawid, mówisz, że nawet w Polsce, czyli rozumiesz, że poza granicami naszego kraju zespół też jest znany.
1: No oczywiście, wysyłamy naszą muzykę także za granicę i do różnych serwisów. No w dzisiejszych czasach jest, można wysłać muzykę wszędzie tak naprawdę. To też może chciałbym na to zwrócić uwagę, bo dla nas to jest też takie odkrycie, że jak wydawaliśmy pierwszą płytę, to praktycznie jedynym takim medium dla zespołu niezależnego, żeby płytę wydać, to był Bandcamp, jako ten serwis temu dedykowany. Natomiast to było jeszcze wszystko przed streamingami, przed, że tak
0: no,
1: powiem,
0: taki nośnik dużym... typowy to płyta po prostu i na to tłoczyło się płytę i wysyłało do wytwórni, do stacji radiowych, no i czekało się, czy zagrają. Tak, teraz jest dużo łatwiej, bo się ma ten format MP3 i możemy rozesłać praktycznie na cały świat.
1: Tak.
0: Ewentualnie ktoś sięga za pomocą MP3.
1: I dodatkowo jest mnóstwo serwisów, które właśnie temu służą. Właśnie też, żeby była możliwość zaistnienia. Także my teraz naprawdę dużo czasu musieliśmy poświęcić, żeby...
2: Konkretnie ty, Mirek, to powiedz.
0: No to dobrze, słuchajcie, panowie, bo czas biegnie nieubłaganie, pytań jest sporo. Są takie dwa ośrodki muzyczne, które wyznaczają trendy w muzyce. I ten ośrodek muzyczny w Europie to jest Wielka Brytania. W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych to jest drugi ośrodek, to na całkiem innym kontynencie. Czy w tych ośrodkach można was posłuchać? W stacjach radiowych zarówno angielskich, jak i w Stanach Zjednoczonych?
1: Tak, tak.
0: I jakie recenzje?
1: Recenzje mieliśmy bardzo pozytywne, szczególnie właśnie mamy dużo recenzji z Wielkiej Brytanii i no jesteśmy zaskoczeni tym jaki jest odzew na nasze utwory. Różni recenzenci zwracają uwagę na inne aspekty, czy to na wokale, czy na przykład, że co zagrało, co mniej zagrało. Natomiast na pewno jest taki, to co się powtarza, to jest takie określenie, że nasza muzyka jest taka kinowa. Także że to też tworzy jakąś taką swoją całość.
0: Ale wiecie, że trzeba iść za ciosem i kuć żelazo póki gorące i jak najwięcej koncertować, szczególnie na Wyspach Brytyjskich?
1: Tak, no tam nas jeszcze nie widzieli. Ale...
0: Kiedy was zobaczą, kiedy was usłyszą, bo to jest ważne, tak. Kiedy was usłyszą. No przynajmniej Polonia, do Polonii zawsze można jechać, tam oni są zawsze otwarci, a szczególnie na polskie kapele.
2: Nie zamykamy się na pewno na takie możliwości, ograniczenia czasowe istnieją u nas poważne, natomiast przy pewnych modyfikacjach myślę, że to się kiedyś uda zrealizować. No, tak jak wspomniałem wcześniej, dziwnym trafem jakoś nabieramy tego rozpędu. Nie wiem skąd ta energia się ostatnio wzięła, ale wzięła się. I myślę, że można się jeszcze nas spodziewać.
0: No to dobrze, myślę, że można się was spodziewać. No to gdzie można was się spodziewać? Powiedzcie, najbliższe jakieś koncerty, spotkania, gdzie zespół będzie grał? Bo u nas grał, to był który? 2018 rok. W Nowym Sączu graliście specjalnie dla naszych radiosłuchaczy. No, a teraz gdzie zagracie? Gdzie będzie was można posłuchać i zobaczyć na żywo?
2: Bardzo chętnie powtórzylibyśmy tutaj, że tak powiem, tą historię i jeszcze raz dla Radia RDN wystąpili, ponieważ my rzeczywiście to tak dwa słowa, że wspomnę tylko, że to był jeden z najlepszych naszych koncertów, jeśli nie najlepszy, a na pewno świetnie nagłośniony i tutaj wiele osób to w Nowym Sączu się to odbywało, to podkreślało. Jesteśmy otwarci na propozycje, ale to wszystko tak świeży temat, że nie jesteśmy w stanie jeszcze dzisiaj na konkretną datę zaprosić. Czekamy na ofertę.
0: To może dlatego epka ma tytuł Not Over. To jeszcze nie koniec.
1: Oczywiście.
2: Dokładnie.
1: Oczywiście.
0: Słuchajcie, bo dosłownie minutka nam została, to jeszcze tylko... No, mam nadzieję, że dwa pytania zdążymy, jak będą szybkie odpowiedzi. Czy pracujecie nad czymś poza tą epką teraz wydaną, czy skupiacie się na tej epce tylko, na promocji tej epki?
2: Jest zaskakująco, ja tylko szybko powiem, dużo takich pomysłów jeszcze w szufladzie, gdzie rozmawialiśmy przed kamerami jeszcze, które Mirek gdzieś tam schował przed nami i do których możemy wrócić w bardzo takiej fajnej, odświeżonej wersji. Więc na pewno to nie jest ostatnie słowo.
0: A tutaj do kierownika zespołu, do autora tekstów i muzyki, co jest trudniejsze? Stworzyć dobrą muzykę, czy dotrzeć z nią do ludzi, do fanów?
1: No dla mnie dotrzeć do fanów, bo proces twórczy nie jest aż taki zły. Natomiast muzyka jest taka, że jednak troszkę wymaga chęci po prostu posłuchania czegoś takiego spokojniejszego, melancholijnego.
0: Także... Czego wam życzyć na koniec naszej rozmowy?
2: Kolejnego koncertu z Radiem RDN, to na pewno. Jeszcze większej popularności, którą być może jakimś cudem udźwigniemy. Chyba zdrowia.
0: No to tego wam życzę, by... tak?
1: Ja jeszcze tylko chciałem przekazać pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia RDN, a także dla naszych wiernych fanów, którzy wiem, że słuchają tej audycji.
2: Tak, bardzo dziękuję.
0: No to słuchajcie, pozdrowienia poszły. My wiem, że my dwa kroszki dla naszych radiosłuchaczy macie przygotowane. Pierwszy album.
1: Tak, to jest jeszcze pierwszy album, bo drugi jest dopiero w przygotowaniu.
0: I w tle numer z epki. Co to za numer?
1: Over. To jest pierwszy numer.
0: No to moi kochani, wsłuchajcie się. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Gośćmi o poranku w naszej porannej audycji był nie kto inny jak zespół By Million Wires.
3: To była audycja sponsorowana.
4: Tysiące związkowców zjeżdża do stolicy. Przez Warszawę przejdzie dziś ogólnopolska manifestacja organizowana przez Solidarność. Mieszkańcy gminy Laskowa mogą już podpiąć się do nowej kanalizacji. Po zimnych ogrodnikach czas na sadzenie kwiatów. Tarnów rozkwita, w całym mieście będzie 30 tysięcy sadzonek. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. W Warszawie odbędzie się dzisiaj duża manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Uczestnicy protestu sprzeciwiają się m.in. unijnemu programowi Zielony Ład. Argumentują, że uderza on w przemysł, rolnictwo oraz w gospodarstwa domowe. Manifestujący mają też zadeklarować poparcie do wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Protest rozpocznie się na Placu Zamkowym w samo południe.
5: Słuchacie wiadomości
3: Wiadomości RDN.
4: Mieszkańcy gminy Laskowa mogą już podpiąć się do nowej kanalizacji. Wykonawca zakończył budowę nowej sieci w miejscowości Kamionka Mała, a także dzielnicy Rozpite w Laskowej. Inwestycja została odebrana przez odpowiednie służby. Osoby, które chcą oddawać ścieki do gminnego systemu, muszą zgłosić się do urzędu, przypomina wójt Piotr Stach.
5: Mieszkańcy mogą się sukcesywnie podłączać. Trzeba się zgłosić do urzędu. My wydajemy warunki na przyłącz. Wskazujemy studzienkę. Wiadomo, jest to najbliższa studzienka zlokalizowana przy danym domu. No i wtedy można robić to albo samemu, albo sobie wziąć jakąś firmę.

0: materialnym luksusem.
1: Można powiedzieć o luksusie ducha. Antoni Leduchowski, ojciec, dbał o to, aby dzieci nie były wychowane w próżności. W tym domu panowała skromność. Właściwie wszystko, począwszy od posiłków, od wystroju domu, od kontaktów między sobą. Wszystko było naznaczone miłością, serdecznością, a nie przepychem, jak to by się wydawało, że w hrabiowskiej rodzinie tak mogło być.
0: Chociaż okres dzieciństwa Marii Teresy i Urszuli przypadł na drugą połowę XIX wieku, to mogą inspirować także współczesne pokolenia. Jak mówi siostra Beata, w tej rodzinie każde dziecko mogło się rozwijać w swoich pasjach, między innymi poprzez twórczość artystyczną. Maria Teresa pisała powieści, prelekcje, wykorzystując swój talent dla dobra tych, którzy tego potrzebowali. Urszula wiele swojego czasu poświęcała na malowanie. O sposobie wychowania w XIX-wiecznej rodzinie Luduchowskich siostra Beata opowiadała w audycji Rodzina w sercu Małopolski. To cykl programów promujących wartości rodzinne i ukazujących wzorce do naśladowania. Tych audycji można słuchać w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Begonie, niecierpki, pelargonie, szałwia czy werbena. Te rośliny znajdują się wśród ponad 30 tysięcy kwiatów, które rozkwitną w tym roku na tarnowskich skwerach i w parkach. Sadzenie rozpoczęło się już w kwietniu, jednak pełną parą prace ruszają dopiero teraz.
2: Sadzimy 30 przeszło tysięcy kwiatów, z tym, że robimy to trochę ostrożnie z uwagi na to, że były przymrozki i obawialiśmy się, że można te kwiaty zmarnować. W tej chwili już chyba takich większych mrozy nam nie grożą, więc będziemy te wszystkie kwiaty dosadzać po to, żeby też miasto ze strony publicznej, ze strony ulic, skwerów, placów też pięknie wyglądało.
0: Mówił dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marek Kaczanowski. Miasto przeznaczyło na kwiaty w tym roku 76 tysięcy złotych.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Pogoda jeszcze raz. Przypominam, dzisiaj mamy Światowy Dzień Meteorologii. No to sprawdzamy, co tam przygotowali dla nas meteorolodzy. Same dobre wieści. Słońce, jeszcze raz słońce i wysokie temperatury, bo 22 stopnie w ciągu dnia. W nocy 9 stopni. Taka pogoda nam się utrzyma do niedzieli, a weekend jeszcze cieplejszy nam się zapowiada. 24-25 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
4: Reklama.
6: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
7: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
8: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
6: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
9: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950

0: zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
1: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
2: Hyundai.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: 12 minut mamy po godzinie 10. Czas teraz na kolejnym spotkaniem. Wyjątkowym spotkaniem w wyjątkowym miejscu, bo coraz więcej osób szuka dziś takich miejsc, w których można naprawdę odpocząć, oderwać się od codzienności. Dwór prezydencki Beauty Hotel and Spa to jedno właśnie z takich miejsc. Porozmawiamy teraz o tym, co tworzy wyjątkową atmosferę tego obiektu i jak wygląda strefa spa, w której można się zrelaksować. W studium Katarzyna Meczopor, dyrektor sprzedaży i marketingu grupy Crystal Park, hotelu Tarnowia i restauracji Mrużana. Dzień dobry, witam serdecznie panią.
2: Dzień dobry, witam pana i wszystkich słuchaczy.
1: Z nami jest również pan Witold Kisała, prezes zarządu hotelu Crystal Park i wiceprezes zarządu hotelu Tarnowia. Dzień dobry, witam pana.
3: Dzień dobry.
1: Drodzy państwo, zanim przejdziemy do tej strefy spa, do tej strefy wypoczynku, tego wypoczynku, który nam się szczególnie należy, powiedzmy sobie krótko teraz o tej historii dworu prezydenckim Beauty Hotel and Spa. Co było inspiracją do stworzenia tak wyjątkowego miejsca tutaj w regionie?
3: Przede wszystkim historia. Dwór stał zupełnie zniszczony, zapomniany. Miejsce, które tak naprawdę ma bardzo bogatą historię, zarówno z czasów I wojny światowej, z czasów II wojny światowej, z czasów międzywojennych. To żal było patrzeć, że to niszczeje. Dwór prezydencki to nazwa wzięła się stąd, że głównym mieszkańcem był pan Adam Marszałkowicz. To był pierwszy powojenny prezydent miasta Tarnowa.
1: Tak. Jakie są największe atuty tego obiektu?
2: No, przede wszystkim jest to zabytkowy dworek, który jest na wzgórzu, otoczony pięknym parkiem ze starymi drzewami. No, jest to jedyny butikowy hotel pięciogwiazdkowy, tak naprawdę 4 km od centrum Tarnowa. Ma piękną nową strefę spa, basen rekreacyjny z bardzo ciepłą wodą, restaurację Belle Epoque, kilkakrotnie nagradzaną. Dodam taką ciekawostkę, że specjalną nagrodą wśród 100 restauracji w Polsce nie tak dawno odebraliśmy i ta nagroda praktycznie jest kojarzona jak z gwiazdkami hotelowymi i dostała 4 widelce. W zeszłym roku odbieraliśmy nagrodę 3 widelce, w tym roku gwiazdkę tak jakby więcej, ale jakby tymi gwiazdkami są właśnie widelce.
1: Pani Kasiu, na chwilę zatrzymajmy się, restauracja Belle Epoque, czyli menu. Z jakiego okresu?
2: Tak naprawdę kuchnia polska, inspirowana...
3: Jest to kuchnia dworska. Jest to, nawiązujemy tak naprawdę do Belle Epoque, czyli końcówki XIX wieku. I to jest ta idea, która nam przyświeca, ponieważ wnętrza również nawiązują do tego okresu. Jesteśmy w stanie niejako przenieść się zarówno kulinarnie, jak i estetycznie właśnie w ten
1: okres. Czyli to wszystko nam się ładnie komponuje.
3: Tak.
1: Jak opisać klimat i charakter tego obiektu? Jakby opisała pani, jakby opisał pan Witold?
2: Miejsce tak naprawdę klimatyczne, miejsce do odpoczynku, do relaksu, gdzie można się zapomnieć, odpocząć, zjeść bardzo dobre śniadanie z lokalnych produktów, skorzystać ze strefy wellness i spa, basenu, jacuzzi wewnętrznego i zewnętrznego, a wieczorem oddać się tak naprawdę smakom tej właśnie dworskiej i regionalnej kuchni.
1: A jak okiem męskim, bo to oko męskie troszeczkę czasami się różni od tych kobiecego, panie Witoldzie.
3: Ja jestem z wykształcenia biologiem, więc to, co najbardziej doceniam, to ogród, park, który znajduje się wokół. Przepiękne, stare drzewa, najstarsze 300-letnie, więc coś absolutnie wyjątkowego w takim miejscu. No i bogata przyroda. Wiewiórki, sowy, no miłośnicy ptaków znajdą tutaj.
1: Czyli miejsce ciche, spokojne, gdzie możemy odpocząć od tego całego zgiełku.
3: Absolutnie tak. A tak naprawdę na przedmieściach Tarnowa.
1: I miejsce rodzinne.
3: Tak, jest też miejsce do zabaw dla dzieci.
2: Do eventów, do spotkań, tak, wesela, komunie. organizację przyjęć rodzinnych, grilli firmowych.
3: A o tej porze roku to wszystko kwitnie, więc można powiedzieć wyjątkowo.
1: Pani Kasia troszeczkę ubiegła moje pytanie, bo chciałem zapytać się o udogodnienia, które są najczęściej wybierane przez klientów poza tym spa and wellness, bo za chwilę do tego przejdziemy, czyli wybierane są co? Grille, eventy, co jeszcze ciekawego klienci najczęściej wybierają? Z waszej oferty?
2: No, korzystają również z tego parku, o której wspominał tutaj właśnie pan prezes, z racji tego, że jest to piękne otoczenie zieleni. Bardzo często wybierają goście z racji też sesji zdjęciowych, które są organizowane. Można usiąść na tarasie, wypić z gośćmi pyszną kawę, delektować się smakiem szarlotki, tak naprawdę przejście alejami pomiędzy drzewami. No i skorzystać z tarasu, który jest z widokiem na pogórze.
1: Padło hasło delektować się szarlotką, bo z tego co wiem, to słyniecie właśnie z bardzo dobrej szarlotki, o której mówi nawet i Magda Gessler.
2: Tak, zdecydowanie jest to szarlotka według jej receptury. Dodam, że również pani Magda Gessler ma swój ulubiony pokój w dworze prezydenckim i jest to apartament prezydencki o powierzchni prawie 40 metrów.
1: No to dobrze, to pozostawiam. Magda Gessler nie słucha na pewno teraz w tym momencie i mam nadzieję, że nikt jej nie zdradzi tych pytań, jakie padły. Wiemy, że lubimy szarlotkę, bo to jest znawca kuchni, nie tylko kuchni polskiej. Lubił was szarlotkę zjeść. Co lubi jeszcze Magda Gessler z waszego menu?
3: Uwielbia zupy. Jak sama mówi, zwykle bierze jedną, dwie łyżki i to wystarcza. Zresztą to czasami widać w telewizji. W naszym przypadku zdarza się, że jadąc na plan zdjęciowy, bo u nas mieszka, a kręci gdzie indziej, bierze sobie taką zupę na wynos. Więc to
1: no
3: jest,
1: to z jakiej zupy słyniecie?
2: Dworski rosół z bażanta i perliczki, to na pewno. Zupa z czerwonej soczewicy, to też do delektowania i do spróbowania, ale przede wszystkim no, mamy oprócz jakby zup, no też przystawki i tatar dworski i coś, co goście sobie u nas bardzo cenią, nietypowe dworskie smaki, to jest smażona kaszanka w panierce.
1: Powiem szczerze, że nawet nie wiem, jakoś nie miałem okazji, smażona kaszanka w panierce, to jak to jest zrobione?
2: Tego nie zdradzimy, to musimy zaprosić naszych słuchaczy do spróbowania.
1: A, rozumiem. Ja myślałem, że nie chcecie państwo torturować naszych radiosłuchaczy, bo to jest jeszcze przedobiednia pora i po prostu nie chcecie mówić, bo to jest jeszcze bardziej pora śniadaniowa, 10:20, dlatego to poranne śniadanie teraz jest jeszcze ważne, a później obiad. Ale moi kochani, popróbować tych smaków, obowiązkowo trzeba się wybrać do dworu prezydenckiego Beauty Hotel and Spa. A jak jesteśmy właśnie przy tym spa, no to pozostańmy teraz, no i zrelaksujmy się, wejdźmy do tej strefy wellness. Jak ta strefa wellness wygląda w waszym hotelu, w dworze prezydenckim?
2: Ja powiem a propos w ogóle tej strefy, że strefa w ogóle ma nazwę Sensaya Wellness i Spa, co tak naprawdę oznacza zmysły i odczuwanie. I takim też motywem przewodnim było stworzenie tej strefy, żeby było dopełnieniem pobytu naszych gości w dworze, ale nie tylko jest to oferta skierowana do osób, które nocują, również dla osób, które nie są naszymi gośćmi i nie korzystają z pokoi. Można przyjechać, spędzić miły wieczór lub popołudnie. Codziennie jest otwarty basen do godziny 21. Natomiast strefa saun i masaży jest dostępna codziennie do godziny również 21.
1: No to po prostu zostańmy na chwilę przy tej strefie spa. Jakie zabiegi cieszą się największą popularnością, zainteresowanie wśród tych wszystkich, którzy przyjeżdżają do was?
2: Na pewno nasz autorski masaż, rytuał dworski, który jest połączeniem masaży. Mamy bardzo dobrych też specjalistów.
1: Ale to jest taki rytuał dworski, to nie, że witkami po plecach.
2: Na szczęście nie. Pełen relaks, odpoczynek, jest to oddziaływanie na zmysły. Mamy certyfikowanych terapeutów i specjalistów. Również działamy na markach typowo stworzonych do premium i spa gabinetów wellness i spa. No i to jest takie pełne doznanie dla relaksu, odpoczynku, tak żeby można było poczuć się przede wszystkim takim uspokojonym, wyciszonym i w pełni zrelaksowanym.
1: Bo to tak, jest spokój, cisza, no i też odpowiednia muzyka musi być, bo to dodatkowo wpływa na to nasze samopoczucie, na ten relaks, na ten wypoczynek.
2: Żebyśmy mogli odczuwać wszystkimi zmysłami przede wszystkim.
1: No, drodzy Państwo, to pozostajmy jeszcze przy tej strefie. Jak taki wygląda typowy dzień gościa, który korzysta z dworku prezydenckiego Beauty Hotel in Spa? Przyjeżdżam na przykład ja do Was, przyjeżdżam rano i jak ten dzień zaplanowalibyście mi, żebym spełnił go, no, czynnie, ale też i przy okazji wypoczął?
2: No przede wszystkim jest to takie dworskie nasze powitanie. Później zapraszamy do naszej strefy wellness i spa na relaks basenowy, bo tutaj dodamy, że basen jest basenem rekreacyjnym. Może tutaj też zdradzimy kilka szczegółów a propos tego basenu.
3: Basen posiada tak zwane przeciwprądy, czyli jeżeli ktoś chciałby sobie popływać, to również można to zrobić. Jest do tego wanna spa, czyli jacuzzi, również wanna spa zewnętrzna, czyli latem, kiedy jest ładna pogoda, można sobie korzystać z jacuzzi zewnętrznego, z możliwości na przykład skorzystania ze słońca. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, korzystając z kalendarza, na który w tym momencie patrzę, to zbliża nam się Dzień Matki, a mamy bardzo ciekawe oferty połączone dla matki i córki, albo bezpośrednio dla mamy. Być może to jest właśnie ten moment, kiedy zamiast takiego, powiedzmy, zwykłego prezentu można pomyśleć o...
1: Panie Witoldzie, to powiedzmy wyraźnie i konkretnie do córek, do synów. Słuchajcie, bierzecie swoje mamy i co w ofercie? Co mama tam, jak mama się będzie mogła zrelaksować? Co przygotowaliście specjalnie dla mamy?
3: Najprostszą rzeczą to jest masaż. To jest coś, co dla osoby troszeczkę starszym wieku jest absolutnym...
1: Powiedzmy sobie, panie Witoldzie, w każdym wieku się nam przyda, w każdym wieku, bo tak całymi jest. Dniami siedzimy albo przed monitorem, albo w ten telefon jesteśmy wpatrzeni, albo tak my po prostu cokolwiek robimy przy tym stole, w każdym wieku, każdej mamie się przyda ten masaż.
2: Zdecydowanie, tak.
3: I najważniejsze jest to, że sam masaż, no to jest oczywiście określony czas, ale później... nie limitujemy gościom pobytu, czyli tak długo, jak ktoś chce, może sobie leżeć, wypoczywać, moczyć się
2: czas
3: w wodzie, tak, korzystać oczywiście ze strefy saun i to jest coś wyjątkowego.
2: Tak, ja tutaj może dodam jeszcze, że na pewno taki rytuał zaczynamy taką autorską herbatą. To jest taka ciekawostka, bo jest to herbata taka relaksacyjna, inspirowana harmonią natury. Połączenie i melisy, i lawendy i wprowadza w taką atmosferę głębokiego odprężenia.
1: Uspokaja nas od razu ta herbatka.
2: Tak? Dodam, że też ta cała strefa tak została zaprojektowana, aby było zapewnione też to wyciszenie.
3: No do tego pełna prywatność.
2: Pełna prywatność, tak, bo jest to kameralna strefa, tak więc można poczuć się w swoim towarzystwie naprawdę wyjątkowo.
1: W trakcie rozmowy pan Witold powiedział, że spogląda do kalendarza, to tak zapytam, no właśnie, a propos kalendarza, czy trzeba wcześniej rezerwować wizytę u Was, czy po prostu przyjeżdżam i tutaj mam zapewnione te atrakcje wszystkie w obiekcie?
3: Na pewno jest to zalecane.
1: A jak wygląda tutaj korzystanie właśnie przez gości, korzystanie z tej oferty Waszego obiektu? Czy są jakieś takie miesiące szczególnie oblegane przez tych, którzy przyjeżdżają i chcą wypocząć u Was?
2: My jesteśmy praktycznie obiektem całorocznym. Na pewno miesiące takie wiosenne i letnie sprzyjają regeneracji i odpoczynkowi na zewnątrz, w naszych tutaj ogrodach, tarasach, no i korzystaniu z zewnętrznego jacuzzi. Natomiast z racji tego, że mamy basen z ciepłą wodą, to tak naprawdę jest to zapewnienie takiego odpoczynku przez cały rok i takiego pełnego relaksu basenowego. I dodam, że mamy jeszcze tych kilka saun, o których wspominał pan prezes, i tak naprawdę ta oferta saun jest dostępna całorocznie dla naszych tutaj gości, a tych saun mamy tak naprawdę
3: trzy.
2: Tak, fińska, mokra i dodatkowa jest też sauna na podczerwień.
3: Sauna na podczerwień zalecana dla osób starszych, które mają...
1: Na czym ona polega?
3: Jest światło podczerwone, które grzeje z taką no, umiarkowaną temperaturą. To jest około 45 stopni, więc nawet osoby, które mają jakieś kłopoty z krążeniem, mają przeciwwskazania do korzystania z normalnych saun, tam się odnajdą.
1: Ale to jest dobra strona na, to, na ten klimat, jaki u nas panuje, gdzie tego słońca jest jak na lekarstwo, to jak ktoś chce tego słońca więcej, tej witaminy B, D, to akurat do tej sauny się idealnie to można udać i komponuje.
3: Jest to inny rodzaj promieniowania, natomiast oczywiście, jeśli chodzi o wygrzanie, to jest absolutnie...
1: A tutaj macie więcej klientów biznesowych czy prywatnych? Jak to wygląda?
2: Praktycznie mamy i biznesowych klientów, i prywatnych, na indywidualne pobyty, na rodzinne pobyty, na imprezy okolicznościowe, czyli goście również korzystają z wesel, z eventów i dzięki temu możemy zapewnić również pobyt taki komfortowy dla gości.
1: Drodzy Państwo, już na koniec naszej rozmowy takie podsumowanie. Co wyróżnia Was hotel na tle konkurencji w regionie?
2: Na pewno to, że mamy każdy pokój w indywidualnym stylu, z pięknymi nazwami, komfortowe, przestrzenne pokoje. 12 pokoi jest w głównym budynku, oprócz tego mamy willę na wzgórzu i dodatkowo jest tam łącznie 22 pokoje w takiej kameralnej strefie, no i każdy z pokoi w ogóle ma swoją nazwę.
1: Możemy zdradzić?
2: Możemy, kilka, na pewno jest pokój hrabiego. Hrabianki. Jest też pokój pod rogiem obfitości.
3: Pokój muzyczny.
2: Muzyczny. Pod starą belką. Również.
1: Moment, właśnie, bo czasy normalnie już powinniśmy kończyć, ale to mnie zaciekawiło. Czym się różni pokój hrabiego od hrabianki?
2: Tego nie zdradzimy. To trzeba przyjechać, zobaczyć. Mamy
3: każdy
2: możliwość
3: pokój jest
2: również inny. Tak, inny.
1: Ale
2: wystrój,
1: rozumiem, że pokój hrabianki to jest kilkanaście materacy. I jest ziarnko grochu pod spodem grochu, i czy tak. Wyczuje hrabiankę. I potem poznajecie, czy macie hrabiankę.
2: Tak, tak.
1: A u hrabiego?
2: U hrabiego.
1: Duży telewizor
2: tak.
1: I mecze na okrągło.
2: A zdecydowanie. Możemy również taki pakiet przewidzieć, nie ma problemu.
3: Tak jest.
1: Ale to różnią się te pokoje, prawda? Wystrojem tak, się one tak. Różnią?
2: Wystrojem.
3: Tak, absolutnie.
2: Każdy stylem.
3: Jest inny. Właśnie to odróżnia nas od takich hoteli sieciowych, gdzie człowiek wchodzi i nie wie, czy budzi się w Nowym Jorku, czy w Pradze, czy w Warszawie. W tym przypadku...
1: Czyli jaki mam nastrój, to ja mogę sobie taki pokój wybrać po prostu.
2: Tak.
1: W jakim nastroju przyjechałem.
2: Tak.
1: Drodzy Państwo, już na sam koniec, bo już naprawdę musimy kończyć. Mhm. Kierunki rozwoju, bo na pewno są jakieś takie kierunki rozwoju, które planujecie w najbliższych, no może dniach, może latach, nie wiem. Panie prezesie, jak to wygląda?
3: My jesteśmy grupą hotelową, prawda? W związku z czym oprócz dworu prezydenckiego zarządzamy też hotelem Tarnowia, zarządzamy hotelem Crystal Park, hotelem w Dąbrowie Tarnowskiej. Wszystkie one są, można powiedzieć, naszymi oczkami w głowie. Każdy z nich jest inny, bo mówimy o 3, 4 i 5 gwiazdkach. Każdy z nich wymaga uwagi. I jeśli chodzi o dwór w Zgłobicach, to chciałbym tylko podkreślić, że cała strefa spa, basen, taras jest inwestycją całkowicie nową. No. Uruchomioną w listopadzie ubiegłego roku, więc
1: to jest teraz takie oczko w głowie.
3: To jest dodatkowy atut, to jest coś, co niedawno uruchomiliśmy, o co bardzo dbamy i bardzo nas cieszy ten rozwój.
1: No to tak na koniec w jednym zdaniu, dlaczego warto odwiedzić tutaj dwór?
3: Połączenie historii, tradycji i smaku.
1: Panie Kasiu?
2: Dla atmosfery pełnego spokoju, relaksu i odpoczynku, no i na pewno na tą szarlotkę, ale dodam jeszcze, że w naszej sali restauracyjnej podczas jednego z pobytów Magda Gessler, korzystając z kolacji, zdjęła obraz, który jej się nie podobał.
3: No w zasadzie taką białą płytę.
2: I proszę sobie wyobrazić, że namalowała nam obraz z winem.
3: Przy pomocy wina, pomocy jakiegoś jednego pisaka, który znalazła i paru innych rzeczy, które pozwalały jej pokoloryzować.
2: I ten obraz u nas wisi cały
1: czas. Ale to nie
3: zrobiła... Malowała palcami.
1: Ale to nie zrobiła jak Banksy, że nikt nie widział kiedy, tylko przy was to malowała. Robiła
2: przy pełnej zgodzie. Mamy nawet nakręcony filmik z tego wydarzenia.
1: Drodzy Państwo, no to jak słyszeliście, wyjątkowe miejsce, które należy obowiązkowo odwiedzić. I do tego wyjątkowego miejsca zaprosiła pani Katarzyna Czopor, dyrektor sprzedaży i marketingu grupy Crystal Park, hotelu Tarnowia i restauracji Mrużana. Witold Kisała, prezes zarządu hotelu Crystal Park i wiceprezes zarządu hotelu Tarnowia. Dziękuję serdecznie. gościem za rozmowę i tak się zastanawiam, mielibyśmy jakieś takie zaproszenie do Wellness i Spa naszych radiosłuchaczy. Pani Kasiu, pani prezesie?
2: Tak, ja myślę, że na pewno tutaj dla słuchaczy na hasło radia będziemy w stanie udzielić rabat na naszą strefę basenową i saunową i jacuzzi. Minus 50% rabatu na tą strefę do skorzystania, żeby samemu się przekonać.
1: To już ci, którzy na miejscu będą, to proszę pamiętać o tym haśle, hasło RDN, no i obowiązkowo później co, na szarlotkę.
2: Zdecydowanie,
1: dziękuję serdecznie za rozmowę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
2: My również dziękujemy serdecznie i zapraszamy.
0: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Wiadomości kulturalne.
5: Jolanta Moździerz, zapraszam. Mija pierwszy tydzień festiwalu w Cannes. Wraz z nim pojawiają się pierwsze typy dotyczące faworytów do Złotej Palmy, jednej z najbardziej prestiżowych nagród filmowych na świecie. Wśród potencjalnych laureatów wymieniany jest reżyser Paweł Pawlikowski. Polak zaprezentował film Vaterland, opowiadający o powrocie niemieckiego pisarza Thomasa Manna do ojczyzny w czasach zimnej wojny.
6: W pierwszych rankingach film Pawła Pawlikowskiego regularnie zajmuje czołowe miejsca. Redakcja RFI klasyfikuje go na drugiej pozycji tuż za filmem All of Sudden, Japończyka Ryusuke Hamaguchiego. Le Figaro również wymienia Polaka wśród faworytów, obok Amerykanina Jamesa Greya, jego filmu Paper Tiger. Vaterland wydaje się także jednym z faworytów międzynarodowej prasy. Brytyjski portal Screen Daily wskazuje, że średnia nota filmu Pawlikowskiego w zagranicznych tytułach wynosi 3,3 w czterostopniowej skali, co plasuje go na pierwszej pozycji. Vaterland jest jednym z nielicznych kandydatów do Złotej Palmy, którzy zostali niemal jednogłośnie pozytywnie ocenieni przez francuskich krytyków. Na Cekwaną pierwszy tydzień pokazów w Cannes określany jest raczej jako rozczarowujący. Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy w sobotę podczas finałowej gali.
5: To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ciepłych emocji. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie zaprasza na wyjątkowe spotkanie poetycko-muzyczne w wykonaniu alpejskiej glasby. Okazją jest zbliżający się Dzień Matki.
7: Potrafią połączyć piękną muzykę ludową, jak również tradycje wraz z nowoczesnością i tworząc właśnie przez to muzyczną podróż przez Alpy, ale również przez Beskid Sądecki, przez naszą ludową tradycję.
5: Mówił dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, ksiądz dr Piotr Pasek. Wieczór poetycko-muzyczny pod tytułem Serce muzyką malowane odbędzie się już jutro o 19.30 na dziedzińcu Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Wstęp jest wolny, Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. Jej świat skrywał wiele tajemnic, ale wciąż można odkrywać go poprzez muzykę. Koncertu inspirowanego życiem i twórczością Marilyn Monroe będzie można posłuchać w Żabnie. Na scenie Gminnego Centrum Kultury wraz z zespołem wystąpi Sonia Bohosiewicz, polska aktorka, artystka kabaretowa i piosenkarka w muzycznej odsłonie. Ukaże 10 sekretów, historię miłości, ambicji, kruchości, sile i cenie, jaką płaci się za bycie ikoną. Ewa!

0: W repertuarze znajdą się utwory Marilyn Monroe, Ellie Fitzgerald czy Franka Sinatry, w tym piosenki znane publiczności z filmu Janusza Majewskiego Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Okazją do muzycznego spotkania jest Dzień Działacza Kultury, Dzień Bibliotekarza. Koncert odbędzie się jutro o 18:00. Obowiązują darmowe wejściówki, które można odebrać w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. Turnieje sportowe, zlot motoryzacyjny, gra terenowa, wybory miss czy kino plenerowe to tylko część zaplanowanych w Nowym Sączu wydarzeń, które odbędą się w ramach tegorocznych juwenaliów. Po raz pierwszy wydarzenie organizują wspólnie obie sądeckie uczelnie. Akademia Nauk Stosowanych i Wyższa Szkoła Biznesu zapraszają na 4 dni wydarzeń.
1: Wszyscy są zaproszeni. Wstęp na juwenalia jest całkowicie darmowy, całkowicie bezpłatny. Każdy może przyjść. Jedynie są wyjątki w postaci klubów. Tam płaci się normalnie wstęp, ale koncert jest całkowicie darmowe, wszystkie pozostałe punkty również, choć na niektóre punkty z przyczyn logistycznych obowiązują zapisy, na przykład na wybory miejsc, na kino plenerowe, czy oczywiście zawody sportowe, czy e-sportowe. No to jest oczywiście zrozumiałe, bo jest to kwestia typowej logistyki.
0: Mówi Krystian Krajewski z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Pierwsze wydarzenia, te sportowe, zaplanowane są już na jutro w kampusie Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Kościuszki. Piątek dedykowany jest miłośnikom motoryzacji, którzy będą mogli na parkingu WSB uczestniczyć w zlocie motoryzacyjnym. Na kampusie tej uczelni w sobotę zaplanowany jest też turniej e-sportu tego samego dnia, ale po południu będzie można bawić się na tegorocznych koncertach. Z kolei w niedzielę zaplanowane są gra terenowa, wybory miss juwenaliów, a także kino plenerowe. Juwenalia w sobotę odbędą się także w Tarnowie. Koncerty będą na kampusie Akademii Tarnowskiej. O 17:00 na scenie pojawi się polski zespół folklorystyczny Baciary. O 18:00 wystąpią Jakub Stepek i Karol Gut. O 19:00 koncert Dazalia. Oficjalne przekazanie kluczy do miasta odbędzie się o 20:00, a na finał juwenaliów zaśpiewa Grupson. W Galerii Sztuki Współczesnej BWS Sokół w Nowym Sączu odbędzie się w najbliższy piątek wernisaż wystawy Wacława Gawlika. To malarz i rysownik. Od lat realizuje cykle wielkoformatowych prac osadzonych formalnie w abstrakcyjnym postrzeganiu rzeczywistości. Artysta zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką projektową i cyfrową, a jego twórczość jest pokłosiem nawarstwiających się przez lata doświadczeń, nabytych zarówno w pracy dydaktycznej, jak i tej artystycznej. Wernisaż wystawy Wacława Gawlika rozpocznie się o 18:00.
2: To były wiadomości kulturalne.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Słonecznie i bardzo ciepło, 22 stopnie, weekend 24-25 stopni. Sytuacja biometeorologiczna korzystna. Wiatr z prędkością 15 km na godzinę i co najważniejsze, nawet nie będzie nam za bardzo obniżał temperatury odczuwalnej. Noc też ciepła i nocem coraz cieplejsze. Dziś 9 stopni, a kolejne noce to nawet 12 stopni.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
5: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
6: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
5: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
6: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
0: Po reklamie.

Niech ta miłość trwa. No to niech trwa ta miłość. Ma miłość do muzyki mebiesianej, do muzyki my disco polo. Nasze trwa w każdą środę od godziny 8.30 do godziny 12. Przypominam tutaj szczególnie z uwzględnieniem artystów z regionu małopolskiego i podkarpackiego. 10 minut nam zostało do godziny 11. No to ciąg dalszy naszego biesiadowania. Teraz zespół Folk Boys, a już za chwilę Bobby.

0: wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: RDN Małopolska.
1: Już za chwilę poseł Kaczmarczyk o manifestacji w Warszawie.
2: Obywatele mówią dość, żywność pójdzie się do sklepu, no to widzimy jakie są ceny.
1: Jeszcze w tym roku będzie można przejechać ścieżką rowerową wzdłuż obwodnicy Podegrodzia.
3: Ścieżka już została utwardzona.
1: Będą też pszczoły, bo dzisiaj Światowy Dzień Pszczół. Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W Warszawie odbędzie się dzisiaj duża manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy zapowiadają, że weźmie w niej udział nawet kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Norbert Kaczmarczyk, który był gościem porannego programu Słowo za Słowo, powiedział, że to wyraz społecznego buntu przeciwko rządowi.
2: Obywatele mówią dość, skoro jest taki krach w służbie zdrowia, rośnie bezrobocie, praktycznie państwo nam się zwija, firmy się wycofują, również zagraniczne, które były pracodawcami. Nie ma takiej atmosfery bezpiecznego państwa, w którym można inwestować, no to obywatele mówią dość, żywność pójdzie się do sklepu, no to widzimy jakie są ceny, po prostu całą pensję zostawiamy dzisiaj w sklepie na spożywcze zakupy. I za chwilę się okaże paradoksalnie, że tym syfem, mówiąc brzydko, żywnościowym, który chce nam Donald Tusk sprowadzić z Mercosuru, on na końcu może chcieć wygrać wybory, bo powie, no zobaczcie, płaciliście kilkaset złotych za koszyk, a teraz o połowę mniej, dzięki temu, że wam Mercosur sprowadziłem, nie patrząc na zdrowie Polaków.
1: Ogólnopolska manifestacja NSZZ Solidarność odbywa się pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Solidarność wychodzi na ulicę, ponieważ nie ma zgody na decyzje uderzające w pracowników, rodziny, polskie zakłady pracy, przemysł, rolnictwo i polską szkołę. Czytamy w komunikacie organizatorów manifestacji. Protest rozpocznie się na Placu Zamkowym o 12.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Jeszcze w tym roku będzie można przejechać ścieżką rowerową wzdłuż obwodnicy Podegrodzia. Zapowiadają władze gminy. Ma być ona połączona z innymi trasami w regionie. Samorząd prowadzi z Urzędem Marszałkowskim starania o dofinansowanie tej inwestycji. Jak przypomniała w programie Słowo za Słowo, Werden Nowy Sącz, wójt gminy Podegrodzie, Małgorzata Gromala, prace na

0: Inwestycja turystyczno-rekreacyjna na terenie samorządu.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: To na pszczole opiera się świat. Dzięki działalności owadów zapylających mogą owocować i rozmnażać się rośliny, a my mamy co jeść. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Jak mówi Jerzy Samborski, specjalista od pszczół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wkład tych niewielkich owadów w życie człowieka jest nie do przecenienia.
2: Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że jedna rodzina pszczela wnosi poprzez tą działalność zapylającą do produkcji człowieka wartość około 1000 bodajże 400 euro. Ale proszę pamiętać, że niektóre rośliny są zupełnie zależne, jeżeli chodzi o wytwarzanie owoców czy też nasion właśnie od tej działalności zapylającej owadów. Bez tych pszczół rzeczywiście zdrowo zbilansować dietę, chociażby bez owoców czy warzyw, byłoby nam bardzo trudno.
0: Liczba pszczół i innych owadów zapylających systematycznie spada, a winę ponoszą m.in. zmiany klimatu, rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych i nadmierne stosowanie pestycydów na polach, w ogrodach czy w sadach.
3: Z życia Kościoła.
0: Jutro w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. Taka modlitwa odbywa się raz w miesiącu z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Mszy świętej będzie przewodniczył i kazanie wygłosi asystent kościelny Akcji Katolickiej i diecezjalny duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców ksiądz Jan Bartoszek. W Radiu RDN będzie transmisja liturgii z kościoła świętego Maksymiliana jutro o godzinie 18. Modlitwa, przypomnijmy, gromadzi działaczy Akcji Katolickiej z całej diecezji, a także mieszkańców Tarnowa i okolic.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Chmurki nam się pojawiły na niebie, ale to nie groźne chmurki. Dzisiaj przewaga słońca i bardzo ciepło, 22 stopnie w ciągu dnia. Mamy już 18 stopni, jutro też 22, sobota to 24, niedziela 25 stopni. I przewaga słońca do niedzieli włącznie. W nocy też wysokie temperatury od 9 do 12 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
6: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
1: Po reklamie.
2: Biesiada z Radiem RDN.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
4: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
5: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
4: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
5: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach: kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio RD. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam na audiencji generalnej. Papież Leon XIV rozpoczął nowy cykl kateches poświęconych pierwszemu dokumentowi Soboru Watykańskiego II, Konstytucji o Liturgii Świętej. Pozwólmy, aby obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii wewnętrznie nas kształtowały, zachęcił. Leon XIV podczas audiencji generalnej w Watykanie zaapelował do Polaków o modlitwę w intencji obudzania ludzkich sumień i odnowienia oblicza ziemi. Na placu Świętego Piotra zgromadzili się pielgrzymi z całego świata, byli tam także przedstawiciele diecezji tarnowskiej. W czwartek w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. Taka modlitwa odbywa się raz w miesiącu z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Mszy świętej będzie przewodniczył i kazanie wygłosi asystent kościelny Akcji Katolickiej i diecezjalny duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Transmisja liturgii o godzinie 18 z kościoła świętego Maksymiliana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dodam, że modlitwa gromadzi działaczy Akcji Katolickiej z całej diecezji, a także mieszkańców Tarnowa i okolic. Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu zaprasza na odpust ku czci świętej Rity. W piątek o godzinie 18 będzie msza święta w intencji Bractwa Świętej Rity oraz procesja do figury świętej. W sobotę na mszy o 9 zgromadzą się rycerze świętego Jana Pawła II. O godzinie 18 będzie liturgia w intencji małżonków przeżywających jubileusze. Jubilaci zaproszeni są na koncert i wręczenie pamiątek już o godzinie 17. W niedzielę msze zostaną odprawione o 6.15, o 7.30 z udziałem róż różańcowych, o 9.00 z udziałem młodzieży. Główna uroczystość odpustowa o godzinie 11.00. Następnie uroczystości także o 13.30, to msza z udziałem dzieci i wojowników Maryi, liturgia o godzinie 15.00 dla chorych i na zakończenie dnia msza święta o godzinie 19.00. Modlitwa, formacja, wspólnota, zwiedzanie ciekawych miejsc. Klub Dobrze Nastawionych działający przy radiu RDN Małopolska tym razem zaprasza na Pogórze Rożnowskie. Chętni mogą się jeszcze zapisać, a wyjazd odbędzie się w piątek 29 maja.
2: Tym razem udział w diecezjalnej Szkole Świętości ze świętą Urszulą Leduchowską łączymy z podziwianiem Pogórza Rożnowskiego. Będziemy m.in. na rynku i na zamku w Czchowie, zwiedzimy malowniczo położony kościół w Tropiu. Będzie też rejs po Jeziorze Rożnowskim, pyszny obiad, a także zwiedzanie wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO kościoła świętego Leonarda w Lipnicy Murowanej. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówiła opiekunka Klubu Dobrze Nastawionych Justyna Dziedzic. Zapisy pod numerem telefonu 694 451 403. Dom, w którym pod jednym dachem wychowywała się późniejsza święta Urszula oraz późniejsza błogosławiona Maria Teresa, może uczyć współczesne rodziny dobrego wychowania dzieci, przekonuje siostra Beata, urszulanka Serca Jezusa Konającego. Mowa o dworze rodu Leduchowskich w Lipnicy. Jak mówi siostra Beata, dwór, choć hrabiowski, nie odznaczał się materialnym luksusem.
3: Można powiedzieć o luksusie ducha. Antoni Leduchowski, ojciec, dbał o to, aby dzieci nie były wychowane w próżności. W tym domu panowała skromność. Właściwie wszystko, począwszy od posiłków, od wystroju domu, od kontaktów między sobą. Wszystko było naznaczone miłością, serdecznością, a nie przepychem, jak to by się wydawało, że w hrabiowskiej rodzinie tak mogło być.
1: O sposobie wychowywania w XIX-wiecznej rodzinie Leduchowskich siostra Beata opowiadała w audycji Rodzina w sercu Małopolski. To cykl programów promujących wartości rodzinne i ukazujących wzorce do naśladowania.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
6: A kto to?
7: To Jan Sebastian Bach.
6: A gdzie to?
7: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
6: A co to?
7: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
6: A, to ja też chcę!
7: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
6: Ło, to super!
7: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta, zatem nie zwlekaj.
8: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
3: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już za moment prokuratura krajowa o zatrzymaniu trzech osób podejrzanych o szpiegostwo. W Warszawie rozpoczyna się protest Solidarności.
2: Spółki państwa zamiast przynosić zyski, to przynoszą same straty.
1: Sprawdzimy też, jaki będzie sezon dla sądeckich pszczelarzy. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Solidarność rozpoczyna protest przeciwko likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Zwołana przez Związek Zawodowy manifestacja właśnie rozpoczyna się na Placu Zamkowym w Warszawie. Stamtąd protestujący przejdą przed Sejm. Uczestnicy manifestacji mówią, że chcą pokazać swoje niezadowolenie.
3: Bo zamykają mi zakład właśnie z powodu Zielonego Ładu, ze wzrostem energii, no i po prostu z tej polityki. Huta w Rudzie Śląskiej chcą zamknąć. Coraz to gorzej jest, nie ma inwestycji, nie ma pieniędzy.
2: Spółki państwa zamiast przynosić zyski, to przynoszą same straty.
4: Jestem Polką, jestem przeciwna temu.

0: i udostępniania materiałów o charakterze propagandowym, dezinformacyjnym i czynienia przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym, sabotażowym i publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej oraz propagowania symboli wspierających agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Zatrzymani wykonywali też szereg działań o charakterze wywiadowczym na zlecenie obywatela Federacji Rosyjskiej powiązanego z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa, w tym polegających między innymi na rozpoznaniu rozmieszczenia wojsk NATO stacjonujących na terenie Polski. Podczas przesłuchania zatrzymani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia.
1: Tyle Witold Banach. Dodam, że na wniosek prokuratora sąd w Białymstoku tymczasowo aresztował ich na 3 miesiące.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: To powinien być dobry sezon dla sądeckich pszczelarzy. Jak mówi Zbigniew Gawryś, zrzeszony w kole pszczelarzy w Nowym Sączu, owady dobrze przetrwały zimę, a to daje szansę na większe zbiory niż przed rokiem. W przypadającym dziś Światowym Dniu Pszczół lokalni pasjonaci, ale też przedsiębiorcy zajmujący się produkcją miodu czy propolisu z niepokojem jednak patrzą w przyszłość.
3: Słyszę, że przeszkadzają pszczoły, że trzeba likwidować, że trzeba zmniejszyć, bo wykańczają dzicie zapylacze, które tam Europie zależy. A podpisujemy miód na miód umowy z Brazylią, z Chinami, już nie mówiąc o Ukrainie i tym podobnie. Powiem tak, ci pszczelarzy, którzy robią to z pasji, przetrwają. Natomiast może być problem z tymi pszczelarzami, którzy nastawiają się na biznes.
1: O pracy pszczelarzy, ale też o właściwościach miodu i jego wpływie na nasz organizm powiemy dzisiaj w Pulsie Regionu po 15.30.
2: Z życia Kościoła.
1: W najbliższy piątek rozpoczyna się w Nowym Sączu odpust ku czci świętej Rity. Od 7 lat jest tu pierwsze w Polsce sanktuarium poświęcone patronce spraw trudnych i beznadziejnych. Jak mówi ksiądz Czesław Paszyński, proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, do świętej Rity przyjeżdżają liczne pielgrzymki, nie tylko w okresie odpustu.
4: Cieszymy się i służymy, aby przybliżać postać świętej Rity i przyczyniać się do wzrostu kultu, bo święta Rita wciąż jest wielką orędowniczką u Boga, wiernie doświadczają, otrzymują wiele łask, o czym potwierdzeniem są świadectwa, które wierni przesyłają bądź zostawiają w księdze, która jest przy cudownym obrazie w ołtarzyku w naszym kościele pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej.
1: Uroczystości odpustu w sanktuarium świętej Rity potrwają od piątku do niedzieli. Klubowicze wezmą udział w Szkole Świętości i zwiedzą atrakcje w regionie. Będzie modlitwa, formacja, wspólnota i zwiedzanie ciekawych miejsc. Klub Dobrze Nastawionych działający przy RDN Małopolska tym razem zaprasza na Pogórze Rożnowskie. Chętni mogą się jeszcze zapisać, a wyjazd będzie w piątek 29 maja.
5: Tym razem udział w diecezjalnej Szkole Świętości ze świętą Urszulą Leduchowską łączymy z podziwianiem Pogórza Rożnowskiego. Będziemy m.in. na rynku i na zamku w Czchowie, zwiedzimy malowniczo położony kościół w Tropiu. Będzie też rejs po Jeziorze Rożnowskim, pyszny obiad, a także zwiedzanie wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO kościoła świętego Leonarda w Lipnicy Murowanej. Serdecznie zapraszamy.
1: A zapraszała Justyna Dziedzic, opiekunka Klubu Dobrze Nastawionych. Zapisać można się pod numerem telefonu 694 451 403.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Czekaliśmy na to, przynajmniej ci ciepłolubni, no i doczekaliśmy się. Już teraz jest 19 stopni w cieniu, będzie dzisiaj do 20, nawet 21 z dnia na dzień, albo tak samo, albo jeszcze coraz cieplej. Takie temperaturowe apogeum będzie w niedzielę, nawet miejscami do 25 stopni może się pokazać. No i mamy nadzieję, że jednak te prognozy się sprawdzą.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dzisiaj też można sobie wybrać, czy biometr nam pomaga, czy też nie, ponieważ on jest dziś na wszystko obojętny. 8 i

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Kojarzą nam się z pracowitością, kojarzą nam się ze słodyczą, no i dzisiaj też w wiadomościach o nich mówimy sporo i nie tylko. Dzisiaj Światowy Dzień Pszczół. Pszczoły, chociaż niewielkie są ich rozmiary, to należą do najbardziej pożytecznych stworzeń na Ziemi, a te owady umożliwiają rozmnażanie się wielu roślin i są niezwykle istotnym elementem też w zachowaniu różnorodności biologicznej. Rola pszczół w środowisku jest bardzo ważna. Jest taki popularny cytat przypisywany Albertowi Einsteinowi, chociaż prawdopodobnie błędnie. Nie wiadomo do końca, kto wymyślił to powiedzenie. Słynny naukowiec ponoć powiedział, że jeśli z powierzchni Ziemi znikną pszczoły, to człowiekowi pozostaną już najwyżej 4 lata życia. Co prawda jest to nieco przesadzona teoria, ale warto też przytoczyć konkretne liczby, bo trochę w tym prawdy jest, może nie 4 lata, no ale jednak pszczoły są niezbędne do życia całego ekosystemu i człowieka również. Zgodnie z informacjami Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 100 gatunków roślin uprawnych generuje około 90% żywności na całym świecie, a aż 71 z nich wymaga zapylania przez pszczoły właśnie. No i właśnie tym pożytecznym stworzonkom zawdzięczamy aż 4000 odmian warzyw i wielu owoców, wiśnie, truskawki, brzoskwinie, poziomki, morele i tak dalej, wszystko co ma kwiatki i owocuje. Dzięki pszczołom możemy się też cieszyć smakiem kawy, czy zapachem bawełny, albo dotykiem bawełny delikatnym. Pszczoły przyczyniają się z pewnością do bezpieczeństwa żywnościowego, jak i do zachowania różnorodności biologicznej, co jest fundamentem zrównoważonego rozwoju. A ten Światowy Dzień Pszczół został uchwalony w sumie nie tak dawno, bo w 2017 roku. I to w Nowym Jorku przez ONZ. To co, może dzisiaj trochę miodu na osłodę? Tak, ja wiem, że miód też zawiera cukier, ale jest on dużo, dużo zdrowszy niż taki biały cukier, który czasem przyjmujemy w batonikach, w kawie, w herbacie. A można sobie miodem życie osłodzić i wspomnieć te pożyteczne stworzenia.

Teraz będzie o czymś, co nam się dzisiaj nie przyda, o parasolach, a konkretnie o jednym takim w przenośni użytym słowie. W 2007 roku Rihanna rozpoczęła 10-tygodniowe panowanie na brytyjskiej liście przebojów piosenką Umbrella, nagraną z udziałem rapera Jay-Z. Singiel pobił rekord, który do tej pory należał do grupy Wet Wet Wet i piosenki Love Is All Around. To też myślę kojarzymy. Rihanna i Jay-Z zdobyli piosenką Umbrella nagrodę Grammy, też w kategorii najlepsza współpraca rapersko-wokalna i chyba nie tylko taką współpracę uskuteczniali. Rihanna i Jay-Z Umbrella.

0: A kiedy ewentualnie parasole się przydadzą? No, o tym już teraz powiemy na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony www.galeria3korony.com.pl.
0: Dzisiaj jeszcze można z domu wyjść bez parasola, nie trzeba go przy sobie nosić. Jeśli ktoś lubi ryzyko, może to zrobić też jutro, ale jutro już są przewidziane przynajmniej przelotne opady deszczu, tak w środku dnia mniej więcej. I będzie też nieco cieplej niż dzisiaj, do 22 stopni pokażą termometry w cieniu, dzisiaj do 21, jutro też mocniej powieje.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
2: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Q.
3: Omoda J.Q. Omoda J.Q.
2: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda J.Q. 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda J.Q. Auto Complex. Wielogłowy 188.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Wishły na wymet. Chciałbym, żebyśmy się nigdy nie poznali. Chyba nikt nie chciałby usłyszeć takich słów. No ale myślę, że teraz będą słowa, które chcemy usłyszeć. Bo myślę, że warto wiedzieć, że dzisiaj jest 20 maja i że jest to 140 dzień roku. Jakby to cokolwiek zmieniało, no ale upływ czasu widać, jaki jest szybki. Do końca roku pozostaje 225 dni. Słońce wstało o 4:46, zajdzie o 20:22, tak będzie w naszym regionie. Dzień potrwa 15 godzin i 35 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 27 minut. Aleksander, Dawid, Józefa, Karol i Wiktoria to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom, wszystkim, którzy cokolwiek dzisiaj świętują. A jest jeszcze parę nietypowych świąt, o których dzisiaj wspomnę. Jest też sporo wydarzeń sprzed lat, które warto przypomnieć. W 1862 roku założono Muzeum Narodowe w Warszawie. W 1980 Henryk Jaskuła wpłynął do portu w Gdyni, kończąc samotny rejs dookoła świata bez wejścia do portu. W 1995 Tomasz Golob wygrał we Wrocławiu inauguracyjne zawody żużlowe z cyklu Grand Prix, który zastąpił jednodniowe indywidualne mistrzostwa świata. I jeszcze wydarzenia ze świata, takie nawet z dalekiej przeszłości. W 325 roku otwarto Sobór Nicejski I, na którym między innymi potępiono arianizm, uchwalono nicejskie wyznanie wiary i rozstrzygnięto spór o datę świąt wielkanocnych. W 1609 roku w Londynie zostały wydane sonety Williama Szekspira. W 1873 Levi Strauss i Jacob Davis uzyskali amerykański patent na jeansy. W 1982 papież Jan Paweł II powołał papieską radę do spraw kultury. Rok 1799, wtedy to 20 maja, na świat przychodzi Honoriusz Balzac, francuski pisarz. W 1881 zaś przyszedł na świat Władysław Sikorski, generał, polityk, minister spraw wewnętrznych i spraw wojskowych, premier Rzeczypospolitej Polskiej i naczelny wódz. A w 1919 Gustaw Herling Grudziński, pisarz emigracyjny więziony przez NKWD w Łagrze pod Archangielskiem, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, współzałożyciel Instytutu Literackiego w Paryżu, też współredaktor miesięcznika Kultura, autor wspomnień Inny Świat. Uhonorowany został we Włoszech najwyższą włoską nagrodą literacką Premio Via Reggio Internazionale w 1994 roku oraz Premio Vittorini w 1996. To jeszcze nie wszystkie daty urodzinowe, ale kolejne już będą związane z osobami, które muzycznie nam się objawią na antenie, więc może o tym troszkę później. A póki co Keith Urban i Pink, One Too Many, o jednego za dużo.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

Romantycznie, nastrojowo, w takie właśnie nastroje wprowadził nas Michael Bublé, a teraz będzie nieco szybciej, bo galopem Zakopower o upływie czasu. Jakbyśmy nie wiedzieli, prawda, że czas ucieka szybko, zbyt szybko.

0: Będzie mniej dymu nad Tarnowem. Azoty szykują eksperyment w energetyce zakładu.
1: Czy jesteśmy w stanie z naszej pary odpadowej utrzymać zakład w ciągu miesięcy letnich?
0: Senat zajmie się dzisiaj wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jest 13:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W najbliższych miesiącach tarnowianie będą mogli zauważyć mniej dymu unoszącego się z kominów zakładów azotowych. Spółka zamierza w ramach eksperymentu zatrzymać pracę kotła węglowego na około 4 miesiące i korzystać z energii z pary poprodukcyjnej. Docelowo w planach jest wymiana źródła energii na kocioł gazowy, co ma wygenerować większe oszczędności. O zamiarach koncernu poinformował wiceprezes grupy Azoty Artur Hołody podczas spotkania prasowego w Tarnowie. W rozmowie z Radiem RDN oceniał, że wstrzymanie pracy kotła na kilka miesięcy zapewni prawie 30 milionów złotych oszczędności.
1: Najważniejsze elementy, mam nadzieję, że wydarzą się w najbliższych tygodniach, będziemy przeprowadzać, może być taki eksperyment, czy jesteśmy w stanie z naszej pary odpadowej utrzymać zakład w ciągu miesięcy letnich. Jeżeli to się powiedzie, czyli z naszej pary odpadowej będziemy w stanie wszystkie nasze potrzeby energetyczne pokryć, to tylko w tych miesiącach letnich będziemy w stanie zaoszczędzić 28 milionów złotych na naszym kotle, na który dzisiaj te środki wydajemy. To jest pierwszy krok. W drugim kroku będziemy chcieli pracować nad możliwością, żebyśmy mieli zaspokojenie naszych potrzeb energetycznych mniejszym kotłem. Łącznie te dwa elementy pozwolą nam zredukować koszty w Tarnowie około 80 milionów rocznie.
0: Jak tłumaczył wiceprezes Hołody, obecnie wykorzystywany kocioł węglowy produkuje znacznie więcej pary niż wykorzystuje zakład. Nadmiar pary jest wykorzystywany z kolei do produkcji prądu, ale cena energii jest wówczas znacznie wyższa niż gdyby zakłady azotowe pobierały prąd z sieci. Tematem zajmiemy się dzisiaj w Pulsie Regionu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Senat zajmie się dzisiaj wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie, które zaproponował Karol Nawrocki, brzmi, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz ma nadzieję, że wniosek prezydenta zostanie zaakceptowany i referendum odbędzie się we wrześniu. Jak mówi, unijna polityka klimatyczna nie sprzyja rozwojowi naszego państwa oraz Europy.
3: Bo jaka jest dzisiaj konkurencja przez ten kaganiec klimatyczny w stosunku chociażby do Stanów Zjednoczonych, chociażby do Chin, chociażby do Indii? No żadna. Tamte kraje nie nakładają na siebie kagańców klimatycznych, a my za wszelką cenę chcemy być tacy bardzo mocno postępowi i zieloni. No absolutnie nie. I myślę, że to Polacy powinni się wypowiedzieć w ogólnonarodowym referendum, chociażby co do kształtu polityki klimatycznej w najbliższych latach.
0: Zgodnie z konstytucją Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W Nowym Sączu jest dużo kleszczy. Jest ich średnio 30 na 100 metrów kwadratowych. Tak wynika z badań prowadzonych przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Zagęszczenie pajęczaków sprawdzano w okolicy miasteczka Galicji.

0: i osób, które użytkują przestrzeń miejską Nowego Sącza.
1: Ostatecznym celem badania jest właśnie sprawdzenie zagrożenia zachorowania na boreliozę wśród mieszkańców miasta.
2: RDN kulturalnie.
1: Szkoły, którym patronuje święty Jan Paweł II, spotkają się na wspólnym pikniku sportowo-edukacyjnym w Mielcu. Celem jest promowanie Podkarpacia jako miejsca aktywnego wypoczynku, ale też zdrowego trybu życia i szacunku do wartości i tradycji regionu. Impreza odbędzie się w niedzielę na obiektach szkoły podstawowej nr 11, a także terenach zrewitalizowanego byłego wysypiska odpadów komunalnych Park Smoczka w Mielcu. Wydarzenie rozpocznie msza święta o 9 w kościele parafialnym, a później uczestnicy pikniku przejdą na miejsce rozegrania biegu przełajowego. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje radio RDN Małopolska.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wiatr dzisiaj wieje nieco mocniej niż wczoraj, wieje z kierunków północnych, ale i na termometrach mamy więcej, więc ta odczuwalna temperatura jest i tak wyższa niż wczoraj. Biometr dzisiaj obojętny, jutro to się trochę zmieni, nie będzie nam w ogóle sprzyjać. Jutro też możliwe są przelotne opady deszczu w regionie i więcej też znów na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
14: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
13: I to gdzie?
14: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Po reklamie.

Kwadrans po godzinie 13. Zbliżają się wakacje wielkimi krokami. Jeszcze tylko trochę ponad tydzień maja nam zostało, później cały czerwiec i już. No i można sobie już trochę planować. Szczególnie, że dzisiaj mamy Europejski Dzień Morza, więc można sobie pogdybać, czy wybieramy się nad morze, czy nad Morze Bałtyckie, czy nad inne morze w naszym bliższym, dalszym regionie. Znaczy w naszym najbliższym regionie to raczej morza nie ma, nawet nie raczej. No ale mamy piękne polskie morze, Morze Bałtyckie, w sensie dostęp do Morza Bałtyckiego, bo nie tylko my mamy do tego morza dostęp. Dzień Morza to jest taki dzień, kiedy powinniśmy jeszcze bardziej docenić wpływ mórz i oceanów na nasze życie. To jest całkiem poważne święto, bo możemy sobie myśleć o wypoczynku w kontekście morza albo o morzu w kontekście wypoczynku, ale chodzi też o to, żeby szukać jakichś rozwiązań chroniących wody Morza Bałtyckiego, ale też zwierzęta, które w nim żyją. Tak w ogóle to trzy rodzaje fok tam żyją. Szara, pospolita, obrączkowana. No i też dzięki działaniom krajów nadbałtyckich foki, które jeszcze kilkanaście lat temu stały na granicy wyginięcia, zniknęły z listy gatunków zagrożonych. Ale dalej w niebezpieczeństwie jest mor świn. Co jest jego największym problemem? Podobnie zresztą jak dla fok, no sieci rybackie. Trzeba też pamiętać, że święto, ten Dzień Morza ma bardzo duże znaczenie dla naszego kraju, który przecież ma dostęp do jednego z najmłodszych i najmniej zasolonych mórz świata. Właśnie do tego morza, o którym mówimy. Morze Bałtyckie powstało z wód topniejącego lodowca. Z powodu swojego położenia Morze Bałtyckie jest otoczone przez 9 państw zamieszkałych przez 85 milionów ludzi. No i właśnie, też w związku z tym jego wody są dość wysoko zanieczyszczone. Rybołówstwo, transport. Co się z tym wiąże? Zanieczyszczenia. No i też turystyka, która na zanieczyszczenia wielokrotnie wpływa. To co, poplanujmy sobie kulturalny wypoczynek, czy to w górach, czy to nad morzem. Najgorzej, jak w jednej rodzinie jest kilka osób o różnych upodobaniach wakacyjnych, tak jak na przykład w tej piosence.

0: stupid or something.
1: Oh, now I'm feeling so dumb.
2: Trudno w to uwierzyć, ale tak, Cher, właściwie Sherlyn Sarkazian, wokalistka, kończy dzisiaj 80 lat. Popularność zdobyła początkowo jako połowa duetu Sony i Cher. Później kontynuowała solową karierę, nagrywając płyty z przebojowymi utworami, takimi jak If I Could Turn Back Time, The Ship Ship Song, Just Like Jesse James, tę piosenkę zaraz zresztą usłyszymy, czy piosenkę Believe. Grała też w filmach, m.in. Silkwood, Maska czy Wpływ Księżyca, a za rolę w tym ostatnim otrzymała Oscara w kategorii dla najlepszej aktorki.

0: Reklama.
1: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19.30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia. Mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu. Emanuel Marin i Lola Gutierrez-Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20.30 wielkie kino plenerowe z radiem RDN. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja, Amfiteatr w Łukowicy. Start 19.30. Wstęp wolny. Zapraszamy. 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
3: Najcieplejszym dniem w tym tygodniu będzie niedziela według prognoz do 24-25 stopni, ale i nie będzie na co narzekać w kolejnych dniach. 20 plus też będzie, może nie 25, ale tak 21-22 to się pokaże w naszym regionie. Jutro się też może trochę chmur pokazać, przynajmniej momentami, i może przelotnie popadać deszcz.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
3: Ciśnienie nam też wzrosło od wczoraj, 980 hektopaskali, teraz na naszym barometrze i jeszcze będzie rosnąć. Troszkę.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
4: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
8: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

1944 roku 20 maja urodził się w Sheffield Joe Cocker, właściwie nazywał się John Robert Cocker, wokalista, o którym świat usłyszał w 1968 roku dzięki jego wykonaniu piosenki Beatlesów With a Little Help from My Friends. W 1983 roku zdobył nagrodę Grammy za piosenkę wykonywaną z Jennifer Warnes Up Where We Belong. Wylansował także przeboje When the Night Comes, Nubli Jamais czy Unchain My Heart. Już go nie ma od 12 lat na tym świecie. Pozostałe piosenki. I When the Night Comes, jedna z rzadziej granych chyba piosenek tego wykonawcy. Niech teraz zagości na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Alicia Keys na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W dosłownym tłumaczeniu Alicja Klucze. Tak by się ta pani nazywała, tak po prostu. A tutaj Łukasz Raczkowski. W dosłownym tłumaczeniu Łukasz Raczkowski.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ruchała. W dosłownym tłumaczeniu Lucena Ruchała.
0: Tak. No najpiękniej i teraz będzie o tematach, które będziemy poruszać w Pulsie Regionu, a nad którymi pracują nasi reporterzy.
1: Tak, tak. Może zacznę od takich przyjemnych, przyjemniejszych tematów. Światowy Dzień Pszczół dzisiaj. No, to takie śliczne stworzonka, które robią...
0: Mają takie śliczne żądełka i śliczny
1: jedzonko.
0: Jad też.
1: No właśnie. Ale one nie mogą ich wykorzystać, bo jak wykorzysta, to podobno już umiera.
0: Tak,
1: więc
0: tak,
1: myślę,
0: tak,
1: że one to dobrze muszą przemyśleć, zanim coś zrobią złego nam. Więc będzie o tym. Nawiążemy do tego, że na Sądecczyźnie też ten miód płynie, prawda, w tej krainie.
0: Kraina miodem płynąca.
1: Tak jest. Mlekiem też, no nie wiem. W każdym razie miodem,
0: to
1: tak?
0: To miod pszczół, tak. Chociaż mleczko pszczele też jest.
1: No widzisz,
0: a,
1: że ładnie
0: właśnie,
1: to połączyliśmy.
0: Właśnie.
1: No i zobaczymy, jakie te problemy są sądeckich pszczelarzy, czy ten rok zapowiada się dobry, czego się obawiają. Serdecznie zapraszam, bo to naprawdę temat ciekawy. Drugim z naszych sądeckich tematów to będą zbliżające się juwenalia, które w tym roku wspólnie Akademia Nauk Stosowanych z Wyższą Szkołą Biznesu zorganizuje. Tak, i okazuje się, że to niektórzy myślą, że pierwszy raz, no pierwszy raz od lat, bo podobno kiedyś już takie juwenalia połączone były. No i nastąpi powrót do takiej tradycji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i szczegóły imprez też podamy. Tematy tarnowskie, nasze koleżanki, nasi koledzy powiedzą m.in. o proteście Solidarności w Warszawie. Dzisiaj duży protest, m.in. przeciwko Zielonemu Ładowi, wzrostowi cen energii, czy likwidacji miejsc pracy. To wszystko taki wybuch protestu dzisiaj w Warszawie cały czas trwa od godziny 12. Warto też śledzić, co się tam dzieje, bo to są czasem ważne sprawy, często gdzieś tam nam umykające, więc my do tego nawiążemy. No i co jeszcze nas czeka w Tarnowie? Zobaczymy, czy nas to czeka. Mniej dymu nad Tarnowem. O właśnie, na przykład ma być podobno w lecie i to taki eksperyment chce wprowadzić, przeprowadzić. Chcą zakłady azotowe. I zobaczymy, co z tego eksperymentu wyjdzie. Czy on będzie już jakoś wdrożony na dłużej? Mniej dymu nad Tarnowem. Także ciekawie. Pszczoły, juwenalia, protest Solidarności, mniej dymu nad Tarnowem. Wszystko można w ten sposób tak
0: spuentować.
1: Różnorodność. Piękno w różnorodności. To jest zaletą naszego Pulsu Regionu dzisiejszego.
0: Zapraszamy. Zaletą też będzie oczywiście dobra muzyka, której nigdy nie brakuje. Nie zabraknie też informacji kulturalnych.
1: Prowadząca.
0: O, bardzo dziękuję. Czekałam
1: też
0: na to.
1: Duża zaleta to jest. Zapraszamy, żeby posłuchać jej.
0: A o Pulsie Regionu opowiadał Łukasz Raczkowski. Bardzo dziękuję.
1: Łukasz Raczkowski.
0: Łukasz Raczkowski w dosłownym tłumaczeniu. Ruchała. Łukasz Raczkowski. Tak,
1: tłumaczenie dosłownie.
0: A teraz będzie Piotr Cugowski. Daj
1: jako
0: mi żyć.
1: Piotr Cugowski.
0: Jako Piotr Cugowski będzie prosił, daj mi żyć.
1: O. Ja już daję.
0: Dziękuję.

taka możliwość, żeby być sobą, żeby normalnie odetchnąć. To jest niesamowite, niesamowicie ważna rzecz w życiu. Za około 3 minuty będzie godzina 14 i kolejne wiadomości.

0: Reklama.
1: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
0: Po reklamie. Już za chwilę poseł Kaczmarczyk o manifestacji w Warszawie.
2: Obywatele mówią dość, żywność, ludzie się do sklepu, no to widzimy, jakie są ceny.
0: Święta Kinga zgromadzi na Jasnej Górze samorządowców z całej Polski.
3: Jej działania polityczne, decyzje dotyczące zarządzania płynęły z głębokiej duchowości.
0: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W Warszawie trwa manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Uczestnicy sprzeciwiają się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Norbert Kaczmarczyk, który był gościem porannego programu Słowo za Słowo, powiedział, że to wyraz społecznego buntu przeciwko rządowi.
2: Obywatele mówią dość, skoro jest taki krach w służbie zdrowia, rośnie bezrobocie, praktycznie państwo nam się zwija, firmy się wycofują, również zagraniczne, które były pracodawcami, nie ma takiej atmosfery bezpiecznego państwa, w którym można inwestować, no to obywatele mówią dość, żywność, idzie się do sklepu, no to widzimy, jakie są ceny, po prostu całą pensję zostawiamy dzisiaj w sklepie na spożywcze zakupy. I za chwilę się okaże paradoksalnie, że tym syfem, mówiąc brzydko, żywnościowym, który chce nam Donald Tusk sprowadzić z Mercosuru, on na końcu może chcieć wygrać wybory, bo powie, no zobaczcie, płaciliście kilkaset złotych za koszyk, a teraz o połowę mniej, dzięki temu, że wam Mercosur sprowadziłem, nie patrząc na zdrowie Polaków.
0: Ogólnopolska manifestacja NSZZ Solidarność odbywa się pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Uczestnicy manifestacji idą w stronę parlamentu, powinni tam dotrzeć około godziny 15. A relacja z tego protestu dzisiaj na naszej antenie w Pulsie Regionu.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną i przejazdem kolejowym w Marcinkowicach powstaną 4 dodatkowe pasy ruchu. Prace mają być zrealizowane w ramach przebudowy linii kolejowej 104. Kierowcy włączający się do ruchu będą mogli skorzystać z prawo i lewo skrętu na drodze gminnej. Dodatkowe pasy będą też na powiatówce, po jednym od strony Limanowej i Chełmca.
5: To dodatkowa jakby inwestycja, która wykracza poza ten standardowy zakres inwestycji. Natomiast tutaj ze względu właśnie na prognozowany większy ruch na tych drogach prowadzących do stacji, wspólnie z samorządem uzgodniliśmy rozwiązanie dodatkowe polegające na wytyczeniu nowych pasów do skrętu. Nie jest to skomplikowana inwestycja drogowa, natomiast no tutaj takiej dokładnej daty zakończenia prac jeszcze nie mamy.
0: Wyjaśniał Piotr Hamarnik z PKP PLK. Jak się dowiedzieliśmy, przebudowa skrzyżowania przy przejeździe kolejowym w Marcinkowicach może zostać zrealizowana w najbliższym czasie, by nie było większych utrudnień po 14 czerwca. Wtedy, przypomnijmy, zostaną uruchomione pociągi na trasie Nowy Sącz-Marcinkowice.
6: Z życia kościoła.
0: Karmiła biedaków, opiekowała się kobietami, które spodziewały się potomstwa, fundowała kościoły, osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Święta Kinga patronuje polskim samorządowcom, a już w najbliższą niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego. Warto wracać do tej postaci, ponieważ Święta Kinga prezentuje system wartości konieczny, aby dzisiaj nasze małe ojczyzny kwitły i rozwijały się, powiedział RDN Małopolska biskup Andrzej Jerz.
3: Patrząc na Świętą Kingę, zauważamy, że jej działania polityczne, decyzje dotyczące zarządzania płynęły z głębokiej duchowości. Głęboka duchowość, budowanie głębokiej relacji z Bogiem w konsekwencji tworzyło mocny system wartości moralnych i ten system, który reprezentowała Święta Kinga, przenosił się później na konsekwentne, sprawiedliwe zarządzanie.

0: rufem w hali Mossirów w Nowym Sączu. W tym budynku znajduje się też klub Pławeckiego Halny.
1: Walczył u siebie, dokładnie u siebie. Mierzyliśmy odległość od sali treningowej do wejścia, gdzie będę wchodził do ringu, i okazało się, że to jest 16 metrów, a ja walczę o 16 mistrzowski pas, więc te liczby, te miejsca, to wszystko się tak zgadza, że to jest dokładnie ten moment, ten czas, i cieszę się, że to wszystko tak się poskładało w moim życiu, że ta mistrzowska walka będzie dokładnie tutaj w Nowym Sączu, nie w jakiejś innej lokalizacji, że w ogóle do niej dojdzie. To jest niesamowita sprawa. Tak naprawdę ja jako zawodnik jeszcze nie czuję tego, jak wielkie to jest dla mnie wydarzenie.
0: Łukasz Pławecki ma na koncie 15 mistrzowskich pasów w kickboxingu, w tym 7 tytułów mistrza świata. Od 5 lat walczy zawodowo w boksie. Stoczył 14 walk, z których wygrał 10, 2 zremisował, a 2 przegrał.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Czy może być lepiej w pogodzie? Owszem, może być lepiej, może być cieplej. Co prawda jeszcze jest wiosna, ale już prawie letnie temperatury, przynajmniej w niedzielę takowe będą. Weekend nam się zapowiada wreszcie piękny pod znakiem słońca i wysokich temperatur. Ale i w ciągu tygodnia pracującego tak zwanego nie mamy na co narzekać, bo i dzisiaj do 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: Flormed JF.

0: Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: To była autopromocja.

0: closed. Kwadrans po godzinie 14, zanim spotkamy się z płytą tygodnia, to ważna informacja dla Państwa, ponieważ będzie bardzo ważny, niesamowity i wyjątkowy dzień w najbliższy wtorek, a będzie to 26 dzień maja. Chyba już wiecie, o co chodzi. No i w związku z tym będzie konkurs na naszej antenie.
1: Audycja sponsorowana.
0: Każdy przecież wie, że jego mama gotuje najlepiej. No co prawda przy żonie panowie nie powinni tego mówić tak wprost, ale wiadomo, jaka jest prawda. No i tutaj właśnie będzie konkurs z tym związany. Trzeba napisać, jakie jest popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej. Co mama potrafi najlepiej ugotować, usmażyć, po prostu zrobić do jedzenia najpyszniej na świecie. Zgłoszenia wysyłajcie na adres e-mailowy konkurs@rdn.pl. No i należy też podać bardzo ważną informację. Poza tym, że jego mama gotuje najlepiej, wasza, moja, tak, też. Trzeba podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości, w której jesteście, w której mieszkacie. I co chyba najważniejsze w tym przypadku, to to, że na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji. Są to vouchery o wartości 300 zł na wspólne świętowanie. Każdy voucher będzie o tej wartości. Tych voucherów będzie w sumie aż 6, z tego co mi wiadomo. Także jest o co grać. Macie jeszcze czas, żeby się zastanowić nad popisowymi daniami albo nad jednym raczej popisowym daniem waszej mamy. No i przesłać to zgłoszenie. konkurs@rdn.pl. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziecie na naszej stronie internetowej rdn.pl. I co jeszcze ważne, do zabawy rzecz jasna zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej oraz restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. To są nasi sponsorzy nagród. Zapraszamy Was. Piszcie konkurs@rdn.pl. O konkursie jeszcze będziemy Wam przypominać.
1: To była audycja sponsorowana.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Już 23 minuty po godzinie 14 to pora najwyższa na spotkanie z pewnym wykonawcą.
1: Płyta tygodnia.
0: A tym wykonawcą jest Steven Sanchez, 23-latek, który drugą płytę wydał w swoim życiu, póki co. Love, love, love, czyli po trzykroć miłość. No i tutaj jest miłość w różnych odsłonach w tychże piosenkach. Steven Sanchez jest zarówno tekściarzem, jak i wokalistą. No i pięknie nam tutaj prezentuje te różne odsłony miłości. Czasem są to piosenki nastrojowe, a czasem są to piosenki takie bardziej energiczne, jak na przykład ta Sweet Love, słodka miłość.

0: Steven Sanchez, Sweet Love, to piosenka z jego nowej płyty Love, Love, Love, a jest to nasza.
1: Płyta tygodnia.
0: A już za moment, a ten moment to 3 minuty, tak około, wiadomości.
2: Viola, let me see you dance, Viola.

0: Otwieramy nowy etap w relacjach polsko-węgierskich, mówili zgodnie w Warszawie premierzy Donald Tusk i Peter Madziar. Szef węgierskiego rządu składa pierwszą zagraniczną wizytę. Politycy rozmawiali o współpracy dwustronnej, kontaktach z Brukselą i bezpieczeństwie. Wyrazili nadzieję, że Grupa Wyszehradzka znów zacznie działać. Z Warszawy premierzy udali się do Gdańska, gdzie m.in. spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. O szczegółach Sylwia Białek.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że szef węgierskiego rządu ma w Polsce wielu przyjaciół, a wręcz jak to ujął, wyznawców politycznych. Potrafimy docenić waleczność, co zresztą zawsze łączyło Węgrów i Polaków. Świadomość, że ważne sprawy wymagają waleczności i serca. Tak mówił polski premier. Mówił też o wspólnych interesach w Brukseli, o podobnym spojrzeniu na kwestie dotyczące bezpieczeństwa czy Ukrainy.
2: Węgry i Polska jak jedna pięść. Będą działać i w Brukseli, i w sprawach geopolitycznych.
1: Donald Tusk zadeklarował, że Polska jest gotowa wesprzeć Węgry w dywersyfikacji dostaw energii i uniezależnianiu się od rosyjskich surowców. Mówił o konieczności rewitalizacji Grupy Wyszehradzkiej. Wyraził zadowolenie z faktu, że znów będzie mógł usiąść przy stole z szefami rządów Czech, Słowacji i Węgier. Peter Madziar podkreślał z kolei, że Polska jest dla jego kraju i dla jego rządu dobrym przykładem, jak przywrócić kraj do europejskiego nurtu.
3: Dziękuję bardzo. Polak, Węgier. Dwa bratanki.
1: Wizyta w Polsce to pierwsza zagraniczna podróż Madziara po zaprzysiężeniu na premiera, które odbyło się 9 maja.
0: Po raz pierwszy sądeckie uczelnie organizują wspólne juwenalia w Nowym Sączu. Akademia Nauk Stosowanych i Wyższa Szkoła Biznesu przez lata tworzyły osobne wydarzenia końcem roku akademickiego. Tym razem będzie to jedna wspólna impreza, mówi Krystian Krajewski z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Inicjatywa o połączeniu wydarzeń wyszła od studentów.
4: Od dawna chcieliśmy współtworzyć jakieś wydarzenia. Nie ma sensu tworzyć jakichś podziałów. Oczywiście mamy dwie uczelnie, Nowy Sącz jest miastem średniej wielkości, ale zbyt małym, żeby uczelnie robiły samodzielnie wydarzenia. Fajnie jest wykorzystać tą synergię, ten potencjał i zrobić coś wielkiego wspólnie. Wszystko zaczęło się chyba rok temu, to było kiedy spotkaliśmy się w pewnej kawiarni, no i tam miało to wszystko swój początek i oto owocem będą te juwenalia.
0: Juwenalia startują jutro od rozgrywek sportowych w kampusie ANS przy ulicy Kościuszki. Co dokładnie będzie się działo, to zdradzimy dzisiaj w Pulsie Regionu.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Miłośnicy łamigłówek i rebusów z całego województwa znów spotkają się w Bochni. Po raz 29 odbędą się tu szaradziarskie Mistrzostwa Małopolski. Organizuje je bocheński klub szaradzistów Omnibus. Turniej odbędzie się w najbliższą sobotę o 10 w zespole szkół numer 3 w Bochni. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
5: Z życia kościoła.
0: A już jutro w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. Taka modlitwa odbywa się raz w miesiącu z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Mszy świętej będzie przewodniczył i kazanie wygłosi asystent kościelny Akcji Katolickiej i diecezjalny duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców ksiądz Jan Bartoszek. W radiu RDN będzie transmisja liturgii z kościoła świętego Maksymiliana o godzinie 18:00.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Tyle słońca w całym mieście, tyle słońca w regionie sądeckim i w regionie tarnowskim i na Limanowszczyźnie i w całym naszym bardzo szerokim regionie, szeroko pojętym. Dzisiaj maksymalnie do około 21 stopni w cieniu, słońca nie powinno zabraknąć. Jutro też będzie słonecznie, z małymi przerwami, a te przerwy mogą być na zachmurzenie i na przelotny deszcz.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mniam! Prawdziwy smak natury.
6: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
7: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
8: A gdyby tak to zmienić?
9: A gdyby tak to zmienić?
7: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Krzysztof Niedziela przed mikrofonem z informacjami dla zmotoryzowanych.
2: Dzień dobry, zaczynamy od Tarnowa, gdzie całkiem niedawno przy ulicy Starodąbrowskiej doszło do zderzenia trzech samochodów. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, ale w związku z tym zdarzeniem są utrudnienia w ruchu. Wcześniej od rana było dość spokojnie na tarnowskich drogach. Policja przekazała nam, że były wcześniej dwie kolizje bez osób poszkodowanych. No i oczywiście o tej porze w Tarnowie korki tworzą się w stałych miejscach, gdzie to zazwyczaj o tej porze, czyli ulica Narutowicza, Krakowska, Szkotnik, odcinki ulicy Szujskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Klikowska, no i wolno jedzie się przez Mościce. Teraz przenosimy się na Sądecczyznę i okolice Nowego Sącza. Tutaj wielogłowy, wielopole, droga krajowa 75, jazda w stronę Starego Sącza w korkach. Rondo przy obwodnicy północnej, rondo przy Zamku Sądeckim, tutaj też utrudnienia. Bulwar Narwiku, co za tym idzie, ale też ulica Lwowska, okolice mostu nad bulwarem i rynku, rondo przy galerii, skrzyżowanie Lwowskiej i Sprażmowskiego, ale też Krańcowa do Lwowskiej, okolice Sądeckich Plant, uważajcie tu między innymi przy Jagiellońskiej o strony Kościuszki, gdzie jeszcze roboty wodociągowe się toczą i jest zawężenie. Rondo Solidarności, tutaj też bardzo duży ruch, skrzyżowania przy Grodzkiej i Alei Wolności, ale też te przy Nowojowskiej, Zygmuntowska i Limanowska, i Limanowskiego przy Batorego, tutaj też dość tłoczno. No i oczywiście Węgierska, okolice galerii, wyjazd w stronę Starego Sącza. I na koniec Limanowa, tutaj tłoczno na ulicy Piłsudskiego na obu pasach ruchu, okolice Rynku Limanowskiego i dojazd do rynku. To między innymi ulica Marka, ale też niedaleko centrum tłoczno na Kopernika do ronda przy Jana Pawła II i Piłsudskiego.
1: Za około pół godziny pewnie tych korków będzie jeszcze więcej. Jak to będzie konkretnie, sprawdzimy. Krzysztof Niedziela, dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

Powoli, powoli, ale zbliża się godzina 15, za parę minut pomodlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia, a dzisiaj też w Ewangelii czytamy, jak modli się Jezus. To jest ciąg dalszy tak zwanej modlitwy arcykapłańskiej. Jezus modli się za nas, bo wie, że nie jest i nie będzie nam łatwo na tym świecie. Mówi się czasem o chrześcijanach, o katolikach, że są tacy nie z tego świata, prawda? No i to powinno być w zasadzie widoczne, powinno być widać w to wszystko, jakimi wartościami się kierujemy, czy podejmując różnego rodzaju decyzje mamy na uwadze tylko to życie na ziemi, czy przede wszystkim to życie, ku któremu wszyscy zmierzamy.

0: Miłość nie unosi się, nie myśli nic złego. Czasem zdarza się tak, że w relacji coś nie daje nam spokoju. Zaczyna się jako drobna sprawa, ale zanim się zorientujemy, rozrywa nas na kawałki. Prawdopodobnie słyszałeś o dawnych chińskich torturach wodnych, które polegały na związaniu człowieka i spuszczaniu na jego czoło kropli wody przez wiele dni. Aż każda kolejna kropla robiła wrażenie uderzenia cegłą. Tak samo działa to w relacjach. Wszystkie wady, słabości, niedociągnięcia tej drugiej osoby dręczą cię raz za razem, aż w końcu masz ochotę krzyczeć. Ale miłość, przynajmniej według Boga, nie jest drażliwa ani nieprzychylna. Miłość zdaje sobie sprawę, że każdy z nas, tak, również ty i ja, stanowi pakiet. Pakiet niesamowitych darów, umiejętności w komplecie z własnymi małymi dziwactwami, które doprowadzają innych do szału. Wiesz dobrze, jak łatwo jesteśmy gotowi odpuścić sobie samym. Cóż, może powinniśmy stosować taki sam standard wobec innych? Co o tym myślisz?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
5: ufamy Tobie.
4: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton.

0: 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
4: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Krzysztof Niedzielan ma dla nas chyba sporo informacji, więc pewnie sporo korków jest na drogach.
2: Tak, tym razem zaczynamy od Sądecczyzny i dalej tutaj problemy przy wjeździe do Nowego Sącza, Wielogłowy, Wielopole, Krajowa 75, sporo odcinek tej drogi. Rondo przy obwodnicy północnej, rondo przy zamku, czyli tutaj przejazd ulicą Tarnowską między tymi rondami. Bulwar Narwiku, Lwowska w okolicach mostu i rynku, ale też przy galerii oraz przy Prażmowskiego. Ulica Krańcowa dalej, tutaj są utrudnienia do Lwowskiej, a wcześniej Młyńska do ronda przy zamku. Ulica Pieczkowskiego korkuje się do Barskiej i Witosa, tłoczno w okolicach Plant, nie tylko Jagiellońska, Długosza, ale też wcześniej Wąsowiczów. Rondo Solidarności, tutaj też bardzo duży ruch, zarówno tutaj po stronie Kilińskiego, czy też Klowej Jadwigi, a jak Kilińskiego, to i dojazd Husarską utrudniony. Skrzyżowania przy Grodzkiej i Alei Wolności, i te przy Nawojowskiej, Zygmuntowska, Limanowskiego, Batorego, no wszędzie tam są kłopoty. Tłoczno zrobiło się też na ulicy Kolejowej i na Węgierskiej, choć trzeba dojechać w stronę Starego Sącza, jadąc do okolic galerii, żeby już w tym korku być. I na obrzeżach Nowego Sącza, rondo w Brzeznej, to przy obwodnicy zachodniej, tutaj od mostu Świętej Kingi w Starym Sączu zrobił się korek i troszkę na końcowym fragmencie obwodnicy Podegrodzia. Pamiętajcie o zamkniętym odcinku obwodnicy zachodniej Nowego Sącza od ulicy Łącznej w Chełmcu do składu budowlanego w Podrzeczu. Objazd przez drogę powiatową, przez Podrzecze, Świniarsko, Małą Wieś do Chełmca, tutaj w końcowym fragmencie ulicą Papieską do Świateł w Chełmcu, no i potem jeszcze ulicą Limanowską. Teraz Tarnów na ulicy Starodąbrowskiej. Mogą być jeszcze utrudnienia, bo jak informowaliśmy, dziś po południu zdarzyły się tam 3 samochody, ale na szczęście tutaj służby przekazywały nam, że nie było osób poszkodowanych. W Tarnowie korki są też na Krakowskiej, na Rutowicza, przy Szkotnik, Szujskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Plikowskiej, no i w dzielnicy Mościce. Dobiegają końca prace na drodze powiatowej Zaborów Bielcza, Wola Dębińska, właśnie w miejscowościach Zaborów, ale też Dołęga i Bożęcin. W tym roku remont dotyczy 3 km trasy, a wszystkie roboty mają się zakończyć w czerwcu. A przypomnę, że w tych okolicach, właśnie na tej drodze powiatowej, już w zeszłym roku był remont dotyczący prawie 2,5 km odcinka drogi, a też wiązało się to z przebudową mostu.
1: Czyli wszystko idzie ku dobremu, a czy ku dobremu pójdzie, jeśli chodzi o korki, to będziemy jeszcze w Pulsie Regionu dwukrotnie sprawdzać. A za dotychczasowe informacje dziękujemy Krzysztofowi Niedzielanowi.
2: Udanych podróży.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

Informacje już przez naszych reporterów przygotowane, muzyka najlepsza też czeka w kolejce, ja też już gotowa, więc cóż, za 4 minuty startujemy z Pulsem Regionu.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
0: Po reklamie.
4: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
5: Wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w tym zdarzeniu, są już pod opieką.
4: Interwencje.
6: Są to mieszkania dla osób najmniej zarabiających, więc też fundusz remontowy jest minimalny.
4: Opinie.
7: Elki tak zwane jeżdżą zgodnie z przepisami, a inne pojazdy jeżdżą szybciej, więc kogo tu wyprzedzać?
4: Fakty.
8: Druga wojna światowa bardzo dużo pochłonęła tych ksiąg, zarówno metrykalnych, dokumentów parafialnych i w tym kronik.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
9: Solidarność protestuje w Warszawie. Dziś w stolicy był marsz przeciwko unijnej polityce klimatycznej.
10: Precz zielony młody!
11: Trzeba zaprotestować, trzeba pokazać, że ludziom się to nie podoba.
9: Grupa Azoty planuje eksperyment związany z energetyką. Nad tarnowskim zakładem ma być mniej dymu.
12: Jak kocioł nie będzie pracował, to nie będzie w ogóle dymu. Więc oprócz tego, że mamy efekt ekonomiczny, będziemy mieli także efekty ekologiczne.
9: Dziś Światowy Dzień Pszczół. Mimo szykującego się dobrego sezonu, w dalszej perspektywie są też zapowiedzi, które spędzają pszczelarzom sens powiek.
13: Słyszę, że przeszkadzają pszczoły, że trzeba likwidować, trzeba zmniejszyć, bo wykańczają dziście zapylacze. A podpisujemy namiot umowy z Brazylią, z Chinami, już nie mówiąc o Ukrainie.
9: Sądeckie uczelnie łączą siły. Po raz pierwszy Akademia Nauk Stosowanych i Wyższa Szkoła Biznesu organizują wspólne juwenalia w Nowym Sączu.
14: Od dawna chcieliśmy współtworzyć jakieś wydarzenia. Fajnie jest wykorzystać tą synergię, ten potencjał i zrobić coś wielkiego wspólnie.
9: Po godzinie 16:00 gościem Pulsu Regionu będzie dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, Paweł Gurgul. Porozmawiamy o zmianach w prawie dotyczących kursów redukujących punkty karne. Będą też informacje ze świata kultury, z dziedziny sportu i jak zawsze dobra muzyka. Ja serdecznie Państwa zapraszam, jak zawsze w imieniu własnym oraz reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Cool.
4: Omoda J.Cool.
3: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda JQ7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda JQ Auto Complex. Wielogłowy 188.
5: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie. W Warszawie pod hasłem Razem dla Polski i Polaków związkowcy z NSZZ Solidarność zorganizowali antyrządową manifestację. Domagają się m.in. referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Więcej o tym Jolanta Moździerz.
6: Uczestnicy marszu pojawili się z biało-czerwonymi flagami i transparentami. Sprzeciwiają się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Manifestacja rozpoczęła się w południe. Stamtąd protestujący ruszyli przed Sejm. Wśród uczestników dominują hasła antyrządowe.
7: Jedna decyzja sędzi z Hiszpanii chciała zamknąć kompleks Turów, kopalnie i elektrownie. 8% zapotrzebowania Polski na energię. Jedną decyzją. Milionowe kary dla Polski. Tak nie może być. Precz Zielonym Ładem! Precz Zielonym Ładem!
8: Ja jestem akurat na emeryturze, nie? No ale dużo u nas w zakładzie pracy jeszcze do zwolnienia po prostu ludzi i tak dalej.
9: W mojej miejscowości Furnel tradycję miał przedtem zakład drzewny, 200 osób. Dostało niby pracę, ale trzeba dojeżdżać albo 200, albo 300 kilometrów. To są warunki pracy.
10: Trzeba zaprotestować, trzeba pokazać, że ludziom się to nie podobało.
6: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Norbert Kaczmarczyk, który był gościem porannego programu Słowo za Słowo, powiedział, że to wyraz społecznego buntu przeciwko rządowi.
11: Obywatele mówią dość, skoro jest taki krach w służbie zdrowia, rośnie bezrobocie, praktycznie państwo nam się zwija, firmy się wycofują, również zagraniczne, które były pracodawcami, nie ma takiej atmosfery bezpiecznego państwa, w którym można inwestować, no to obywatele mówią dość, żywność, idzie się do sklepu, no to widzimy, jakie są ceny, po prostu całą pensję zostawiamy dzisiaj w sklepie na spożywcze zakupy. Za chwilę się okaże paradoksalnie, że tym syfem, mówiąc brzydko, żywnościowym, który chce nam Donald Tusk sprowadzić z Mercosuru, on na końcu może chcieć wygrać wybory, bo powie, no zobaczcie, płaciliście kilkaset złotych za koszyk, a teraz o połowę mniej, dzięki temu, że wam Mercosur sprowadziłem, nie patrząc na zdrowie Polaków.
6: Tymczasem przed kancelarią premiera Rady Ministrów w Warszawie powstało miasteczko gniewu, czyli protest przeciwko polityce rządu Donalda Tuska i, jak mówią protestujący, chcą doprowadzić do obalenia obecnego rządu. Organizatorzy mówią o utrudnianiu protestu przez policję. Protestujący zostali otoczeni przez służby barierkami, a policja blokuje dostęp nowym osobom. Zdaniem posła Kaczmarczyka obecna władza boi się dziś ulicznych protestów.
11: Jest gorąco, czasem mam takie obawy, bo boję się o ludzi. Często mówi się, żeby gdzieś przywieźć ludzi. Ja mówię, ludzie muszą być bezpieczni. Rolnicy byli na protestach w Warszawie, za PiS-u nic nikomu się nie działo. Po prostu każdy mógł protestować, palili opony, kołodziejczak. No są prowokacje, służby prowokują i później się okazuje, że ludzie cierpią. I ja boję się, cieszę się, że jest bunt społeczny, ale też boję się o obywateli. Mam nadzieję, że nic się złego nie stanie.
6: Ogólnopolska manifestacja NSZZ Solidarność odbywa się pod hasłem hashtag Razem dla Polski i Polaków. Solidarność wychodzi na ulicę, ponieważ nie ma zgody na decyzje uderzające w pracowników, rodziny, polskie zakłady pracy, przemysł, rolnictwo i polską szkołę. Czytamy w komunikacie organizatorów manifestacji. Uczestnicy dzisiejszego protestu w stolicy kraju sprzeciwiają się m.in. unijnemu programowi Zielony Ład. Argumentują, że uderza on w przemysł, rolnictwo oraz w gospodarstwa domowe. Manifestujący chcą też zadeklarować poparcie do wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Bardzo powolne tempo w niektórych miejscach, ale postaram się w miarę szybko i zwięźle o tym opowiedzieć. Krajowa 75 przy wjeździe do Nowego Sącza. Tam jest trochę ciasno, ale bywało gorzej. Wielopole, tutaj najwięcej samochodów, no ale myślę, że tempo nie jest dużo wolniejsze niż o innych newralgicznych porach. Most na obwodnicy północnej przekorkowany, Tarnowska też w tamtym miejscu. Ale mówię, nie ma tragedii jeszcze. Bulwar Narwiku za to i Piotra Skargi, całe zakorkowane dość mocno, praktycznie na całej długości Bulwar Narwiku w stronę Ronda przy Zamku. W kilku miejscach ulica Lwowska, okolice Ronda Solidarności, a szczególnie ulica Prażmowskiego jest przez dużą liczbę samochodów oblężona. Odcinek Biegonicki na ulicy Węgierskiej aż do Ronda Jana Pawła II też jest zakorkowany. To tyle, jeśli chodzi o Nowy Sącz i okolice. Zaglądamy do Limanowej, na Piłsudskiego, na wysokości Szpitala Powiatowego w stronę centrum od Ronda w Sowlinach. Przy Rondzie w Sowlinach też ulica Witosa was na trochę zatrzyma oraz kilka ulic wokół Rynku, na przykład Marka Mikołaja Kopernika czy Jana Pawła II. W Gorlicach Krajowa 28, najbardziej parkowa, trochę też Kościuszki, ale i dojazdówki do centrum, takie jak Sienkiewicza, Legionów Biecka i Stawiska. Na koniec Tarnów, tutaj chyba najbardziej na całej długości zakorkowana ulica Narutowicza i to w obie strony. Sikorskiego, Krakowska także, więcej samochodów też na Klikowskiej, jak to zwykle o tej porze, na Słowackiego również, na Księdza Romana Sitki, Starodąbrowskiej, ale i Jana Pawła II i Lwowskiej, ale tutaj o dziwo nie jest taki długi korek, jak to bywało w ostatnim czasie. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądać za około pół godziny.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: W najbliższych miesiącach tarnowianie będą mogli zauważyć mniej dymu unoszącego się z kominów zakładów azotowych. Spółka zamierza w ramach eksperymentu zatrzymać pracę kotła węglowego na około 4 miesiące i korzystać z energii z pary poprodukcyjnej. Docelowo w planach jest wymiana źródła energii na kocioł gazowy, co ma wygenerować większe oszczędności. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
2: O zamiarach koncernu poinformował wiceprezes Grupy Azoty Artur Hołody podczas spotkania prasowego w Tarnowie. W rozmowie z Radiem RDN oceniał, że wstrzymanie pracy kotła na kilka miesięcy zapewni prawie 30 milionów złotych oszczędności.
3: Najważniejsze elementy, mam nadzieję, że wydarzą się w najbliższych tygodniach, będziemy przeprowadzać, może być taki eksperyment, czy jesteśmy w stanie z naszej pary odpadowej utrzymać zakład w ciągu miesięcy letnich. Jeżeli to się powiedzie, czyli z naszej pary odpadowej będziemy w stanie wszystkie nasze potrzeby energetyczne pokryć, to tylko w tych miesiącach letnich będziemy w stanie zaoszczędzić 28 milionów złotych na naszym kotle, na który dzisiaj te środki wydajemy. To jest pierwszy krok. W drugim kroku będziemy chcieli pracować nad możliwością, żebyśmy mieli zaspokojenie naszych potrzeb energetycznych mniejszym kotłem. Łącznie te dwa elementy pozwolą nam zredukować koszty w Tarnowie około 80 milionów rocznie.
2: Jak tłumaczył wiceprezes Hołody, obecnie wykorzystywany kocioł węglowy produkuje znacznie więcej pary niż wykorzystuje zakład. Nadmiar pary jest wykorzystywany do produkcji prądu, ale cena energii jest wówczas znacznie wyższa niż gdyby zakłady azotowe pobierały prąd z sieci.
3: My potrzebujemy między 17 a 33 tony pary na godzinę. Dzisiaj mamy minimum kotła na poziomie 145 ton pary na godzinę. To nie jest też tak, że tą parę my puszczamy w komin, my ją zamieniamy na prąd. Ten prąd jest droższy od prądu rynkowego, my go oczywiście zużywamy i to w całości zużywamy na potrzeby naszego zakładu, ale moglibyśmy go po prostu taniej kupić, tylko musimy po prostu produkować mniej pary. Jak kocioł nie będzie pracował, to nie będzie w ogóle dymu, więc oczywiście ten efekt będzie osiągnięty. Oprócz tego, że mamy efekt ekonomiczny, będziemy mieli także efekty ekologiczne.
2: Widzę. wiceprezes Grupy Azoty argumentował, że poprawa efektywności energetycznej ma być jednym ze sposobów na poprawę trudnej sytuacji finansowej tarnowskiego zakładu. Artur Hołody szacował, że po odjęciu tzw. kosztów korporacyjnych tarnowska fabryka Grupy Azoty odnotowuje około 150 milionów złotych straty. Przedstawiciel zarządu Grupy Azoty odniósł się także do obaw o pozycję Tarnowa jako głównej siedziby koncernu.
3: Mogę odnieść się bardzo krótko. Nie jest zagrożona. Jeżeli chodzi o zakład tarnowski, to też my musimy pokazać restrukturyzacją, którą robimy wspólnie z pracownikami Tarnowa, bo to oni realizują wszystkie te projekty, że jesteśmy w stanie poprawić wyniki samego Tarnowa. Jeżeli mamy być liderem grupy, to musimy też pokazać, że jesteśmy prawdziwym liderem także ekonomicznie tej grupy. Jeżeli chodzi o spółki kluczowe, jest to najgorszy wynik. To nie jest tajemnica, można to prześledzić na podstawie wszystkich sprawozdań finansowych. Dzisiaj pracujemy nad tym, aby ten wynik zdecydowanie poprawić, bo on wpływa także na wynik całej grupy.
2: Wiceprezes Grupy Azoty dodawał, że na wynik finansowy tarnowskiej spółki wpływ ma fakt, że to Tarnów jest siedzibą główną. Artur Hołody zwraca uwagę, że koszty wynikające z posiadania w mieście siedziby grupy dodatkowo obciążają finansowo tarnowski ośrodek. Ten system ma zostać poprawiony.
3: Do tej pory częściowo generowała. Mieliśmy jako fabryka w Tarnowie od innych fabryk, czy od całej naszej struktury organizacyjnej, gdzie mamy ponad 50 spółek, pewną rekompensatę kosztów, może być korporacyjnych, ale nie było to w 100% pokrywane. Dzisiaj pracujemy nad modelem, który zaproponujemy wszystkim spółkom pokrywania tych kosztów korporacyjnych, można powiedzieć, w sposób idealny. Każdy w proporcji takiej, jaki jest elementem tej korporacji, będzie musiał te koszty pokrywać, no bo chcemy mieć wszyscy równe szanse.
2: Podczas spotkania prasowego wiceprezes Hołody nawiązał też do kwestii zarobków w tarnowskim zakładzie Grupy Azoty. Podwyżek dla pracowników domagali się związkowcy miejscowej spółki. Dopytywany przez dziennikarzy, Artur Hołody nie potwierdził wprost podniesienia pensji, ale stwierdził, że po publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał tego roku pojawi się przestrzeń do rozmów.
3: Nie będziemy czekać do końca roku. Po pierwsze widzimy możliwość, bo to jest nie tylko potrzeba, bo potrzebę to wszyscy widzieliśmy nie tylko w tym roku, w zeszłym roku też widzieliśmy. Widzimy potrzebę wypłaty naszym pracownikom, czy wyższych pensji, czy kwestii premii, kwestii nagród. No bez systemu premiowego, no nie ukrywajmy, ciężej się pracuje. Więc jakby potrzebę widzieliśmy, tylko trzeba mieć jeszcze możliwość. Ale możliwość się pojawia. Naprawdę niedługo publikujemy wyniki, a w sumie prognozę wyników to chyba nawet w tym tygodniu.
4: Szacunki
3: w tym tygodniu. W piątek będą szacunki.
2: Wiceprezes przyznawał w trakcie spotkania, że największym kłopotem finansowym całej grupy była kwestia projektu Polimery Police. Zakład produkujący polimery ma trafić w ręce Orlenu.

0: Światowy Dzień Pszczół, który obchodzimy 20 maja, to nie tylko promocja żywieniowego cudu natury, ale czas podsumowań i planów. Ten rok dla sądeckich pszczelarzy zapowiada się dobrze, ale na horyzoncie widać też niepokoje dotyczące całej branży. Materiał Łukasza Raczkowskiego.
1: Światowy Dzień Pszczół przypomina, że wkład tych niewielkich stworzeń w życie człowieka jest nie do przecenienia.
2: Niektóre rośliny są zupełnie zależne, jeżeli chodzi o wytwarzanie owoców czy też nasion właśnie od tej działalności zapylającej owadów. Bez tych pszczół rzeczywiście zdrowo zbilansować dietę, chociażby bez owoców czy warzyw, byłoby nam bardzo trudno.
1: Mówił dr Jerzy Samborski, specjalista od pszczół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie. A miodem stoi też Małopolska i Sądecczyzna. W samym kole pszczelarzy w Nowym Sączu zrzeszonych jest około 160 członków. Tymczasem cały Karpacki Związek Pszczelarzy liczy około 1800 osób. Pszczelarz Zbigniew Gawryś, który ma pasiekę poza miastem, na swoim przykładzie ocenia, że ten sezon może być o wiele lepszy od poprzedniego.
3: Jeżeli chodzi o zimę, to w zasadzie pszczoły fajnie mi przeżyły. Wyszły dosyć silne, zimowli. I jeżeli chodzi o rozwój tak jakoś nie mogły się coś zbierać, ale zebrały się. W tej chwili mam bardzo dużo pszczółek. Myślą niektóre już uciekać o rojeniu się. No nie mam co w tej chwili roku narzekać. Oby pogoda była jeszcze taka, jak mamy w tej chwili, piękne słoneczko.
1: Miody dzielą się na nektarowo-spadziowe, spadziowe i nektarowe, czyli z kwiatów. Jak mówi Zbigniew Gawryś, wszystkie są zdrowe, ale sam poleca miód wielokwiatowy.
3: W miodzie wielokwiatowym znajdują się wszystkie mikro, makroelementy, witaminy i inne to, co nasz organizm potrzebuje. Pewno wszystkie miody są, na przykład mówią, że lipowy jest na przeziębienie, jakieś tam inne, jakieś dopisane są do jakichś chorób innych. I to jest prawda, nie? Ale jeżeli chodzi o jakość, uważam osobiście, nie tylko ja, że miód wielokwiatowy jest najlepszy.
1: Zbigniew Gawryś mówi też o kłopotach pszczelarzy. Widać już bowiem pewne zapędy ze strony europejskiej biurokracji, które mogą być groźne dla całej pszczelarskiej branży. Czy będzie miała szansę przetrwać?
3: Słyszę, że przeszkadzają pszczoły, że trzeba likwidować, że trzeba zmniejszyć, bo wykańczają dzicie zapylacze, które tam Europie zależy. A podpisujemy miód na miód umowy z Brazylią, z Chinami, już nie mówiąc o Ukrainie i tym podobnie. Powiem tak, ci pszczelarze, którzy robią to z pasji, przetrwają. Natomiast może być problem z tymi pszczelarzami, którzy nastawiają się na biznes.
1: Dochodzą też inne problemy, jak opryski w rolnictwie czy choroby pszczół.
4: Teraz największym kłopotem jest może nie tyle choroba, co pasożyt. Nazywa się Varroa destructor i to jest takie największe zagrożenie od lat 80. został przywleczony do naszego kraju. No i tak się nie możemy z nim uporać. To jest taki pajęcza, który dokucza pszczoł, osłabia organizm pszczoły i ona jest po prostu podatna bardziej na choroby różne.
1: Mówiła na antenie Radia RDN Nowy Sącz o jednym z największych zagrożeń Barbara Pogwist ze Stowarzyszenia Miłośników Kamionki Małej, prywatnie pszczelarka. To wszystko pokazuje, ile trzeba wytrwałości, aby miód w ostateczności trafił na nasze stoły. Pracę pszczelarzy, ale też niezastąpioną wartość miodu i produktów pszczelarskich przybliżano dziś na przykład seniorom podczas spotkania z pszczołą przez jesień życia, które odbyło się w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu.
0: Za 4 minuty godzina 16 i wiadomości.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
3: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19.30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia, mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu Emanuel Marin i Lola Gutierrez Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20.30 wielkie kino plenerowe z radiem RDN. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja, Amfiteatr w Łukowicy. Start 19.30. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Po reklamie. Od września w szkołach ma wejść w życie zakaz używania telefonów komórkowych.
4: Chcemy pokazać szkołę jako przykład miejsca, w którym da się bez tego telefonu funkcjonować.
2: Jeszcze w tym roku będzie można przejechać ścieżką rowerową wzdłuż obwodnicy Podegrodzia.
5: Ścieżka już została utwardzona.
2: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Tylko wsparcie rodziców pomoże chronić dzieci przed negatywnymi konsekwencjami korzystania ze smartfonów, mówi wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Od września w szkołach ma wejść w życie zakaz używania telefonów komórkowych. W jaki sposób będzie egzekwowany, ustalą poszczególne szkoły. Zakaz ma być elementem nowej podstawy programowej, która ma przeciwdziałać uzależnieniu od mediów społecznościowych, mówi wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: Chcemy pokazać szkołę jako przykład miejsca, w którym da się bez tego telefonu funkcjonować. Ale bez wsparcia państwa, rodziców, bliskich, społeczności lokalnych, jednostek samorządu terytorialnego, ja nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek zakaz w szkole był skuteczny.
2: Resort edukacji podkreśla, że nie będzie zakazu wnoszenia urządzeń elektronicznych do szkół. Ze smartfonów czy zegarków będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Uwaga na fałszywe mandaty i punkty karne. Policja ostrzega przed oszustami. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
6: Cyberprzestępcy, podszywając się pod państwowe instytucje, wysyłają fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Linki w przesyłanych przez nich wiadomości prowadzą do fałszywych stron rządowych czy mObywatela, a tam wyłudzane są dane osobowe, numery PESEL oraz dane do kart płatniczych. Policja przypomina, że nazwę nadawcy SMS można sfałszować. Nie powinniśmy więc klikać w podejrzane linki i tym bardziej podawać danych karty ani danych do logowania na nieznanych stronach internetowych. Te, które są wytworem przestępców, zazwyczaj obarczone są błędami ortograficznymi i gramatycznymi. Wszelkie aplikacje i strony internetowe najbezpieczniej uruchamiać jest z poziomu pulpitu telefonu, a nie poprzez nieznane linki.
2: Jeszcze w tym roku będzie można przejechać ścieżką rowerową wzdłuż obwodnicy Podegrodzia, zapowiadają władze gminy. Ma być ona połączona z innymi trasami w regionie. Samorząd prowadzi z Urzędem Marszałkowskim starania o dofinansowanie tej inwestycji w kwocie blisko 3 milionów złotych. Jak przypomniała w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala, prace nad wykończeniem ścieżki trwają już od dłuższego czasu.
5: Ścieżka już została utwardzona pod koniec ubiegłego roku, więc jakiś tam tłuczeń został nawieziony. sprawdzony. I teraz czekamy tylko na ostatnią warstwę tłucznia i asfaltowanie. Połączenie z Velo Dunajec i z tą ścieżką rowerową, którą zrobiliśmy od Stadeł w stronę Brzeznej, więc od tego momentu chcemy wyasfaltować tą ścieżkę serwisową, no bo to już jest tak zwana droga serwisowa w stronę Naszacowic, do ronda.
2: Ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy Podygrodzia ma mieć 6 km długości. To priorytetowa inwestycja turystyczno-rekreacyjna na terenie samorządu.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Po zimnych ogrodnikach czas na sadzenie kwiatów. Begonie, niecierpki, pelargonie, szałwia czy werbena. Te rośliny znajdują się wśród ponad 30 tysięcy kwiatów, które rozkwitną w tym roku na tarnowskich skwerach i w parkach. Sadzenie rozpoczęło się w kwietniu, jednak pełną parą pracę ruszają dopiero teraz.
7: Sadzimy 30 przeszło tysięcy kwiatów, z tym, że robimy to trochę ostrożnie z uwagi na to, że były przymrozki i obawialiśmy się, że można te kwiaty zmarnować. W tej chwili już chyba takich większych mrozy nam nie grożą, więc będziemy te wszystkie kwiaty dosadzać po to, żeby też miasto ze strony publicznej, ze strony ulic, skwerów, placów też pięknie wyglądało.
2: Mówił Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Miasto przeznaczyło na kwiaty 76 tysięcy złotych.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Klubowicze wezmą udział w Szkole Świętości i zwiedzą atrakcje w regionie. Będzie modlitwa, formacja, wspólnota i zwiedzanie ciekawych miejsc. Klub Dobrze Nastawionych działający przy RDN Małopolska tym razem zaprasza na Pogórze Rożnowskie. Chętni mogą się jeszcze zapisać, a wyjazd będzie w piątek 29 maja.
8: Tym razem udział w diecezjalnej Szkole Świętości ze świętą Urszulą Leduchowską łączymy z podziwianiem Pogórza Rożnowskiego. Będziemy między innymi na rynku i na zamku w Czchowie zwiedzimy malowniczo położony kościół w Tropiu. Będzie też rejs po Jeziorze Rożnowskim, pyszny obiad, a także zwiedzanie wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO kościoła świętego Leonarda w Lipnicy Murowanej. Serdecznie zapraszamy.
2: A zapraszała Justyna Dziedzic, opiekunka klubu Dobrze Nastawionych. Zapisy trwają, można dzwonić pod numer telefonu 694 451 403.

0: padać deszcz, może też mocniej powiać wiatr, ale to tylko tak momentami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
0: Sześć minut po 16:00.

0: Zanim spotkanie z gościem i kolejne tematy w Pulsie Regionu, to monitorujemy to, co dzieje się na drogach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Zaczynamy tym razem od Tarnowa. Tutaj korki mają się całkiem dobrze, przynajmniej na całej długości ulicy Narutowicza. Przynajmniej momentami robi się tam dość ciasno. Na Krakowskiej też przy dojeździe do ronda. Na Sikorskiego trochę też na ulicy Szkotnik, ale tylko trochę. Za to bardziej na Klikowskiej i na Słowackiego. Nowy Świat, Słoneczna, Starodąbrowska, ta ostatnia przy rondzie szczególnie, oraz Lwowska w kilku miejscach, szczególnie przy dojeździe do ronda z ulicą Orkana. Już troszeczkę się przerzedziło w alei Jana Pawła II, także idzie chyba ku dobremu. A jak to wygląda w Nowym Sączu i w drogach, na drogach dojazdowych? Nie tak dobrze jak pół godziny temu, przynajmniej na Krajowej 70 w C5. Wielogłowa, a szczególnie Wielopole, tutaj jest korek. Szczególnie w Wielopolu taki dość mocny, dość pokaźny ten korek jest. Most na ulicy, na obwodnicy północnej też jest przykorkowany, ale już

0: trochę luźniej na Tarnowskiej. Też mniejszy już ruch, chociaż nadal duży, na Bulwarze Narwiku i na Piotra Skargi, na Krańcowej oraz okolice Ronda Solidarności, szczególnie Prażmowskiego przy dojeździe do Ronda. Też tam jest korek w kilku miejscach na ulicy Lwowskiej, na Nawojowskiej, to kolejna z wylotówek i odcinek Biegonicki, chociaż krótszy niż pół godziny temu, zakorkowany w kierunku Starego Sącza, jadąc od Nowego. Zaglądamy do Limanowej, już spokojniej na Piłsudskiego, okolice Ronda w Sowlinach, jeszcze przykorkowane nieco, szczególnie tam ulica Witosa się kłania, ale też przy dojeździe do Ronda, do centrum, ale do Ronda z Mikołaja Kopernika korkuje się ulica Jana Pawła II i w centrum jeszcze Marka oraz trochę Żwirki i Wigury, a w Gorlice Krajowa 28, Parkowa, Kościuszki, Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionów, Biecka i Stawiska.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
5: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
6: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej, występ kapeli Żarowianie, konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych, pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły, wystawa pojazdów konnych, zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia, tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim, gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
2: Po reklamie.

0: Nowe przepisy mogą uniemożliwić większości kierowców zredukowanie punktów karnych. O planach zmian w prawie i ich potencjalnym wpływie na branżę transportową opowie dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie Paweł Gurgul w rozmowie z Agnieszką Wójcik.
1: Na początku czerwca mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące ograniczenia możliwości redukowania punktów karnych. Czy są już jakieś konkretne informacje na ten temat?
2: To znaczy, my bazujemy na informacjach, które gdzieś tam z góry spływają do nas. Nie są to informacje, które potwierdzają to, że rzeczywiście od 3 czerwca zmiany wejdą w życie. To znaczy, mam tutaj na myśli między innymi to, że to zbijanie punktów karnych przede wszystkim nie będzie dla każdego, to znaczy ten, kto zrobi szereg wykroczeń na drodze, to tych punktów nie będzie mógł zbić. Jak patrzyliśmy w projekt tej zmiany, no to oczywiście wszystkie te wykroczenia związane z prędkością, z wyprzedzaniem na przejściach, nieustąpieniem pierwszeństwa, czyli te podstawowe błędy, które kierowcy popełniają i przez to są karani przez policję punktami karnymi, to tych punktów nie będą mogli zbić. Jest oczywiście coraz więcej osób, które się pytają, bo to są osoby, które mają na swoim koncie taką ilość punktów, którym zagraża im, powiedzmy, nawet zabranie uprawnień do kierowania. I te osoby się pytają, ciężko jest nam odpowiedzieć, są uzgodnienia resortowe w tej chwili. Czekamy cały czas na to, jak się ta sytuacja rozwinie, natomiast no jeżeli nie będziemy mieć dalej informacji, no to myślę, że w najbliższych dniach będziemy już zapisywać na te terminy po 3 czerwca. Natomiast osoby na pewno tymi kursami są zainteresowane, też nie chcą tracić prawa jazdy, szczególnie te osoby, które mają więcej tych uprawnień, więcej niż jedną kategorię prawa jazdy, więc no będziemy robić zgodnie z przepisami oczywiście, natomiast czekamy na to, jak się sytuacja rozwinie.
1: Jak aktualnie to wygląda? Jak duże jest zainteresowanie, jak dużo tych kursów się odbywa?
2: Tych kursów jest dużo, bo mogę tak sięgnąć historycznie do roku 2024, do roku 2025 i przypomnę od razu, że między 22 a 23 rokiem, czyli 2022 a 23, dokładnie od września do września, czyli rok, była taka sytuacja, że nie można było tych punktów kasować, czyli był przepis, który mówił o tym, że nie można kasować. Natomiast rzeczywiście po roku wróciła możliwość kasowania tych punktów. Wynikało to między innymi z tego, że pracodawcy, firmy transportowe zaczęły narzekać na brak kierowców do jazdy. Często ci kierowcy zawodowi tracili uprawnienia. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że oni dużo więcej kilometrów robią niż ta średnia, która jest około 15 tysięcy kilometrów rocznie robione przez statystycznego kierowcę. Oni robią dużo więcej tych kilometrów, są narażeni częściej na kontrole policyjne, także mają te punkty, zostały im prawo jazdy zabierane i tutaj też nie ukrywam, że właśnie ludzie z transportu interweniowali w tej sprawie, żeby była możliwość redukowania tych punktów karnych. Natomiast my przeprowadzaliśmy ich, w 2024 roku było 46 kursów i skorzystało 637 osób przez ten rok 2024. Rok później, czyli w 2025, było 40 kursów i 536 osób, które skorzystało z tego kursu.
1: Te wykroczenia, które w nowych przepisach miałyby tutaj uniemożliwić likwidację punktów, dotkną dużej części tych osób zainteresowanych?
2: Przede wszystkim w tej chwili osoby, które nas przychodzą, najczęściej te punkty karne uzyskują przez nadmierną prędkość, prawda? Także tutaj każde przekroczenie prędkości, czyli każde nałożenie mandatu i dopisanie do konta osobie, która przekroczyła te przepisy punktów karnych, ta osoba za prędkość nie będzie mogła skasować. No, wydawało się na początku, przed pojawieniem się projektu, nam się wydawało, że to będą tylko takie wykroczenia, które mocno uderzają w bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli powiedzmy przekroczenie prędkości powyżej 50 na godzinę, a do 50 te punkty można byłoby, powiedzmy, kasować. Natomiast ten projekt okazał się naprawdę bardzo surowy, bo no, praktycznie wszystkie wykroczenia, które myśmy analizowali zgodnie z tym projektem, które te osoby teraz kasują punkty, to wtedy tych punktów nie mogłyby skasować, więc wydaje mi się, że zainteresowanie wtedy spadłoby no, diametralnie i tych kursów to nie wiem, czy w ciągu roku nie byłoby na pewno 40, czy tam 46, tylko może 4 w ciągu roku, bo większość wykroczeń rzeczywiście, które są tutaj popełniane, no to to wtedy tych punktów by nie można było kasować. Natomiast na ten moment jeszcze działamy normalnie. Jest rzeczywiście w maju trochę większe zainteresowanie, bo niektóre osoby wiedzą o tym, że może nastąpić taka sytuacja, że od tego 3 czerwca nie będą mogły skorzystać. Natomiast my czekamy, może zmieni się sytuacja taka, może zostanie przeniesiony ten okres w późniejszym czasie, może rzeczywiście ten projekt ulegnie zmianom. Oczywiście tam była paleta tych wykroczeń, ale to były te, które się zdarzają najczęściej. Jak my rozmawiamy z tymi osobami, które do nas przychodzą, one same nawet opowiadają, za co uzyskały punkty karne, prawda? No to wynikałoby, że tych punktów by nie mogły skasować, więc może dojść do zmiany. Trudno jest nam naprawdę na ten moment jeszcze wyrokować.
1: Jak w ogóle aktualnie wygląda ta procedura redukowania punktów? Kto może z tego skorzystać i jak to się odbywa?
2: Tak, to są osoby, które mają na swoim koncie przede wszystkim punkty karne, prawda? Ja tylko przypomnę, że redukujemy 6 punktów karnych. To nie jest tak, że ktoś ma na koncie 20 punktów karnych, to że je wszystkie jest w stanie zredukować. Jest w stanie 6 punktów za jednym razem i może zrobić raz na 6 miesięcy taką kasację tych punktów, redukację. Natomiast po minięciu 6 miesięcy może kolejne 6 punktów zbić, czyli w ciągu roku 12 punktów.
1: Jaki jest aktualnie koszt takiego kursu redukującego punkty?
2: Na ten moment kurs w Tarnowie, w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie, to 1000 zł. Jest to kurs jednodniowy, natomiast rzeczywiście osoba musi sobie zarezerwować nie godzinę, dwie, tylko no, można powiedzieć cały dzień, żeby taki kurs zrobić, dlatego że ten kurs składa się z części teoretycznej. Wykład z policjantem tutaj jest i też na takim kursie często mówi się o wypadkach, o tym, co niesie za sobą jazda brawurowa, jazda z nadmierną prędkością, no bo to też ma być kurs, który ta osoba, jak skończy ten kurs, to też musi coś wynieść, można powiedzieć, tego kursu, więc jest na pewno taka osoba ostrzegana o niebezpieczeństwie, jakie czyha na drodze, i później jest część praktyczna. Ona polega na tym, że no osoba, która jest uczestnikiem takiego szkolenia, wsiada do samochodu i ma wyhamować do zdanej prędkości do zera. Także to jest tylko, można powiedzieć, tak na zaliczenie, że musi ktoś wykonać, i później po tej części praktycznej dopiero kończy się to szkolenie.
1: Te zmiany w przepisach w takim razie też mogą wpłynąć znacząco na zyski z tych kursów, prawda, w ośrodkach?
2: Tak, oczywiście. Można sobie łatwo policzyć, jakie są dochody z takiego szkolenia. No, to dla nas duży wpływ finansowy i wpływ, który przede wszystkim przeznaczamy na poprawę bezpieczeństwa w naszym regionie. To znaczy my jako Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego no nie tylko szkolimy i egzaminujemy, tylko też jeszcze dbamy o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli organizujemy wiele akcji najczęściej z policją, wiele turniejów BRD, rozdajemy odblaski, spotykamy się z dziećmi w szkołach, przedszkolach, rozmawiamy z seniorami, gdzie również rozdajemy odblaski. Między innymi taki bardzo, bym powiedział, no, duży program skierowany do młodzieży, Kieruj się wyobraźnią i żyj. To wszystko, można powiedzieć, że też jest finansowane z tych szkoleń redukacyjnych i mamy na to po prostu środki finansowe.
1: Tu stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: Z dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, Pawłem Gurgulem, rozmawiała Agnieszka Wójcik.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony, www.galeria3korony.com.pl.
2: Dzisiaj w regionie maksymalnie do około 21 stopni, ale odczuwamy, myślę, więcej, bo dzisiaj sporo słońca. Jutro też będzie podobnie pod kątem temperaturowym, tyle że momentami może się zachmurzyć i przelotnie popadać deszcz. W każdym razie będzie ciepło. Noc przed nami też w miarę ciepła, ale poranek może być chłodniejszy, około 5-6 stopni. Na szczęście to temperatury powyżej zera.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Sądeckie uczelnie łączą siły. W tym roku po raz pierwszy Akademia Nauk Stosowanych i Wyższa Szkoła Biznesu organizują wspólne juwenalia. Wielkie Święto Studentów startuje już w tym tygodniu, a w programie jest seria różnorodnych wydarzeń i koncertów. Na co powinniście się przygotować i skąd wzięła się decyzja o połączeniu juwenaliów? Sprawdziła to Maria Mułka.
1: Przez lata Akademia Nauk Stosowanych i Wyższa Szkoła Biznesu tworzyły osobne wydarzenia pod koniec roku akademickiego. Tym razem będzie to jedna wspólna impreza, mówi Krystian Krajewski z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Inicjatywa o połączeniu wydarzeń wyszła od studentów.
2: Od dawna chcieliśmy współtworzyć jakieś wydarzenia. Nie ma sensu tworzyć jakichś podziałów. Oczywiście mamy dwie uczelnie. Nowy Sącz jest miastem średniej wielkości, ale zbyt małym, żeby uczelnie robiły samodzielnie wydarzenia. Fajnie jest wykorzystać tą synergię, ten potencjał i zrobić coś wielkiego wspólnie. Wszystko zaczęło się chyba rok temu. To było, kiedy spotkaliśmy się w pewnej kawiarni. No i tam miało to wszystko swój początek i oto owocem będą te juwenalia.
1: Obie uczelnie przygotowały więc czterodniowe wydarzenie. Wszystko rozpoczyna się na sportowo w czwartek od meczów towarzyskich piłki nożnej i siatkówki, a także biegów, w których wystąpią przedstawiciele obu uczelni. Rozgrywki będą się odbywać od 14 do 20 na kampusie przy ulicy Kościuszki. Z kolei w piątek na terenie WSB NL-u zaplanowane jest coś dla miłośników motoryzacji.
3: Planujemy zlot motoryzacyjny na terenie WSB NL-u. Na parkingu będzie kilkadziesiąt różnego typu aut. Będzie można sobie posiedzieć, pooglądać i zobaczyć, jak te samochody działają.
1: Mówi Dominik Hajduk, przewodniczący Rady Uczelnianej Wyższej Szkoły Biznesu. W sobotę także na tutejszym kampusie zaplanowany jest turniej e-sportu, który transmitowany będzie na kanale YouTube Juwenaliów Sądeckich. Z kolei o 16 rozpoczną się koncerty na Starej Sandecji, a na scenie wystąpią Strawberry Primes, The Mate, Madhouse, Łydka Grubasa i Blacha 2115. Ostatnim dniem juwenaliów będzie niedziela, która rozpocznie się grą terenową o 11.30 na kampusie Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie. Zapowiada Wiktor Madziar, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
4: Nowe wydarzenie, które organizujemy w tym roku, 10 drużyn czteroosobowych wybiera się, tak powiem, w teren na trasę, która ma ponad 4 km, na której będą się znajdowały różne punkty z zagadkami, wyzwaniami. Drużyny będą się ścigać na czas oraz na punkty, kto będzie zwycięzcą tej gry.
1: Nowością w tym roku będzie też konkurs na Miss Juwenaliów 2026. Całość zakończy się kinem plenerowym. Jak podkreślają studenci, nie tylko przedstawiciele obu uczelni mogą brać udział w wydarzeniach. Zaproszeni są wszyscy sądeczanie, którzy mogą na przykład kibicować rozgrywkom sportowym czy bezpłatnie wziąć udział w koncertach. Dodajmy też, że w trakcie juwenaliów Akademia Nauk Stosowanych obchodzić będzie święto uczelni, które przypadnie w piątek 22 maja.
5: Reklama.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Mniam! Prawdziwy smak natury! Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie, żadnych dodatków, tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy! Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
5: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
8: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
11: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Tomasz Graczywski, zapraszam na wiadomości sportowe. Przed ostatnią kolejką Ekstraklasy ważą się losy aż czterech drużyn. Do BrookBetu Termaliki Nieciecza oraz do Arki Gdynia po najbliższym weekendzie dołączy trzecia drużyna, która spadnie do pierwszej ligi. W najgorszej sytuacji jest Lechia Gdańsk, która musi wygrać w sobotę mecz w Niecieczy, żeby mieć szansę na utrzymanie w Ekstraklasie. Lechia podchodzi do tego starcia z dorobkiem 38 punktów, jednak należy pamiętać, że przed rozgrywkami drużynie odjęto 5 punktów jako karę za słabe zabezpieczenie finansowe klubu. Poza Lechią możliwy jest też spadek Widzewa Łódź, Piasta Gliwice lub Krakowi. Jednak w przypadku tych klubów sytuacja jest bardziej skomplikowana i zależna między sobą. W meczach o utrzymanie Krakowia zagra z Koroną Kielce, a Widzew Łódź z Piastem Gliwice. Najważniejsza walka w życiu Łukasza Pławeckiego zbliża się wielkimi krokami. 39-letni sądeczanin w sobotę będzie walczył o bokserskie mistrzostwo świata w federacji WBF. Zmierzy się z Niemcem Marvinem Rufem w hali Mosiru w Nowym Sączu. W tym samym budynku znajduje się klub Pławeckiego, Halny.
2: Walczył u siebie, dokładnie u siebie. Mierzyliśmy odległość od sali treningowej do wejścia, gdzie będę wchodził do ringu, i okazało się, że to jest 16 metrów, a ja walczę o 16 mistrzowski pas, więc te liczby, te miejsca, to wszystko się tak zgadza, że to jest dokładnie ten moment, ten czas, i cieszę się, że to wszystko tak się poskładało w moim życiu, że ta mistrzowska walka będzie dokładnie tutaj w Nowym Sączu, nie w jakiejś innej lokalizacji, że w ogóle do niej dojdzie. To jest niesamowita sprawa. Tak naprawdę ja jako zawodnik jeszcze nie czuję tego, jak wielkie to jest dla mnie wydarzenie.
1: Łukasz Pławecki ma na koncie 15 mistrzowskich pasów w kickboxingu, w tym 7 tytułów mistrza świata. Od 5 lat walczy zawodowo w boksie, stoczył 14 walk, z których wygrał 10, 2 zremisował, a 2 przegrał. Rada Osiedla Jasna w Tarnowie zaprasza mieszkańców miasta na bezpłatne zajęcia sportowe. Będą prowadzone przez cały okres wakacyjny do połowy września we wszystkie dni powszednie. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 5 czerwca. W poniedziałki, środy i piątki zbiórki będą organizowane o 18 przy lodowisku na ulicy Wojska Polskiego. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach biegania, nordic walkingu i power walkingu. We wtorki i czwartki realizowane będą zajęcia na wzmacnianie motoryki i na zdrowy kręgosłup. W te dni zbiórki będą odbywały się na terenie boiska przy szkole podstawowej nr 8. Organizatorzy zaznaczają, że w przypadku wtorkowych i czwartkowych zajęć uczestnicy powinni zabierać własne maty do ćwiczeń. Przypomnę, pierwsze spotkanie 5 czerwca. FC Barcelona, FC Porto czy rzymskie Lazio są w gronie uczestników 15. edycji piłkarskiego turnieju Sokolika w Starym Sączu. 6 i 7 czerwca o puchar powalczy 36 drużyn w kategorii wiekowej do lat 10. Będą też zespoły z Brazylii, Austrii, Francji czy Holandii. Nie zabraknie również tych lokalnych, w tym Sandecji, Dunajca Nowy Sącz, Limanowi czy Sokolików Stary Sącz.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mościerz, zapraszam. Mija pierwszy tydzień festiwalu w Cannes. Wraz z nim pojawiają się pierwsze typy dotyczące faworytów do Złotej Palmy, jednej z najbardziej prestiżowych nagród filmowych na świecie. Wśród potencjalnych laureatów wymieniany jest reżyser Paweł Pawlikowski. Polak zaprezentował film Vaterland, opowiadający o powrocie niemieckiego pisarza Thomasa Manna do ojczyzny w czasach zimnej wojny.
2: W pierwszych rankingach film Pawła Pawlikowskiego regularnie zajmuje czołowe miejsca. Redakcja RFI klasyfikuje go na drugiej pozycji tuż za filmem All of Sudden, Japończyk. Czeka Ryusuke Hamaguchiego. Le Figaro również wymienia Polaka wśród faworytów, obok Amerykanina Jamesa Greya, jego filmu Paper Tiger. Vaterland wydaje się także jednym z faworytów międzynarodowej prasy. Brytyjski portal Screen Daily wskazuje, że średnia nota filmu Pawlikowskiego w zagranicznych tytułach wynosi 3,3 w czterostopniowej skali, co plasuje go na pierwszej pozycji. Vaterland jest jednym z nielicznych kandydatów do Złotej Palmy, którzy zostali niemal jednogłośnie pozytywnie ocenieni przez francuskich krytyków. Na Cekwaną pierwszy tydzień pokazów Cannes określany jest raczej jako rozczarowujący. Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy w sobotę podczas finałowej gali.
1: To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ciepłych emocji. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie zaprasza na wyjątkowe spotkanie poetycko-muzyczne w wykonaniu alpejskiej glazby. Okazją jest zbliżający się Dzień Matki.
3: Potrafią połączyć piękną muzykę ludową, jak również tradycję wraz z nowoczesnością i tworząc właśnie przez to muzyczną podróż przez Alpy, ale również przez Beskid Sądecki, przez naszą ludową tradycję.
1: Mówił dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, ksiądz dr Piotr Pasek. Wieczór poetycko-muzyczny pod tytułem Serce muzyką malowane odbędzie się już jutro o 19.30 na dziedzińcu Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Wstęp jest wolny, Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. Jej świat skrywał wiele tajemnic, ale wciąż można odkrywać go poprzez muzykę. Koncertu inspirowanego życiem i twórczością Marilyn Monroe będzie można posłuchać w Żabnie. Na scenie Gminnego Centrum Kultury wraz z zespołem wystąpi Sonia Bohosiewicz, polska aktorka, artystka kabaretowa i piosenkarka w muzycznej odsłonie. Ukaże 10 sekretów, historię o miłości, ambicji, kruchości, sile i cenie, jaką płaci się za bycie ikoną. Ewa.

0: Daddy. W repertuarze znajdą się utwory Marilyn Monroe, Ellie Fitzgerald czy Franka Sinatry. W tym piosenki znane publiczności z filmu Janusza Majewskiego Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Okazją do muzycznego spotkania jest Dzień Działacza Kultury, Dzień Bibliotekarza. Koncert odbędzie się jutro o 18:00. Obowiązują darmowe wejściówki, które można odebrać w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. Turnieje sportowe, zlot motoryzacyjny, gra terenowa, wybory miss czy kino plenerowe to tylko część zaplanowanych w Nowym Sączu wydarzeń, które odbędą się w ramach tegorocznych juwenaliów. Po raz pierwszy wydarzenie organizują wspólnie obie sądeckie uczelnie. Akademia Nauk Stosowanych i Wyższa Szkoła Biznesu zapraszają na 4 dni wydarzeń.
1: Wszyscy są zaproszeni. Wstęp na juwenalia jest całkowicie darmowy, całkowicie bezpłatny. Każdy może przyjść. Jedynie są wyjątki w postaci klubów. Tam płaci się normalnie wstęp, ale koncert jest całkowicie darmowe, wszystkie pozostałe punkty również, choć na niektóre punkty z przyczyn logistycznych obowiązują zapisy, na przykład na wybory miejsc, na kino plenerowe, czy oczywiście zawody sportowe, czy e-sportowe. No to jest oczywiście zrozumiałe, bo jest to kwestia typowej logistyki.
0: Mówi Krystian Krajewski z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Pierwsze wydarzenia, te sportowe, zaplanowane są już na jutro w kampusie Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Kościuszki. Piątek dedykowany jest miłośnikom motoryzacji, którzy będą mogli na parkingu WSB uczestniczyć w zlocie motoryzacyjnym. Na kampusie tej uczelni w sobotę zaplanowany jest też turniej e-sportu. Tego samego dnia, ale po południu, będzie można bawić się na tegorocznych koncertach. Z kolei w niedzielę zaplanowane są gra terenowa, wybory Miss Juvenaliwa, a także kino plenerowe. Juwenalia w sobotę odbędą się także w Tarnowie. Koncerty będą na kampusie Akademii Tarnowskiej. O 17:00 na scenie pojawi się polski zespół folklorystyczny Baciary. O 18:00 wystąpią Jakub Stepek i Karol Głód. O 19:00 koncert Dazalia. Oficjalne przekazanie kluczy do miasta odbędzie się o 20:00, a na finał juwenaliów zaśpiewa Grupson. W Galerii Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu odbędzie się w najbliższy piątek wernisaż wystawy Wacława Gawlika. To malarz i rysownik. Od lat realizuje cykle wielkoformatowych prac osadzonych formalnie w abstrakcyjnym postrzeganiu rzeczywistości. Artysta zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką projektową i cyfrową, a jego twórczość jest pokłosiem nawarstwiających się przez lata doświadczeń, nabytych zarówno w pracy dydaktycznej, jak i tej artystycznej. Wernisaż wystawy Wacława Gawlika rozpocznie się o 18:00.
2: To były wiadomości kulturalne.
3: 3,5 minuty do godziny 17:00. Zakończyliśmy kolejny Puls Regionu, a jutro startujemy z jeszcze kolejnym. Jutro już czwartek, będzie tylko polska muzyka i też Wam będę towarzyszyć przez ten czas. Dziękuję za dziś, do usłyszenia. Lucyna Ruchała.
4: Wiem, że na mnie czekasz, jak na ciebie ja.

0: Region jest nasz.
1: Będzie mniej dymu nad Tarnowem, Azoty szykują eksperyment w energetyce zakładu.
2: Czy jesteśmy w stanie z naszej pary odpadowej utrzymać zakład w ciągu miesięcy letnich?
1: Święta Kinga zgromadzi na Jasnej Górze samorządowców z całej Polski.
3: Jej działania polityczne, decyzje dotyczące zarządzania płynęły z głębokiej duchowości.
1: Jest 17:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W najbliższych miesiącach tarnowianie będą mogli zauważyć mniej dymu unoszącego się z kominów zakładów azotowych. Spółka zamierza w ramach eksperymentu zatrzymać pracę kotła węglowego na około 4 miesiące i korzystać z energii z pary poprodukcyjnej. Docelowo w planach jest wymiana źródła energii na kocioł gazowy, co ma wygenerować większe oszczędności. O zamiarach koncernu poinformował wiceprezes grupy Azoty Artur Hołody podczas spotkania prasowego w Tarnowie. W rozmowie z Radiem RDN oceniał, że wstrzymanie pracy kotła na kilka miesięcy zapewni prawie 30 milionów złotych oszczędności.
2: Najważniejsze elementy, mam nadzieję, że wydarzą się w najbliższych tygodniach, będziemy przeprowadzać, może być taki eksperyment, czy jesteśmy w stanie z naszej pary odpadowej utrzymać zakład w ciągu miesięcy letnich. Jeżeli to się powiedzie, czyli z naszej pary odpadowej będziemy w stanie wszystkie nasze potrzeby energetyczne pokryć, to tylko w tych miesiącach letnich będziemy w stanie zaoszczędzić 28 milionów złotych na naszym kotle, na który dzisiaj te środki wydajemy. To jest pierwszy krok. W drugim kroku będziemy chcieli pracować nad możliwością, żebyśmy mieli zaspokojenie naszych potrzeb energetycznych mniejszym kotłem. Łącznie te dwa elementy pozwolą nam zredukować koszty w Tarnowie około 80 milionów rocznie.
1: Jak tłumaczył wiceprezes Hołody, obecnie wykorzystywany kocioł węglowy produkuje znacznie więcej pary niż wykorzystuje zakład. Nadmiar pary jest wykorzystywany z kolei do produkcji prądu, ale cena energii jest wówczas znacznie wyższa niż gdyby zakłady azotowe pobierały prąd z sieci.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Mieszkańcy gminy Laskowa mogą już podpiąć się do nowej kanalizacji. Wykonawca zakończył budowę nowej sieci w miejscowości Kamionka Mała, a także dzielnicy Rozpite w Laskowej. Inwestycja została odebrana przez odpowiednie służby. Osoby, które chcą oddawać ścieki do gminnego systemu, muszą zgłosić się do urzędu, przypomina wójt Piotr Stach.
4: Mieszkańcy mogą się sukcesywnie podłączać. Trzeba się zgłosić do urzędu. My wydajemy warunki na przyłącz, wskazujemy studzienkę, wiadomo, jest to najbliższa studzienka zlokalizowana przy danym domu, no i wtedy można robić to albo samemu, albo sobie wziąć jakąś firmę, tylko później nas poinformować, my wysyłamy naszych pracowników i sprawdzamy, czy to jest dobrze zrobione.
1: Cała inwestycja to koszt ponad 3 800 000 zł.
0: Z życia kościoła.
1: Karmiła biedaków, opiekowała się kobietami, które spodziewały się potomstwa, fundowała kościoły, osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Święta Kinga patronuje polskim samorządowcom, a już w najbliższą niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego. Warto wracać do tej postaci, ponieważ Święta Kinga prezentuje system wartości konieczny, aby dzisiaj nasze małe ojczyzny kwitły i rozwijały się, powiedział Radiu RDN Małopolska biskup Andrzej Jerz.
3: Patrząc na świętą Kingę, zauważamy, że jej działania polityczne, decyzje dotyczące zarządzania płynęły z głębokiej duchowości. Głęboka duchowość, budowanie głębokiej relacji z Bogiem w konsekwencji tworzyło mocny system wartości moralnych i ten system, który reprezentowała święta Kinga, przenosił się później na konsekwentne, sprawiedliwe zarządzanie, owocujące rozwojem także gospodarczym, ekonomicznym. Myślę o kwestiach edukacyjnych.
1: Na Jasnej Górze nastąpi przekazanie obrazów z wizerunkiem świętej Kingi, a także jej relikwii do poszczególnych diecezji. A w najbliższy piątek rozpoczyna się w Nowym Sączu odpust ku czci świętej Rity. Od 7 lat jest tu pierwsze w Polsce sanktuarium poświęcone patronce spraw trudnych i beznadziejnych. Jak mówi ksiądz Czesław Paszyński, proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, do świętej Rity przyjeżdżają liczne pielgrzymki, nie tylko w okresie odpustu.
5: cieszymy się i służymy, aby przybliżać postać świętej Rity i przyczyniać się do wzrostu kultu, bo święta Rita wciąż jest wielką orędowniczką u Boga, wiernie doświadczają, otrzymują wiele łask, o czym potwierdzeniem są świadectwa, które wierni przesyłają bądź zostawiają w księdze, która jest przy cudownym obrazie w ołtarzyku w naszym kościele pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej.
1: Uroczystości odpustowe w sanktuarium świętej Rity potrwają od piątku do niedzieli.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
3: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17.10.
2: Jak w każdą środę w naszych audycjach poruszamy różne i ciekawe tematy z wykładowcami z naszego Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, aby zachęcić tych, którzy mogą, do podjęcia studiów. Dziś moim i Państwa gościem jest ksiądz dr Tomasz Maziarka, wykładowca filozofii, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Myślę, że interesującym z punktu widzenia filozofii jest spojrzenie na człowieka i może temu zagadnieniu

0: zagadnieniu poświęcimy naszą dzisiejszą audycję, ale też i przyszłe. Może wprost na początek zapytam, co jest sceną dla powstania człowieka?
1: W ogóle sceną dla powstania człowieka jest cały wszechświat, bo okazuje się, że by człowiek mógł zaistnieć, musiały nastąpić pewne procesy w całym wszechświecie. Taką intuicję już mieli starożytni myśliciele, chociażby Tales z Miletu mówił, że człowiek jest mikroświatem, że człowiek powstał z tych samych pierwiastków, z których budowany jest wszechświat. I rzeczywiście chemia współczesna podpowiada nam, że nasze ciało jest zbudowane z tych pierwiastków, które powstały we wszechświecie. I by mogło się ukształtować nasze ciało, musiała się odbyć długa ewolucja wszechświata. Dzisiejszą teorią kosmologiczną, która opisuje ewolucję wszechświata, jest tak zwana teoria Wielkiego Wybuchu. Ten wielki wybuch nastąpił blisko 14 miliardów lat temu i wtedy powstała tam w nim pierwsza materia barionowa, która składała się w 75% z wodoru, w 25% z helu i potem z tej materii zaczęły się kształtować gwiazdy, galaktyki. Te gwiazdy się wypalały. We wnętrzach gwiazd powstawały kolejne pierwiastki chemiczne. Gwiazdy musiały się rodzić, umierać. Z tych pyłów gwiazd rodziły się kolejne gwiazdy, w których wnętrzu znowu powstawały kolejne. I kluczowym pierwiastkiem dla życia człowieka jest węgiel. Nasz organizm jest zbudowany na węglu, to jest kluczowy pierwiastek. Mówi się, że węgiel powstaje w gwiazdach trzeciej, czwartej generacji, więc wszechświat musi być odpowiednio stary, by stworzyć w ogóle budulec do tego, by człowiek powstał.
0: Czyli w takim razie powstanie człowieka we wszechświecie było pewne?
1: To jest trudne pytanie i o to spierają się filozofowie, kosmologowie. Zdajemy sobie sprawę, że ewolucja wszechświata mogła przebiegać na różnych ścieżkach, ale okazuje się, że ten wszechświat zachowuje się dziwnie, że ta ewolucja przebiega tak, że wszechświat, kiedy ma do wyboru drogę, to kieruje się w tę stronę, która prowadzi do powstania człowieka. By człowiek powstał, musiał nastąpić splot ogromnej ilości okoliczności. Taki współczesny fizyk, kosmolog Paul Davis oblicza, że kiedy się weźmie pod uwagę te różne okoliczności, które musiały zajść, to precyzja wielkiego wybuchu, bo tam już wtedy się to wszystko decydowało, sięgała 50. miejsca po przecinku. Więc mówimy tutaj o takim bardzo delikatnym dostrojeniu warunków początkowych. Te warunki musiały posiadać określoną wartość, by ewolucja mogła przebiec w taki sposób, która doprowadzi do powstania człowieka. Z teologicznej perspektywy możemy pomyśleć, że ręka Pana Boga dotknęła tych warunków początkowych, by później we wszechświecie mógł narodzić się człowiek.
0: Czy wielki wybuch, czy coś innego z punktu widzenia filozofii spowodowało, że człowiek istnieje na świecie?
1: Tutaj mamy różne płaszczyzny poznawcze i nie należałoby tego przedstawić na zasadzie alternatywy, że jedno lub drugie, tylko jedno i drugie. Nauki opisują płaszczyznę przyrodniczą, w jaki sposób, jakie warunki muszą być spełnione, by człowiek powstał, ale nauki nie pytają o źródło praw przyrody. Pytanie o źródło praw, które zadecydowały o powstaniu człowieka, jest pytaniem filozoficznym i tutaj musimy się już odwołać do filozofii, a nawet do teologii.
0: A jak wszechświat przygotował się na narodzenie człowieka?
1: No właśnie, przygotowywał się poprzez przygotowanie tych kolejnych etapów, które warunkowały powstanie człowieka. Oczywiście nasza wyobraźnia bardzo słabo działa na takich wymiarach sięgających miliardów lat. I ja bym chciał tak przeskalować te ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w ewolucji wszechświata i przeskalować je na jeden rok. Wyobraźmy sobie, że 1 stycznia ma miejsce wielki wybuch. To w marcu powstają pierwsze galaktyki. W sierpniu formuje się Układ Słoneczny. We wrześniu powstają pierwsze organizmy jednokomórkowe. W listopadzie powstają organizmy wielokomórkowe. Ale takie najbardziej ciekawe wydarzenia mają miejsce już w ostatnim miesiącu i w zasadzie ostatniego dnia. 24 grudnia powstały dinozaury, chociaż wiemy, że żyły 150 milionów lat temu. 26 grudnia uformowała się Pangea, czyli to były te wszystkie kontynenty złączone razem, które potem się rozpadały, rozsuwały i ten proces nieustannie trwa. 29 grudnia giną dinozaury. I ciekawe rzeczy już bardzo bliskie powstaniu człowieka. Mianowicie o godzinie 10:15 ostatniego dnia roku, powiemy w Sylwestra, pojawiają się małpy, ale o 21:24 małpy już zaczynają chodzić na tylnych kończynach, czyli powstaje australopitek, czy w ogóle cała rodzina australopiteków. O godzinie 22:48 powstaje pierwszy człowiek. To był Homo erectus. Homo habilis istniał wcześniej, ale jego dzisiaj się już zalicza do późnego przykładu australopiteka. O godzinie 23:59 już istnieje Homo sapiens, bo w tym czasie zostały wybudowane piramidy w Egipcie. W tej skali, którą tu stosujemy, to jest 10 sekund temu, w tej skali kosmicznej. Ważnym jest, by omówić ten ostatni etap ostatniego dnia roku, bo wtedy ma miejsce ewolucja gatunku ludzkiego, ale temu chciałbym poświęcić już kolejną audycję.
0: Ksiądz dr Tomasz Maziarka, wykładowca filozofii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, dziękuję.
2: Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17:10.
3: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
8: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
9: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
8: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
9: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: kucharzów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Wszystkie referaty o ekumenii powtarzają słowa Jezusa o jedności. Żeby wprowadzać jedność, trzeba być pogodzonym najpierw z samym sobą, być wewnętrznie harmonijnym. Trzeba cierpliwie znosić swoje słabości, by rozumieć innych. Pan Bóg nas wybrał nie dlatego, że jesteśmy lepsi, ale dlatego, że jesteśmy potrzebni sobie nawzajem, by budować jedność. Wygramy w życiu tylko jako wspólnota, bo do wspólnoty niebieskiej idziemy, nie w pojedynkę, ale razem.
3: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 20 maja w środę 7 tygodnia wielkanocnego. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Mateusz Duda, wikariusz z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej z Brośnika.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Wzrok skierowany ku niebu to prawda, która wybrzmiewa z dzisiejszej liturgii Słowa Bożego, zwłaszcza z dzisiejszej Ewangelii. Chrystus zachęca każdą i każdego z nas, abyśmy się nieustannie wpatrywali w niebo. Niebo, do którego nas zaprasza, gdzie poszedł przygotować nam miejsce i do którego nas wzywa. Niech ta prawda ciągle motywuje nas do wzrastania w wierze. Witam was bardzo serdecznie, drodzy siostry i bracia zgromadzeni w tej świątyni, także przy radioodbiornikach na tej Eucharystii, którą sprawujemy w następujących intencjach. Pierwszy kapłan w intencji świętej pamięci Marka Hojdysa, w kolejnej mszy świętej Gregoriańskiej. Drugi w intencji świętej pamięci Józefy Słowik, to msza od Piotra z Byluta z rodziną. I trzeci w intencji świętej pamięci Kazimierza Srebro, w kolejnej mszy świętej Gregoriańskiej. Byśmy owocnie przeżywali to spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, przeprośmy za wszelkie grzechy, zaniedbania i słabości. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Miłosierny Boże, spraw, aby Twój Kościół zgromadzony przez Ducha Świętego służył Ci z całym oddaniem i szczerze się starał trwać w jedności przez naszego Pana Jezusa.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł powiedział do starszych kościoła efeskiego: uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który on nabywał własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także pośród was powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętajcie, że przez 3 dni, lata w ten dzień i w nocy, nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które on sam wypowiedział. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nami wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Drodzy siostry i bracia, w dzisiejszej Ewangelii słyszymy modlitwę arcykapłańską Jezusa, który podniósłszy oczy ku niebu, woła do Ojca: nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego, bo oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. To słowa niezwykłe, bo Jezus nie każe uczniom uciekać z tego świata, z tej ziemi, ale uczy ich żyć z oczami skierowanymi ku niebu, a to nie jest proste zadanie. I właśnie pomiędzy dwiema wielkimi uroczystościami, w niebowstąpieniem pańskim, które przeżywaliśmy w minioną niedzielę, i zesłaniem Ducha Świętego, które będziemy przeżywać już za kilka dni, Kościół stawia nas w szczególnym miejscu. Apostołowie widzieli Jezusa wstępującego do nieba. Ich wzrok

0: był skierowany ku górze, ale potem mieli wrócić do Jerozolimy i czekać na Ducha Świętego. Chrześcijanin to człowiek, który ma patrzeć ku niebu, ale też mocno stąpać po ziemi. Patrzenie ku niebu nie oznacza marzycielstwa ani ucieczki od rzeczywistości, ale oznacza, że trzeba pamiętać, dokąd prowadzi nasze życie. Człowiek, który przestaje patrzeć w niebo, zaczyna żyć tak, jakby ziemia była wszystkim. A wtedy łatwo sprzedać sumienie za wygodę, prawdę za święty spokój, a Boga za chwilową korzyść. Moi drodzy, Słowo Boże jest aktualne każdego dnia, także dzisiaj, 20 maja. A co nam mówi ten dzisiejszy dzień? Gdybyśmy cofnęli się wstecz, moglibyśmy w historii znaleźć wiele wydarzeń, które uświadamiają nam tą wielką potrzebę wpatrywania się w niebo. 20 maja 1570 roku ukazał się słynny Atlas Świata, zatytułowany Teatr Ziemi, autorstwa Abrahama Orteliusa. Dzieło uznawane za pierwszy nowoczesny zbiór map znanego globu. Człowiek od wieków próbował Ziemię opisać, zmierzyć, narysować, poznać oceany i kontynenty. Ale choć poznawaliśmy coraz dokładniej cały otaczający nas świat, często gubiliśmy mapę prowadzącą do Boga. Można znać cały świat, ale zagubić duszę. Można mieć mapy wszystkich lądów, a nie wiedzieć, dokąd prowadzi życie. Dlatego Jezus w Ewangelii mówi nam wprost, prosząc swojego Ojca, uświęć ich w prawdzie, bo wie, że nie wystarczy orientować się w świecie, ale trzeba jeszcze umieć odnaleźć drogę do nieba. Dziś także 20 maja wspominamy strajk dzieci we Wrześni z 1901 roku. Małe dzieci, które potrafiły bardziej patrzeć ku niebu niż wielu dorosłych. Gdy zabraniano im modlitwy po polsku, gdy bito je i upokarzano, wierność wierze i ojczystemu językowi była dla nich najważniejsza. Tego się nie wyrzekły. Ich spojrzenie było skierowane wyżej niż szkolna sala i pruski urzędnik. Widziały dalej. Pragnęły więcej. W 1942 roku zamordowano w obozie koncentracyjnym błogosławionego Anastazego Pankiewicza. Mógł ratować życie za cenę kompromisu, próbować ocalić siebie, ale pozostał wierny Chrystusowi. Świadkowie wspominają, że nawet w obozowym piekle Dachau potrafił podnosić innych na duchu. Człowiek patrzący ku niebu nigdy do końca nie zostanie pokonany przez ziemię. To tajemnica dnia dzisiejszego. Tajemnica wypływająca z dzisiejszej Ewangelii. Droga siostro i drogi bracie, za kilka dni przyjdzie Duch Święty. Duch, który podnosi nasze oczy. Duch, który przypomina nam, że jesteśmy stworzeni do czegoś większego niż tylko sukces, pieniądze czy wygoda. Duch, który daje odwagę ludziom, daje moc, aby patrzyli dalej i widzieli więcej. Dlatego zapytaj siebie dzisiaj, ku czemu skierowany jest Twój wzrok? Czy patrzysz tylko na to, co ziemskie? Czy może sięga on wyżej i dostrzega perspektywę nieba? Bo człowiek zawsze idzie tam, gdzie patrzy. Jeśli patrzy tylko w dół, zostanie przy ziemi. Ale jeśli patrzy ku niebu, odnajdzie drogę do Boga. O to gorąco prośmy w tej Eucharystii. Amen. Powstańmy i dobremu Bogu przedstawmy nasze wspólne prośby.
1: Niech nasi duszpasterze zawsze roztropnie prowadzą powierzonych im ludzi do Chrystusa. Ciebie prosimy. Niech wszyscy wspierający dzieła Kościoła spotkają się z wdzięcznością. Ciebie prosimy. Niech pełniący służbę społeczną czynią to mądrze i z oddaniem drugiemu człowiekowi. Ciebie prosimy. Niech pracownicy organizacji charytatywnych gorliwie służą wszystkim potrzebującym. Ciebie prosimy. Niech nasi bliscy zmarli dzięki miłosierdziu Bożemu zakosztują radości nieba. Ciebie prosimy. Niech każdy z nas obdarzony darem umiejętności kieruje się w życiu zasadami wiary. Ciebie prosimy.
0: Niech ci, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, zwłaszcza świętej pamięci Marek, Józefa, Kazimierz, za których wstawiamy się w tej Eucharystii, zaznają radości wiecznej. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, spełnij pragnienia modlącego się ludu i spraw, abyśmy mogli podobać się Tobie i wypełniać Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy. Dopełnij w nas dzieła Twojego odkupienia i uświęcenia przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Marku, Józefie, Kazimierzu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem dla Ciebie, abyś przyszedł do mnie, ale Panie,

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech uczestnictwo w boskim sakramencie zawsze nas darzy obfitymi łaskami i oczyszczając swoją mocą, uczyni nas godnymi tak wielkiego daru przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Wpatrujmy się w niebo, mocno stąpając po ziemi. Niech ta Eucharystia i Boże błogosławieństwo z niej płynące umacnia nas w drodze do nieba. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Na dobry wieczór i spokojną noc przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie 20 maja w środę 7 tygodnia wielkanocnego. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Mateusz Duda, wikariusz z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej z Brośnika.

0: Reklama.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam na audiencji generalnej. Papież Leon XIV rozpoczął nowy cykl kateches poświęconych pierwszemu dokumentowi Soboru Watykańskiego II, Konstytucji o Liturgii Świętej. Pozwólmy, aby obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii wewnętrznie nas kształtowały, zachęcił. Leon XIV podczas audiencji generalnej w Watykanie zaapelował do Polaków o modlitwę w intencji obudzenia ludzkich sumień i odnowienia oblicza ziemi. Na placu Świętego Piotra zgromadzili się pielgrzymi z całego świata, byli tam także przedstawiciele diecezji tarnowskiej. W czwartek w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. Taka modlitwa odbywa się raz w miesiącu z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Mszy świętej będzie przewodniczył i kazanie wygłosi asystent kościelny Akcji Katolickiej i diecezjalny duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Transmisja liturgii o godzinie 18 z kościoła świętego Maksymiliana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dodam, że modlitwa gromadzi działaczy Akcji Katolickiej z całej diecezji, a także mieszkańców Tarnowa i okolic. Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu zaprasza na odpust ku czci świętej Rity. W piątek o godzinie 18 będzie msza święta w intencji Bractwa Świętej Rity oraz procesja do figury świętej. W sobotę na mszy o 9 zgromadzą się rycerze świętego Jana Pawła II. O godzinie 18 będzie liturgia w intencji małżonków przeżywających jubileusze. Jubilaci zaproszeni są na koncert i wręczenie pamiątek już o godzinie 17. W niedzielę msze zostaną odprawione o 6:15, o 7:30 z udziałem róż różańcowych, o 9:00 z udziałem młodzieży. Główna uroczystość odpustowa o godzinie 11:00. Następnie uroczystości także o 13:30, to msza z udziałem dzieci i wojowników Maryi, liturgia o godzinie 15:00 dla chorych i na zakończenie dnia msza święta o godzinie 19:00. Modlitwa, formacja, wspólnota, zwiedzanie ciekawych miejsc. Klub Dobrze Nastawionych działający przy radiu RDN Małopolska tym razem zaprasza na Pogórze Rożnowskie. Chętni mogą się jeszcze zapisać, a wyjazd odbędzie się w piątek 29 maja.
2: Tym razem udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Urszulą Leduchowską łączymy z podziwianiem Pogórza Rożnowskiego. Będziemy m.in. na rynku i na zamku w Czchowie, zwiedzimy malowniczo położony kościół w Tropiu. Będzie też rejs po jeziorze Rożnowskim, pyszny obiad, a także zwiedzanie wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO kościoła świętego Leonarda w Lipnicy Murowanej. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówiła opiekunka Klubu Dobrze Nastawionych Justyna Dziedzic. Zapisy pod numerem telefonu 694 451 403. Dom, w którym pod jednym dachem wychowywała się późniejsza święta Urszula oraz późniejsza błogosławiona Maria Teresa, może uczyć współczesne rodziny dobrego wychowania dzieci, przekonuje siostra Beata, urszulanka Serca Jezusa Konającego. Mowa o dworze rodu Leduchowskich w Lipnicy. Jak mówi siostra Beata, dwór, choć hrabiowski, nie odznaczał się materialnym luksusem.
3: Można powiedzieć o luksusie ducha. Antoni Leduchowski, ojciec, dbał o to, aby dzieci nie były wychowane w próżności. W tym domu panowała skromność. Właściwie wszystko, począwszy od posiłków, od wystroju domu, od kontaktów między sobą. Wszystko było naznaczone miłością, serdecznością, a nie przepychem, jak to by się wydawało, że w hrabiowskiej rodzinie tak mogło być.
1: O sposobie wychowywania w XIX-wiecznej rodzinie Leduchowskich siostra Beata opowiadała w audycji Rodzina w sercu Małopolski. To cykl programów promujących wartości rodzinne i ukazujących wzorce do naśladowania.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring, jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
2: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzą skauci króla.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: O wiarę, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: O nadzieję, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: O miłość, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Światło zmartwychwstania, które pochodzi od Ducha Świętego, rozświetla, dopełnia prawdę Ewangelii. Jezus przeszedł przez śmierć, powstał z martwych i żyje na wieki, a my mamy udział w tej tajemnicy.
2: Po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział.
3: Maryjo, powierzamy Ci wszystkie dzieci, które przyjęły teraz pierwszą komunię, które przystąpiły do stołu Pańskiego. Spraw, aby Duch prowadził ich nieustannie do Ciebie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,

0: od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Pełne wejście Jezusa do chwały nieba dokonuje się po niebo wstąpieniu. We tym przejściu do niebieskiej rzeczywistości, która wszystko przenika i sama nie daje się przeniknąć.
2: Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba.
1: Panie, powierzamy Ci wszystkich maturzystów. Daj im ducha rozeznania drogi życiowej.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
4: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty zaczyna działać w nas. Posłanie Ducha Świętego

0: Świętego ma się dopełniać w każdej naszej chwili, w każdym naszym działaniu. Proszę Cię, Duchu Święty, napełniaj nas, młodych i tych, którzy pracują z młodymi, abyśmy nieustannie pełnili Twoją wolę.
1: Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica czwarta. W niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Matka Syna Bożego była najściślej złączona z Jego zbawczym dziełem. Bóg pozwolił jej oglądać swoje oblicze. Maryjo, niech Twój wzór prowadzi wszystkich biskupów naszej diecezji, aby tak jak Maryja byli wsłuchani w głos Ducha Świętego.
1: Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryja, królująca w chwale u boku swego Syna, pozostaje pokorną służebnicą Pańską. Taka pozostaje na wieczność przy Chrystusie. Maryjo, proszę Cię za naszych kapłanów, a szczególnie za kleryków, za tych, którzy przyjmą niedługo już święcenia diakonatku tu i święcenia kapłańskie.
1: A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę
4: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
6: Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Ewangelia według świętego Mateusza 7:12.
7: do pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
8: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
9: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
8: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
9: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.

0: Gara czyni cuda.
1: Reklama.
2: A kto to?
3: To Jan Sebastian Bach.
2: A gdzie to?
3: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
2: A co to?
3: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
2: A, to ja też chcę!
3: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
2: Ło, to super!
3: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
4: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
4: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże. Miło nam znów powitać Państwa w serii Kanony Wiary, związanej z nauczaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego. Ze mną w studio ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca teologii moralnej i teologii duchowości.
3: Szczęść Boże.
2: Człowiek stworzony na obraz Boga, którego temat poruszyliśmy ostatnio, jest wezwany do życia we wspólnocie. Katechizm cytuje numer 22 Konstytucji Gaudium et Spes, którym ukazuje człowieka jako tego, który rozumie siebie w kontekście Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa. Jak to rozumieć i co to wnosi do naszego tematu?
3: Po pierwsze, rozważamy właśnie na temat właśnie powołania człowieka do wspólnoty, do życia społecznego i myślę, że należy stwierdzić, że ten numer 22 Konstytucji Gaudium et Spes, który jest cytowany przez katechizm w kontekście tego tematu, to jeden z najważniejszych tekstów współczesnych Kościoła, jego nauczania. Sedno nauczania tego numeru Gaudium et Spes Konstytucji Soborowej zamyka się w słynnym zdaniu, które mówi nam, że Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie. Według tekstu człowiek jest niejako taką zagadką, tajemnicą, której nie da się rozwiązać bez odniesienia do Pana Boga. Człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie bez Boga. Skoro zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, to dopiero patrząc na Jezusa, na tego nowego Adama, widzimy, kim naprawdę jesteśmy, do czego jesteśmy zdolni, do czego jesteśmy powołani. To On, właśnie Chrystus, nowy Adam, przywrócił nam podobieństwo do Pana Boga, które zostało zatarte przez grzech. Interpretacja ta podkreśla, że godność ludzka nie wynika z naszych osiągnięć, ale po prostu z faktu, że Bóg stał się jednym z nas, że jesteśmy dziećmi Pana Boga. Przez wcielenie Syn Boży zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem i to powoduje, to nadaje każdej osobie nieskończoną wartość, niezależnie od jej kondycji, od jej pochodzenia. Każdy człowiek ma niezbywalną godność. Z punktu widzenia antropologii, czyli nauki o człowieku, numer 22 Konstytucji Gaudium et Spes rzuca też światło na taki właśnie wymiar społeczny człowieka, na jego powołanie do życia społecznego, o którym rozważamy i analizujemy posługując się katechizmem. Bo skoro pełnia człowieczeństwa objawia się w Chrystusie, który jest miłością, to człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko właśnie poprzez szczery dar siebie. A to realizuje się przecież dzięki miłości w stosunku do drugiego człowieka. Skoro Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem, to wszyscy ludzie ze sobą są fundamentalnie powiązani i to tworzy właśnie wspólnotę między ludźmi. Nie jesteśmy, słynne stwierdzenie, samotnymi wyspami, ale nasza natura jest tak skonstruowana, by była skonstruowana ku współistnieniu z drugimi. Powołanie do tej jedności z innymi nie jest więc takim dodatkiem do życia, ale po prostu warunkiem jego rozwoju.
2: W omawianym numerze Konstytucji, cytowanej w katechizmie, nazywa się Jezusa nowym Adamem. Czy widzi się więc podstawę do jedności rodzaju ludzkiego we wspólnym początku ludzi? Bo przecież postać Adama kojarzy nam się z początkiem człowieka.
3: Oczywiście i potwierdza to wyraźnie numer 360 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Gdy go otworzymy, to możemy tam zauważyć, iż katechizm stwierdza, że dzięki wspólnemu początkowi rodzaj ludzki stanowi jedność. Bóg bowiem z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki. Co więcej, myślę, nawiązując do Jezusa, nazywając go nowym Adamem, możemy dopatrywać się takiej jedności rodzaju ludzkiego, wezwania do wspólnoty, nie tylko w początku ludzkości, odwołując się do Adama, ale także do jej celu, bo każdy przecież dzięki Jezusowi, dzięki Synowi Bożemu, nowemu Adamowi i w nim dąży do ostatecznego celu, jakim jest pełnia zbawienia i pełnia świętości.
2: Cały Boży plan ma określony cel, przepełniony Jego nieskończoną miłością. W kolejnej audycji rozważymy aspekt jedności duszy i ciała w człowieku. Dziękujemy za dziś. Audycję prowadzili dla Państwa ksiądz dr Maciej Biedroń i kleryk Mateusz Kuta. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
0: Kanony wiary.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Cappuccino. Kafe latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
5: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
6: To była autopromocja.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: zawodowi.
1: To wszystko jest w cenie!
2: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV przypomniał Polakom nauczanie Jana Pawła II o Duchu Świętym. To Duch jest światłością sumień i pozwala nazywać po imieniu dobro i zło. Tematem katechezy była soborowa konstytucja o liturgii. Dzisiejsza audiencja ogólna miała ważną wymowę ekumeniczną. Był na niej obecny patriarcha kościoła ormiańskiego Aram I. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło, powiedział dziś do Polaków Leon XIV. Papież przypomniał, że przed 40 laty, dokładnie w dniu swych urodzin, Jan Paweł II ogłosił encyklikę o Duchu Świętym.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Oczekując Pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich Was błogosławię.
1: Kontynuując cykl katechez o dokumentach soborowych, Leon XIV rozpoczął dziś omawianie konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium. Był to pierwszy dokument Soboru Watykańskiego II. Leon XIV podkreślił, że ojcowie soborowi, podejmując reformę obrzędów, pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa.
3: Dokument ten uczy, że liturgia zanurza nas w tajemnicy męki, śmierci, zmartwychwstania i uwielbienia Chrystusa. Poprzez obrzędy i modlitwy oraz dzięki mocy Ducha Świętego Jezus sprawuje swoje kapłaństwo i uświęca Kościół, swoją oblubienicę, jednocząc ją ze swoją ofiarą złożoną Ojcu. Rzeczywiście, Chrystus jest obecny w głoszonym Słowie, w sakramentach, w szafarzach, we wspólnocie, a przede wszystkim w Eucharystii. Pozwólmy, by obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii, którą będziemy mieli okazję zgłębiać w dalszej części, kształtowały nas od wewnątrz.
1: Dzisiejsza audiencja środowa miała wyjątkowy charakter ekumeniczny. Obecny był na niej Aram I. To jeden z głównych patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Papież powitał go na samym początku audiencji, podkreślił znaczenie braterskich relacji między obu kościołami i wezwał do modlitwy o pełną jedność, a także o pokój w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Obecni na audiencji ormiańscy biskupi odśpiewali tradycyjną modlitwę za patriarchę. Normalnie jest ona zarezerwowana dla patriarchów ormiańskich. Tym razem przedmiotem modlitwy był sam papież. Strzeż Panie Świętej Stolicy Rzymskiej, aby pozostała niezachwiana. Niech żyje na wieki papież Leon, śpiewali ormiańscy biskupi.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Błękitne, rozwińmy sztandary. Czas strząsnąć z wątpienia już pleśń. Niech w sercach zagorze znicz wiary i gromka niech ozwie się pieśń. Spod znaku Maryi rycerski mychów błogosław nam Chryste na bój. Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów. My Polska, my naród, lud Twój. Maryjo Królowo Polski, hetmanko polskiego żołnierza, stajemy przed Tobą w maju, miesiącu szczególnie Tobie poświęconym. Ten szczególny wieczór, ta cisza apelu i Twoje spojrzenie Matki i nasze serca pełne wdzięczności. Stają przed Tobą młodzi ludzie, społeczność podchorążych piątego roku, już absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej. Przyjechali tutaj po 5 latach studiów, ćwiczeń, egzaminów, służby, niekiedy nieprzespanych nocy, trudnych decyzji i codziennego wysiłku. 5 lat temu wielu z tych młodych ludzi przyjechało do Warszawy z niepewnością. Jak sobie poradzę? Czy dam radę? Czy to na pewno moja droga? Czy sprostam wymaganiom służby? Dzisiaj stają u progu nowego etapu. Za 1,5 miesiąca padną słowa przysięgi oficerskiej. Na mundurze pojawią się pierwsze gwiazdki. Zmieni się wiele. Ale dziś jeszcze są tutaj, u Ciebie, u Matki. I to jest bardzo ważne. Bo człowiek naprawdę silny wie, komu zawdzięcza swoją drogę. Dlatego dziś przychodzimy do Ciebie. Bo wiemy, że człowiek nie dochodzi do ważnych momentów życia tylko własnymi siłami. Maryjo Królowo Polski, hetmanko żołnierza polskiego, ile razy polski żołnierz przychodził do Ciebie przed bitwą, po zwycięstwie, po klęsce, w chwilach zwątpienia, w chwilach nadziei. Tutaj przychodzili ci, którzy szli walczyć o wolność. Tutaj przychodzili ci, którzy wracali z wojny. Tutaj przychodzili ci, którzy wiedzieli, że mundur to nie tylko zawód, to służba, a służba zawsze kosztuje. To prawda, że wojsko uczy wielu rzeczy. Dyscypliny, odpowiedzialności, działania pod presją, dowodzenia. Ale jest jedna rzecz, której żadna uczelnia do końca nie nauczy. Jest nią, jak zachować swoje serce. Jak pozostać człowiekiem uczciwym. Jak w tym wszystkim nie zgubić sumienia. Jak mieć siłę być wiernym nawet wtedy, kiedy będzie bardzo trudno. I dlatego stoimy dzisiaj przed Tobą, Matko, bo Ty nie uczysz słabości, uczysz wierności. Stałaś pod krzyżem wtedy, gdy inni uciekli. Trwałaś wtedy, gdy wszystko wydawało się być przegrane. I może właśnie tego najbardziej potrzeba dzisiaj światu. Ludzi wiernych. Nie tylko skutecznych. Nie tylko inteligentnych. Nie tylko kompetentnych. Ale wiernych. Dziś my przychodzimy z naszym życiem i niepewną przyszłością, która jeszcze jest przed nami. Prosimy Cię, ucz nas dobrze służyć. Nie tylko sprawnie wykonywać obowiązki, ale być ludźmi sumienia, odpowiedzialności i honoru. W maju śpiewamy litanię loretańską. Jest tam wiele wezwań. Wieża Dawidowa, Arko Przymierza, wspomożenie wiernych. To nie są tylko poetyckie ozdobniki. To jest prawda o

0: Pomóż nam, Maryjo, nie zagubić tego, co najważniejsze. Uczciwości, wrażliwości, szacunku do drugiego człowieka, odwagi i stawania po stronie prawdy. Maryjo, w miesiącu maju, pośród śpiewu Litanii Loretańskiej, chcemy Ci dzisiaj powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za opiekę nad nami, za ludzi, których spotkaliśmy, za siłę w chwilach trudnych, za to, że mogliśmy dojść aż tutaj i prosimy, prowadź nas dalej. Za chwilę każdy z nas pójdzie w swoją stronę. Absolwenci VAT do nowych jednostek, nowych ludzi i nowych obowiązków. My do swoich rodzin, utartych schematów, tych samych ludzi. Przyjdzie zwykła, szara codzienność. Może zmęczenie, a może rozczarowanie. I może właśnie wtedy trzeba przypomnieć sobie ten wieczór, przypomnieć sobie jasną górę, to światło i ten apel i słowa. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. A czuwać to nie znaczy tylko nie spać. Czuwać to znaczy pilnować sumienia, pilnować prawdy, pilnować tego, kim się jest. Dlatego już dzisiaj prosimy, bądź przy nas. Przypominaj nam, że mundur to nie tylko zawód, to służba, a służba wymaga serca. Nasza Matko i Królowo, świat potrzebuje dziś oficerów mądrych i mocnych, ale jeszcze bardziej potrzebuje ludzi sumienia. Takich, którzy nie będą budować swojej siły na pysze. Takich, którzy będą umieli chronić słabszych. Takich, którzy będą pamiętać, że największą siłą człowieka nie jest władza, ale odpowiedzialność. Maryjo, hetmanko żołnierza polskiego, powierzamy Ci tych młodych ludzi, ich przyszłą służbę, ich decyzje, ich rodziny i ich sumienia. Uproś im odwagę w chwilach próby, pokorę w chwilach sukcesu i wierność wtedy, gdy będzie trudno. A kiedy za kilka tygodni staną jako oficerowie Wojska Polskiego, niech pamiętają, że prawdziwa siła zawsze zaczyna się od serca. Powierzamy Ci, Maryjo, całą społeczność Wojskowej Akademii Technicznej, rektora, komendanta, cały senat, wszystkich pracowników, oficerów, podoficerów, żołnierzy, a nade wszystko podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Polecamy Ci nas tutaj obecnych. Polecamy Ci wszystkich łączących się z nami poprzez radio i telewizję. Zawierzamy Ci tych wszystkich, którzy nas prosili o modlitwę. O Bogu Rodzico Dziewico, tchnij siłę w mariański ten zew. Z otwartą stajemy przyłbicą i serca Ci niesiem i krew. Siać miłość będziemy wśród burzy i słod. W zwycięski Ty powiedz nas szlak. A gdy nam tchu będzie i mocy już brak, do nieba pokieruj nasz lot. Maryjo, Królowo Polski, hetmanko żołnierza polskiego, jesteśmy przy Tobie, pamiętamy i czuwamy.
1: Dziękujemy księdzu Piotrowi Woszczykowi, kapelanowi Wojskowej Akademii Technicznej za dzisiejsze rozważania apelowe. Do intencji już wypowiedzianych polecamy i dołączamy intencje całego Kościoła Świętego, Ojca Świętego Leona. Prosimy za polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem Pszorem Grzegorzem Prusem. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które w tym czasie majowym pielgrzymują tutaj na Jasną Górę. Oddajemy Ci wszystkie osoby chore i cierpiące. Raz jeszcze powierzamy Ci wszystkie służby mundurowe, wszystkich tych, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa i pokoju. Prosimy Cię, Maryjo, dla nich o wszelkie potrzebne łaski. Otacza ich nieustannie płaszczem swej

0: matczynej opieki. Tobie polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze, modlitwy apelowej, polecamy wszystkich dobrych dziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Modlimy się za diecezję sosnowiecką, dziś za parafię nawrócenie świętego Pawła, apostoła w Dąbrowie Górniczej, w której przybywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Odmawiamy tajemnicę szczęści chwalebnej, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo,
3: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo,
4: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo,
5: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Przyjmij jasnej góry ojca Grzegorza Prusa, prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
7: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

Dobry wieczór Państwu. Na zegarach 21:37, w kalendarzach 20 maja 2026 roku, środa. A więc jak co tydzień o tej samej porze zapraszam Państwa serdecznie bardzo na audycję pod tytułem Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej tutaj i to ogromna przyjemność znów z Państwem się usłyszeć. A przede wszystkim posłuchać takiej muzyki, chociaż ostatnie tygodnie były wypełnione muzyką polską, to dziś wyjątkowa okazja, żeby troszeczkę od polskiej muzyki, tej biało-czerwonej, troszeczkę odpocząć i zanurzyć się w muzyce z Wielkiej Brytanii rodem. Na tej dumnej ziemi wyrośliśmy mocni, byliśmy upragnieni od samego początku. Nauczono mnie walczyć, nauczono wygrywać. Nigdy nie myślałem, że mogę zawalić. Żadnej walki nie opuściłem. Czy więc wydaje mi się, że jestem człowiekiem, którego opuściły wszystkie marzenia? Zmieniłem twarz, zmieniłem swoje imię, ale nikt cię nie chce, gdy przegrywasz. Chociaż widziałem to wszędzie wokół, nigdy nie sądziłem, że mogłoby mnie dotknąć. Myślałem, że w razie czego będziemy ostatni. W tak dziwny sposób sprawy się zmieniają. Pojechałem nocą do swego domu, miejsca mych urodzin, na brzegu jeziora. W świetle dnia zobaczyłem ziemię, drzewa spaliły się do cna. Oprzyj swoją głowę. Za bardzo się martwisz, będzie w porządku. Gdy czasy staną się brutalne, możesz oprzeć się na nas. Muszę stąd odejść. Nie mogę znieść więcej. Stanę na tym moście, spojrzę w dół. Cokolwiek może przyjść i cokolwiek może odejść, rzeka płynie. Wyruszyłem do innego miasta. Naprawdę się starałem znaleźć tam dom. Do każdej pracy tak wielu ludzi, których nikt nie potrzebuje. Nie poddawaj się, bo masz przyjaciół. I to w zasadzie cały tekst, który przez chwilę wysłuchaliśmy, chociaż na początku w większości zacytowałem słowa, które śpiewał on, ale także wplątałem słowa, które śpiewała ona i na końcu dopiero zacytowałem to, co ona w refrenie jak mantra powtarza: nie poddawaj się, bo masz przyjaciół, bo masz nas. I chociaż tamta piosenka w czasach drugiej połowy lat 80. była mocnym protestem antyrządowym przeciwko brutalnej polityce ówczesnej premier Wielkiej Brytanii, żelaznej damy Margaret Thatcher, to do dziś stała się symbolem przyjaźni, symbolem wspierania się w trudnych momentach i symbolem bycia ze sobą właśnie, kiedy nie idzie. I to chyba już na zawsze będzie klasyka muzyki popularnej i ballad wszechczasów. On i ona, której nie trzeba Państwu przedstawiać, myślę, zbyt bardzo. Peter Gabriel i Kate Bush. Prywatnie także wierni przyjaciele, gdyż najpierw był taki pomysł, by te damskie, żeńskie wstawki śpiewała Dolly Parton, ale odmówiła. I tutaj pojawiła się Kate Bush, która jako przyjaciółka Petera Gabriela zaoferowała swoją pomoc i wybrzmiało to kapitalnie. Don't give up. I pani Kate, chociaż to wspaniała artystka, już dziś podziękujemy, gdyż skupimy się właśnie na twórczości i na osobie Petera Gabriela, ponieważ dokładnie wczoraj minęło 40 lat od wydania jego piątej płyty studyjnej. Płyty, która sprzedała się najszerzej, w największej ilości egzemplarzy. No i chyba to jego najlepsza płyta, jeśli chodzi o dokonania artystyczne. Płyta pod tytułem Soul. Płyta nazwana na polskie Więc. A skąd ten tytuł? To za chwilę Państwo o tym usłyszą. I piosenka, która wcale nie była pierwszym singlem, była dopiero singlem numer 3, jeśli dobrze pamiętam, a chyba ją właśnie najbardziej pamiętamy z tej płyty. Don't give up.
A co jeszcze płyta Soul skrywa, to w dzisiejszej audycji Zdartej Płyty o tym sobie posłuchamy i sobie tę płytę we fragmentach przesłuchamy, a także wrócimy do lat 70. To wszystko podczas dzisiejszej środowej nocy, środowego wieczoru. I zapraszam serdecznie jak co tydzień do korzystania z social mediów, Facebook, Instagram, zdarta płyta@rdn.pl. To mail, pod którym można się kontaktować. No i zapraszam, proszę dać znać, co u Państwa po drugiej stronie właśnie tego majowego wieczoru, bo pogoda coraz piękniejsza i te prognozy pogody także coraz bardziej optymistyczne. A wieczór to po to, żeby się nastroić i żeby pięknie ten wieczór spędzić. Także zapraszam. Peter Gabriel, płyta Soul, rok 1986.

Słuchanie albumów to jak czytanie książki, dobrej książki. To jest poszukiwanie tropów kulturowych, poszukiwanie dodatkowego dna czasami, poszukiwanie, co się kryje za daną piosenką, jaka historia. I często tak jest, że te piosenki bardzo często mają swoje tropy i swoje historie i nie inaczej jest to właśnie z tą płytą i z tym utworem, bo utwór numer 6 na płycie Soul, czyli Mercy Street, ulica Miłosierdzia, to utwór, który był dedykowany amerykańskiej poetce Anne Sexton, którą Peter Gabriel lubił czytać i także dedykowany, a w zasadzie inspirowany był ten utwór wierszem 45 Mercy Street, który został opublikowany tuż po śmierci tej artystki 12 lat wcześniej, w 1974. A 1986 to właśnie płyta Soul i Mercy Street, Peter Gabriel. Kilka słów o naszym artyście, który dzisiaj jest głównym bohaterem audycji Zdarta Płyta na antenach Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Peter Gabriel, urodzony 13 lutego 1950 roku, to angielski piosenkarz, autor tekstów, muzyk, a także aktywista na rzecz praw człowieka. Przede wszystkim zdobył sławę już w latach 70., będąc liderem jednego z zespołów, o którym za chwilę Państwu opowiem. Jednakże trzeba wrócić do owego 13 lutego 1950 roku, kiedy Peter urodził się w Chobham jako syn Edith i Ralpha Gabrielów. I to właśnie tam, w Chobham, spędził swoją młodość. Najbliższe były mu wpływy muzyki soul, z którą się zetknął już w młodości. I właśnie w młodości rozpoczął swoją edukację muzyczną, grywając na fortepianie, który był w jego domu rodzinnym, a także zaczął grać na perkusji, chociaż podczas nauki w St. Andrew's Preparatory School, znajdującym się w Horsell, nauczyciele zauważyli jego talent wokalny. Ale wtedy Peter Gabriel nie był zainteresowany śpiewaniem, tylko właśnie komponowaniem i grą na fortepianie i na perkusji. Mając 15 lat, mieszkając w Charterhouse, Gabriel założył swój pierwszy zespół, który nazywał się Garden Wall, wraz ze swoimi kolegami ze szkoły, Tonym Banksem na pianinie, Johnnym Trumpmanem na trąbce i Chrisem Stewartem na perkusji. Banks zaczął grać w Charterhouse w tym samym czasie co Gabriel i obaj mieli dość ambiwalentny stosunek do szkolnych zajęć, ale połączyła ich muzyka i zaczęli razem pisać piosenki. Garden Wall jednak długo nie przetrwał. Już w roku 1967 ten zespół się rozpadł, ale Tony Banks i Peter Gabriel za namową swoich kolegów ze szkoły, Antonego Phillipsa i Mike'a Rutherforda, zaczęli grać w nowo utworzonym zespole szkolnym o nazwie Anon i zaczęli opracowywać swoje pierwsze demo piosenki. I właśnie ten pierwszy skład zespołu Anon, nagrał pierwszą piosenkę, taką demo, która nazywała się She is Beautiful, i wysłali ją do znajomego muzyka, który także był absolwentem szkoły Charterhouse, Jonathana Kinga. Ten zachwycił się tym utworem i stwierdził, że mają potencjał panowie, żeby występować przed szerszą publiką. Zwłaszcza zwrócił uwagę, tak jak nauczyciele w szkole, na wyjątkowy wokal Petera Gabriela. Nawiązał kontakt z zespołem i zaproponował, że może nazwaliby się Gabriel's Angels,
Jednakże pozostali członkowie nie byli co do tego nastawieni pozytywnie i zaczęli kombinować i wymyślili. I tak powstała nazwa, i tak powstał zespół Genesis.

Za minutkę godzina 22. Słuchają Państwo audycji Zdarta Płyta na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. I to przepiękny powrót do lat 70., konkretnie do roku 1974 i do albumu The Lamb Lies Down on Broadway i piosenki, która pochodzi właśnie z tego albumu The Carpet Crawlers. I oprócz wspomnianych wykonawców na tej płycie, ojców założycieli zespołu Genesis, czyli Petera Gabriela, Mike'a Rutherforda i Tony'ego Banksa, można było przecież usłyszeć na gitarze Steve'a Hacketa, a także na perkusji młodziutkiego wówczas Phila Collinsa. Taki to był skład i taka to była płyta i kiedyś chyba trzeba będzie wrócić właśnie do tej płyty i nad twórczością Genesis się pochylić. A może nad twórczością, kiedy już Petera Gabriela nie będzie, czyli po roku 74 i do tych płyt z lat 80. Nie wiem. Trzeba będzie się nad tym zastanowić. Carpet Crawlers to przed momentem w Państwa radio odbiornikach. No właśnie. Peter Gabriel był liderem i frontmanem grupy, która miała się nazywać początkowo według pewnego pomysłu Gabriel's Angels. Ale tak się nie stało. Ostatecznie przybrali nazwę Genesis. Niemniej jednak Peter Gabriel był postacią wiodącą właśnie w tym zespole od lat 60. aż właśnie do wspomnianego roku 1974, ponieważ właśnie płyta The Lamb Lies Down on Broadway to ostatnia płyta, na której Peter Gabriel udzielał się wokalnie. Po jej wydaniu i po koncertach, które ogrywały tę płytę, kumulacja kłótni, kumulacja napięć w zespole wzrosła do takiego stanu, że Peter Gabriel powiedział dość i odszedł na swoje. A jeszcze, żeby podkreślić to, jak mocno Peter Gabriel czuł się jako frontman, to trzeba podkreślić coś, czego w radiu niestety Państwu nie jestem w stanie pokazać, czyli jego popisy sceniczne. To, jak ubierał się na występy, to zawsze były nietuzinkowe stroje, stroje wymyślne, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby zaakcentować swoją osobę, ale także rzeczy, które no, w tamtych latach 70. na jak na zespół Genesis, taki bardzo artystyczny i taki bardzo wyrafinowany, nie przystały. Peter Gabriel miał kiedyś taką sytuację, że na koncercie postanowił podczas bisu rzucić się w tłum, myśląc, że tłum go złapie. Tak jak się to dzieje na wielu innych rockowych koncertach po dziś dzień. Niestety tłum bardzo zasłuchany nostalgicznie chyba nie zwrócił na to uwagi i nawet się nie pokusił, by Petera Gabriela złapać, przez co kilka następnych koncertów Gabriel musiał wykonywać na wózku inwalidzkim, a później już o kulach. I chyba już mu wyszło z głowy, żeby rzucać się w tłum. Także takie to były szalone lata 70. Ale tak jak wspominałem, Peter Gabriel w połowie lat 70. odszedł na swoje i pracował bardzo mocno na to, żeby jego nazwisko było rozpoznawalne. A przecież było rozpoznawalne, bo zespół Genesis już w tamtych czasach w Wielkiej Brytanii był bardzo uznaną marką. No i pierwsze cztery płyty studyjne Petera Gabriela, nazwane bardzo oryginalnie, chyba tak to nazwę, ponieważ nazywał się po prostu Peter Gabriel, Peter Gabriel, Peter Gabriel, Peter Gabriel. Okładki się tylko różniły i też w nomenklaturze, kiedy zerka się na dyskografię Petera Gabriela, to też są rozróżniane Peter Gabriel 1, 2, 3, 4. No i właśnie dopiero piąta płyta zmieniła tytuł na Soul. Tak jakby troszeczkę w tym angielskim humorze miało to zaproponować, no więc pewnie się spodziewaliście, że będzie Peter Gabriel znowu, albo Peter Gabriel 5. No, zostało jako Soul i to Soul przepięknie rezonuje aż do dnia dzisiejszego. A oprócz
A oprócz, no nie błękitnego nieba, Marek Jackowski mi chodzi po głowie. Oprócz Don't Give Up, przepięknego duetu z Kate Bush, są jeszcze takie dwa utwory, które na zawsze się zapisały w muzyce popularnej, muzyce światowej, złotymi zgłoskami. I oto pierwsza z nich. Wracamy do płyty Soul, rok 1986.

Twoich oczach światło, ciepło i jestem spełniony. W Twoich oczach widzę wejście do tysięcy kościołów. W Twoich oczach kres wszystkich bezowocnych poszukiwań. Peter Gabriel, In Your Eyes, rok 1986 z piątej płyty studyjnej, płyty pod tytułem Soul. Dość jednogłośnie ta piosenka została uznana za najbardziej miłosną pieśń, jaką w całym swoim artystycznym życiu stworzył Peter Gabriel. I wtedy już wszyscy wiedzieli, że ta piosenka nie jest dedykowana jego żonie, która to była jego ówczesną żoną, ale to małżeństwo po 15-letnim stażu dogasało, dobiegało końca. Peter Gabriel był wtedy zauroczony amerykańską aktorką Rosanną Arquette i był już z nią w takim nieformalnym związku i to właśnie ta relacja sprawiła, że Peter Gabriel popełnił taki utwór i takie piękne wyznanie miłosne. A to imię aktorki pani Rosanny Arquette może się Państwu skojarzyć z pewnym utworem muzycznym z lat 80. Konkretnie zespół Toto nagrał taką piosenkę pod tytułem Rosanna. Kiedyś jak była audycja dedykowana właśnie temu zespołowi, to o tej piosence opowiadałem. I przypomnę, że to właśnie chodzi o tę aktorkę, o Rosanę Arquette, która wtedy z Peterem Gabrielem w latach 80. się spotykała, a później spotykała się ze Stevem Porcaro, gitarzystą zespołu Toto, który to właśnie napisał i zadedykował jej utwór Rosanna. Także to jest taka postać, która zostanie zapamiętana w muzyce lat 80. No co najmniej z dwóch wielkich przebojów. A przed momentem właśnie In Your Eyes. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że ta końcówka, tam słyszeliśmy artystę, który wyśpiewał frazy w języku, w rodzinnym ludowym języku afrykańskim jednego z plemion. I to był także bardzo znany artysta, Youssou N'Dour, którego Państwo mogą kojarzyć z kolei z takiego utworu Seven Seconds, który wyśpiewał z Nene Cherry. To były już lata 90. z kolei. No, ale Peter Gabriel zgromadził masę niezwykłych artystów na tej płycie Soul, którzy grali w różnych utworach, się udzielali. Ale taką jedną bardzo charakterystyczną cechą dla całego albumu to są właśnie te wpływy muzyki soulowej, muzyki afrykańskiej, kultury tamtejszej. To też będzie słychać w utworze, który właśnie przed nami. Utworze, który chyba możemy powiedzieć, że jest historyczny.

Peter Gabriel uparł się, żeby właśnie ten utwór był pierwszym singlem z płyty Soul, który będzie ogrywany w radiostacjach zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to była piosenka inna niż cały album, co zresztą było słychać. Gabriel miał to tłumaczyć w taki sposób. Myślę, że to będzie zaskoczenie dla ludzi, którzy mają utarte wyobrażenie o tym, kim jestem i co robię. I faktycznie to był game changer w jego muzycznej karierze, co zresztą też kulisy powstania tego utworu zdradzają, bo przecież cały album był już gotowy. Cały album już w zasadzie był przygotowany do miksów i do wypuszczenia. Muzycy już się pakowali po wszystkich sesjach nagraniowych, ale Peter Gabriel wpadł do studia, powiedział, że ma na myśli, krąży mu pewna melodia, którą bardzo chciałby z nimi nagrać, i powiedział: jeszcze wypakujcie te instrumenty, jeszcze coś dogramy, jeszcze zaprosił muzyków, którzy dograli sekcję dętą. No i tak powstał Młot Kowalski, Sledgehammer i Peter Gabriel. A dlaczego jest to piosenka historyczna? Ponieważ to jest piosenka, która na jednej gali MTV Video Music Awards zdobyła aż 9 nagród. Żadna inna piosenka nie zdobyła tyle nagród na jednej gali, tej wspomnianej gali, która honorowała teledyski, między innymi za teledysk roku 1986, właśnie do tego utworu. I polecam wrócić, bo jak na tamte lata, to faktycznie efekty specjalne są wyjątkowe i nagroda w kategorii efekty specjalne także się pojawiła za Sledgehammer. Czas nam upływa powoli do końca, a jeszcze chciałbym, żebyśmy się przenieśli w czasie. To już nie będą lata 70, co prawda, a współczesność, bo Peter Gabriel to człowiek, który wcale nie osiadł na laurach, tylko cały czas tworzy. Cały czas jest w trasie, cały czas stara się swoją muzykę przekazywać do kolejnych pokoleń. Tak się składa, że 3 lata temu był w Polsce, odwiedził nas w Krakowie na koncercie. To był pierwszy koncert w serii jego europejskiego touru i tak się złożyło, że tam zagrał kilka piosenek całkowicie premierowo, jeszcze przed wydaniem swojego kolejnego albumu, który ukazał się pod koniec roku 2023, I.O., tak nazywała się ta płyta. I wtedy pamiętam, bo byłem na tym koncercie, miałem ogromną tę przyjemność, zachwyciła mnie jedna kompozycja, której właśnie wcześniej nie słyszałem i nikt inny wcześniej nie słyszał. Może Państwo też jej nie słyszeli, ale myślę, że po niej poczują się Państwo jak w domu.

This is home. Spojrzałem w najgłębsze niebo, by znaleźć to, co mi pokazałaś. Tutaj, nad wzburzonym morzem, ogarnął mnie spokój. Biegnąc tymi drogami ze szkła, nie mogąc całkiem przejść przez nie, walcząc z szumem i z trudem, jednej rzeczy jestem pewien. Wiem, że to jest dom. Dom jest tam, gdzie muszę być. Wiem, że jesteś moim domem. This is home. Peter Gabriel z płyty I.O. z roku 2023. Płyta, która powstawała 27 lat, ponieważ pierwsze kompozycje już zaczęły powstawać w 1995 roku. Bardzo dobry rocznik swoją drogą. Kiedy już trwały prace nad dziewiątą płytą studyjną, płytą Up, która ukazała się w 2002 roku, i ten materiał, który był równolegle przygotowywany, miał początkowo zostać wydany w 2004 roku, ale cały czas było przekładanie, cały czas coś dopisywano, cały czas coś zmieniano, no i tak minęły prawie 3 dekady, zanim ukazała się nowa twórczość Petera Gabriela. No i też fantastycznie sobie to wymyślił, ponieważ I.O. to nazwa jednego z księżycy Jowisza. Także jest to czerpanie pełnymi garściami z astronomii. No i też tak było, że wydawał kolejne single zgodnie z ruchami księżyca, czyli jak była faza nowiu i faza pełni, to wydawał po jednej piosence i to w dwóch wersjach, bo była wersja tak zwana Bright Side Mix i Dark Side Mix, czyli jasna strona i ciemna strona. This is Home państwo usłyszeli w tej wersji ciemnej strony, ale warto posłuchać w obu wersjach i całej płyty w obu wersjach. To już państwa odsyłam do płyty I.O., a jak wszystko dobrze pójdzie, a tak zakłada plan, to pod koniec tego roku będzie 11. album studyjny Petera Gabriela, który będzie się nazywał O.I., czyli odwrócony, i ciekawe, co tam jeszcze na nim usłyszymy, bo już pierwsze przymiarki przecież Petera Gabriela do całości poznania już znamy, ale to także odsyłam państwa, proszę sobie tego posłuchać. No i tak już za momencik 22:30, więc musimy kończyć. Podsumuję to tylko tak, że Peter Gabriel to facet, który cały czas jest w kapitalnej formie, mimo że na głowie już siwe włosy i cały czas gdzieś ten wiek nad nim wisi, to jednak jest w fantastycznej formie i muzycznie cały czas się spełnia. A płyta Soul to jedna z najlepszych rzeczy, jakie muzyce brytyjskiej i muzyce popularnej mogły się przydarzyć, z całym swoim dorobkiem artystycznym. Tak to chciałbym ująć. I zakończymy powrotem do płyty Soul. Utwór Dead Voice Again. Ten głos znowu. Głos Petera Gabriela, którym zachwycali się nauczyciele ze szkoły, kolejni producenci muzyczni doradzali mu, żeby szedł swoją drogą, i poszedł swoją drogą. I dziś go wspominamy. I wspominamy płytę Soul, która dokładnie wczoraj obchodziła swoje 40. urodziny. Także niech ta płyta pięknie gra jeszcze po wsze czasy. I proszę do niej wrócić oczywiście w całości. Ja się z państwem żegnam, życzę dobrej nocy, dobrej reszty tygodnia, dobrego weekendu i słyszymy się za tydzień, to będzie jeszcze maj. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko, dobrej nocy, pa, pa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: To jest audycja powtórkowa. Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
3: Dziś jako mama chciałabym zapytać o temat zauroczeń, ponieważ moje dziecko pierwszy raz się zauroczyło. Co mogę zrobić, żeby nie umniejszyć jego uczuć, nawet jeśli nam dorosłym czasami wydają się one takie dziecinne?
4: Jak ja lubię takie tematy, takie pierwsze miłości, pierwsze zauroczenia, to dla dziecka nie jest oczywiście coś małego. To jest często pierwsze doświadczenie takiego intensywnego uczucia, które przekracza świat rodzinny. Czyli to moment, w którym pojawia się ktoś ważny, poza mamą i tatą, rodzeństwem, czasem babcią, dziadziem. I to jest takie bardzo trudne i tutaj jest bardzo takie duże ryzyko takiego błędu dorosłych, czyli uśmiech, żart, lekceważenie. Oj, to jeszcze niemiłość, za chwilę ci przejdzie. Z perspektywy dorosłego to może jest prawda, ale z perspektywy dziecka to zupełne podważanie i unieważnianie jego świata, a dziecko nie potrzebuje wtedy oceny, potrzebuje uznania. I znowu w psychologii mówimy, że emocje nie wymagają korekty, a wymagają obecności. Jeśli dziecko mówi o kimś, kto jest dla niego ważny, warto zatrzymać się przy tym, powiedzieć: widzę, że to jest właśnie dla ciebie ważne, i to zdanie buduje taki most. Pierwsze zauroczenie to też początek uczenia się relacji, bliskości, też granic, odrzucenia, tęsknoty. Jeśli rodzic potrafi być wtedy towarzyszem, a nie sędzią, dziecko uczy się rozumienia własnych uczuć, a nie ich tłumienia, chowania, skrywania. Można też delikatnie pytać, a co najbardziej lubisz w tej osobie, a jak się czujesz, kiedy jesteście razem. I znowu takie pytania nie wchodzą z butami, ale zapraszają do refleksji, pokazują naszą obecność, towarzyszenie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie chodzi o to, żeby wchodzić w rolę przyjaciela dziecka, ale chodzi o to, żeby pozostać dorosłym, który rozumie, że dla dziecka jego emocje są prawdziwe, nawet jeśli są pierwsze i nawet jeśli jeszcze są niedojrzałe, bo sposób, w jaki zareagujemy na takie pierwsze uczucia dziecka, będzie miał wpływ na to, czy w przyszłości przyjdzie do nas z kolejnymi, czy nam powie w przyszłości o tym, czy my tego nie obśmiejemy, a to jest taki milowy krok w rozwoju, który potem pokazuje, jak tworzymy taką bliskość w innych relacjach, jeszcze raz to powtórzę, poza domem.
3: Powiedziałyśmy sobie o tej pozytywnej strefie dorastania, ale teraz co w przypadku, gdy dziecko przeżywa odrzucenie, na przykład przez koleżankę, kolegę, czy swoją właśnie taką pierwszą miłość. No i właśnie to może powodować takie zamknięcie się w sobie. Jak my możemy na to zareagować?
4: No to jest bardzo taki trudny moment i pewnie jak każdy z nas sobie przypomni gdzieś tam lata szkolne i przypomnimy sobie pierwszą utratę zaufania do naszej najbliższej przyjaciółki, to przypomnimy sobie to, że odrzucenie boli. I przypomnimy sobie też to, że odrzucenie boli niezależnie od wieku. Ale dla dziecka czy nastolatka jest to często takie pierwsze, bardzo silne doświadczenie straty relacyjnej i ta intensywność tego pierwszego doświadczenia może nas, dorosłych, bardzo zaskoczyć, bo kiedy dziecko się zamyka, wielu rodziców próbuje wyciągnąć je na siłę pytaniami, radami, bagatelizowaniem, nie przejmuj się, znajdziesz kogoś lepszego, czasem takim obrzydzaniem, unieważnianiem, dewaluowaniem kogoś. Tymczasem zamknięcie się często jest dla dziecka taką formą radzenia sobie. To często jest taki moment, w którym dziecko próbuje uporządkować swoje emocje, które są silne, bardzo takie intensywne. Najważniejsze, co możemy zrobić jako rodzic, to stworzyć przestrzeń, w której dziecko nie musi udawać, że wszystko jest w porządku. Zamiast naciskać, warto być blisko i powiedzieć, że widzę, że jest ci ciężko, jestem obok, jeśli będziesz chciał porozmawiać. To zdanie daje wybór, a wybór daje poczucie bezpieczeństwa, czyli znowu daje tą bezpieczną bazę. Warto też pamiętać, że odrzucenie dotyka bardzo takiej głębokiej potrzeby bycia ważnym. Bycia ważnym, bycia akceptowanym. Dlatego tak istotne jest, żeby dziecko w tym czasie doświadczało ze strony rodzica takiej stabilnej, niezmiennej akceptacji, czyli żebyśmy żebyśmy nie odrzucali dziecka wtedy w tych jego nieuporządkowanych, gwałtownych, silnych emocjach. I nie chodzi o to, żeby od razu naprawić sytuację, czyli od razu interweniujemy, tutaj próbujemy to poprawić, ale chodzi o to, żeby dziecko nie zostało z tym doświadczeniem samo, bo z takich momentów rodzi się coś ogromnie ważnego, taka odporność emocjonalna, o którą my musimy walczyć bardzo często w gabinetach psychologicznych, psychoterapeutycznych i niestety również psychiatrycznych, kiedy musimy się wspomagać farmakoterapią. Więc ta odporność emocjonalna, ona też rodzi się wtedy przez takie nasze doświadczenia, wtedy, kiedy obok jest ktoś, kto pomaga ten ból unieść, zrozumieć. To są te maleńkie iskierki, które nas uczą właśnie tej odporności emocjonalnej. Oczywiście czasem jest tak, że ona jest tak słaba, tak krucha, że musimy się wspomóc jeszcze kimś zewnętrznym. Natomiast warto jako rodzice świadomie kierować tym procesem i być uważnym na takie pierwsze właśnie straty, odrzucenia, takie trudności relacyjne.
5: Proszę mi powiedzieć, czy ojciec powinien rozmawiać z córką lub synem o pierwszych relacjach uczuciowych, czy lepiej zostawić ten temat drugiemu rodzicowi?
4: Czyli rozumiem, że tata chętnie przesunąłby ten temat jednak na mamę, czyli stereotyp, że on wciąż jest taki obecny, że są tematy matczyne i są tematy ojcowskie. Natomiast powiem tak, że dziecko niezależnie od płci potrzebuje obecności obydwojga rodziców, także w obszarze emocji. I myślę, że ogromnie to ważne i dziękuję za to pytanie. Ojciec, który rozmawia z dzieckiem o uczuciach, robi coś niezwykle ważnego. Pokazuje, że emocje nie są słabością, że można o nich mówić, nazywać je, rozumieć. Dla córki rozmowa z ojcem o relacjach może być takim pierwszym doświadczeniem kontaktu z mężczyzną, który słucha. Z mężczyzną, który nie ocenia, nie uprzedmiotawia. A dla syna z kolei może być sygnałem, że męskość nie wyklucza wrażliwości, że męskość nie wyklucza uczuć. I nie chodzi o to, żeby ojciec wiedział wszystko, dawał gotowe odpowiedzi, ale wystarczy taka autentyczność. Wiesz, nie zawsze wiem, co powiedzieć, ale chcę cię zrozumieć, chcę poznać, co się w tobie dzieje. Czasem taka rozmowa zaczyna się nie od poważnych tematów, ale od zwykłego bycia razem, nie wiem, w samochodzie, na spacerze, przy okazji. Dzieci bardzo wyczuwają, czy dorosły jest naprawdę obecny. Jeśli tak, to prędzej czy później przyjdą także z trudniejszymi tematami i przyjdą z tymi tematami też do taty, który będzie otwarty, gotowy na podjęcie takich rozmów, bo najważniejsze nie jest to, kto rozmawia, ale najważniejsze jest to, czy dziecko ma do kogo przyjść. Więc myślę sobie, że to jest bardzo ważne.
5: A jak pomóc dziecku odróżniać prawdziwą bliskość od presji, manipulacji i potrzeby bycia za wszelką cenę zaakceptowanym?
4: To pytanie dotyka jednego z kluczowych wyzwań współczesnego dorastania, czyli takie budowanie w relacji w świecie, w którym potrzeba akceptacji bywa bardzo silna. Dziecko często nie odróżnia jeszcze, czy coś robi, bo tego chce, czy dlatego, że boi się odrzucenia. I rolą rodzica jest nie tyle kontrolowanie każdej relacji, ale wyposażenie dziecka w taki wewnętrzny kompas, takie wewnętrzne czucie, intuicje. I ten kompas buduje się przez rozmowę, czyli jak się czujesz w tej relacji, czy czujesz się sobą, czy raczej musisz się dopasować. I to są takie pytania, które uczą takiej autorefleksji, takiego zastanowienia się, ale też one wymagają takiego czasu, który możemy mieć z naszym dorastającym, nastolatkiem, z dzieckiem, które coś przeżywa. Warto nazywać te pewne zjawiska, czyli że bliskość nie oznacza presji, że ktoś, kto naprawdę nas szanuje, nie zmusza nas do przekraczania własnych granic. No i ważne jest też takie modelowanie, czyli dziecko obserwuje relacje nas, dorosłych, sposób, w jaki rozmawiamy, jak się szanujemy, jak stawiamy granice i to jest absolutnie pierwszy podręcznik relacji. Jeszcze jedno, dziecko musi też mieć prawo do popełniania błędów w relacjach. Nie da się nauczyć bliskości bez doświadczeń, czasem też tych trudnych i rolą rodzica jest być obok być wtedy, kiedy te doświadczenia się pojawiają, pomagać je rozumieć, ale nie eliminować, czyli nie jakby nie wyprzedzać faktów i sytuacji, bo dojrzała relacja nie zaczyna się od idealnych wyborów. zaczyna się od uczenia się siebie w kontakcie z drugim człowiekiem, z poczuciem bezpieczeństwa, ale każdy z nas wie, że nie zawsze nasze wybory są idealne, w związku z tym pomóżmy dzieciom też przechodzić przez różnego rodzaju ich własne przeżycia, które są podyktowane ich błędami.
2: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: się pod stertą ubrań, nie szukajcie mnie.
1: Słuchać innych tak niełatwo jest. Nie rozumiem, czego mi ciągle brak.

zaspokoi czas to pragnienie. Nie pamięć pójdzie już.

na stracenie. Nim nagle zapach chmur spowszednieje.

dookoła nas tylko cienie, a w sercu tętni wciąż twój blask. Ja do niego gnam, jak do światła ćma.

Dźwięki słów zamilknął gdzieś. Będę biegła w noc, łatwiej mi pod prąd.

0: wszystko to wraca dziś.
1: Schować się nie ma gdzie, powrotnych nie ma dróg. Na granatowym tle zastępy czarnych chmur.
0: Za chwilę stanie się to, co się musi stać. Byliśmy innym kimś, udawaliśmy nas.
1: Złowroga cisza, szum, nie da się uciec stąd. Stalowe dachy chmur nad naszym światem mkną.